Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć.

0: Patrzę, chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry, 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi,

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

nieistotny już. Postawiłem kropkę, udawać gita czy być gnojkiem. Serio nie wiem co jest gorsze. Fikcją ulepiłeś nową mordę. Być kimś, a wróg czyimś kosztem. Czajek, a wróg to jest prostszy. Głupio, bo nie jeden ostrzyk. Całe szczęście, prawda dotrze. I mam o czym pisać zwrotkę. I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę.

0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda był Hakow Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

Ero, sur vody. O, tak się to robi. O, ero, sur vody. Tak się to robi.

0: to by nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
2: Aha. Numer 1 zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

jest punchline, kto to BTS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Cokolwiek powiesz, tego nie ma.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Płakałem na mój brat niedźwiedź i na gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzepy.

0: Trójka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Włóczykiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

Ja, mówią przybiegły masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyłaś

0: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: To są najlepsze z najlepszych w Czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Gramy i zaczynamy.
2: Gramy i zaczynamy.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce.
1: W czwórce.
0: Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Dzień dobry, nowy dzień już jest. Teraz pozostaje tylko zdecydować, co tak naprawdę z nim zrobimy. Na

0: Początek proponuje nie podejmować żadnych gwałtownych decyzji. Najpierw kawa, śniadanie, dobra muzyka, spokojne rozeznanie się w sytuacji, no a potem możemy przejść do ambitniejszej części planu, czyli do ogarniania rzeczywistości. Przez najbliższą godzinę będziemy się razem rozkręcać, sprawdzać, co tam warto wiedzieć, poznawać ciekawych ludzi i szukać rzeczy, które dobrze nastrajają na resztę dnia, no bo poranek wcale nie musi być jakimś wielkim wyścigiem od pierwszego dźwięku budzika, który mam nadzieję, że macie już za sobą. Można zacząć trochę spokojniej, złapać rytm, znaleźć dobry humor, no i dopiero wtedy ruszyć dalej. Mam nadzieję, że jesteście z czwórką, jeśli tak, to dobrze, dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Tak, tak, to moja ulubiona część dnia, czyli poranny spacer z psem. Dla nas to czasem szybka rundka wokół bloku, nie oszukujmy się, przed pracą. Dla psa to jest pełnoprawny przegląd wiadomości z okolicy. Kto tędy przechodził, jak dawno temu, czy pojawił się jakiś nowy pies w okolicy, no i co wydarzyło się przy tym jednym niezwykle interesującym krzaku, tak właśnie myśli nasz pies, albo tak przynajmniej nam się wydaje, że on tak myśli. Jak właściwie działa psi nos i jak bardzo jego świat różni się od naszego, czy wszystkie psy mają równie dobry węch i dlaczego podczas spaceru warto pozwolić czasami psu zatrzymać się i spokojnie powęszyć zamiast cały czas zachęcać go do marszu, motywować do tego, żeby jednak szybciej załatwiał swoje potrzeby, no bo jednak czas płynie o poranku wyjątkowo szybko.
2: Czwórka. I można wstawać.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o psich nosach i o tym, jak bardzo psi świat o poranku różni się od naszego świata i w związku z tym dzisiaj razem z nami dziewczyny, które kochają psy, czyli Basia Naścioruk i Agnieszka Iwan, trenerki psów. Wymarzony pies, tak to się u was nazywa. Dzień dobry, witajcie o poranku w czwórce.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
0: Czy jako, że zajmujecie się psami, to macie psy, czy jednak stwierdziłyście, że lepiej nie będziecie się tym zajmować?
3: Mamy, oczywiście, tak to się zresztą zaczęło od naszych własnych psiaków.
0: Czyli rozumiem, że wasze psy to są najmądrzejsze psy w okolicy.
4: Tak to się mówi często, tego się spodziewa, kiedy myśli się o psach trenera, ale umówmy się, każdy pies ma swoje mocne i słabe strony, każda osoba też, także nie zawsze tak jest, ale jak najbardziej staramy się, żeby były naszą wizytówką, najbardziej jak potrafią.
3: Różnie bywa w praktyce.
4: Ale różnie bywa w praktyce.
0: Poranne wyjście z psem, no to jest część naszego takiego rytuału porannego. Jak mamy psa, no to wiadomo, że musimy rano go wyprowadzić na zewnątrz. No i jak to wygląda o poranku w większości domów? Myślę, że podobnie. Szybki spacer, cały czas gadanie do niego, no weź szybciej, bo ja przecież się spieszę. Załatwiaj szybko te swoje potrzeby. I to jest taka trochę nasza poranna perspektywa. Często te poranne wyjścia nie należą do najdłuższych. A co w tym momencie w ogóle myśli pies o poranku i jak w ogóle pies funkcjonuje o poranku w domu?
4: To trochę zależy. Pewnie od psa, od jego przyzwyczajeń, od jego potrzeb. Nie wszystkie psy są rannymi ptaszkami. Są takie, które śpią do późnych godzin. Nie wszystkie też potrzebują rano długiego spaceru. Także wszystko jest kwestią tego, żeby dobrze poznać swojego psa i jego potrzeby. Natomiast na pewno taki poranny rozruch, załatwienie potrzeb fizjologicznych, to jest taka podstawowa potrzeba. Natomiast warto też pamiętać o tym, że pies dowiaduje się rano na spacerze wszystkiego, co się działo w okolicy poprzedniego dnia przez całą noc, więc ten poranny spacer może być dla niego ważnym elementem dnia, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywiście nasz opiekun tego psa wychodzi na kilka godzin z domu do pracy i troszeczkę długo go nie będzie, to rzeczywiście dla tego psa ten poranny spacer może być ważnym elementem, żeby potem być w stanie spokojnie sobie te parę godzin na swojego opiekuna poczekać.
0: Rozumiem, że to jest trochę tak jak sprawdzenie, co słychać w social mediach.
4: Dokładnie, trochę tak. Scrollowanie, tylko że w wydaniu psim węchowo.
0: No właśnie, no to jak właściwie psy scrollują, tak? W sensie, jak one rozpoznają okolice? Czy pies jak wychodzi na spacer w tej samej okolicy, bo umówmy się, te poranne spacery to są zazwyczaj na autopilocie.
4: Tak,
0: idziemy raczej zazwyczaj w to samo miejsce.
4: W okolicy, w swojej najbliższej
0: okolicy. No właśnie, no to czy pies to rozpoznaje, czy dla niego to jest za każdym razem w ogóle nowa przygoda, nowy świat, nie znam go, co się tutaj wydarzyło?
3: No, myślę, że wszyscy, którzy mają psy, wiedzą, że psy postrzegają świat zmysłem węchu i to jest dla nich bardzo istotne. No i to, jak

działa w ogóle psi nos, jak one są w stanie rozpoznawać te zapachy, to my możemy sobie tylko tak naprawdę wyobrażać, co się w tej psiej głowie dzieje. Natomiast no, to, co wiemy, to to, że rzeczywiście ten zmysł jest bardzo mocno rozwinięty i to, co jest bardzo ważne, to, że psy potrafią rozróżniać te różne zapachy między sobą. Więc ja myślę, że nie dość, że potrafią z tych śladów zapachowych innych psów i ludzi zdobywać mnóstwo informacji,

0: Mówimy o porannych spacerach i o porannym psim scrollowaniu, no bo pies do tego właśnie używa swojego nosa, żeby przejrzeć, co tam słychać w tych psich social mediach. O psach, o poranku dzisiaj w czwórce. Jeśli macie psa, no to po prostu zostańcie razem z nami na fali.
1: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tu czwórka.
0: Razem z nami Basia Nieścioruk, a także Agnieszka Iwan, trenerki psów. Rozmawiamy o tym, jak pies funkcjonuje o poranku i co się właściwie dzieje w czasie tego porannego spaceru, który dla wielu jest po prostu rutyną i nam się wydaje, że dobra, niech on tam idzie szybko, załatwi te swoje potrzeby i dawaj do domu, bo spieszymy się do pracy, a tymczasem pies scrolluje. On sprawdza, co słychać w psich mediach społecznościowych, co się wydarzyło, czy jakiś nowy pies na przykład pojawił się w okolicy, czy jakieś nowe historie się tam pojawiły. Właściwie jak bardzo psi węch przewyższa nasz ludzki? Czy da się to jakoś porównać? Czy ktoś kiedyś takie porównanie w ogóle robił?
3: Tak szacunkowo mówi się, że ten psi węch jest tak około 10 tysięcy razy lepszy niż nasz ludzki. Myślę, że jest to tak ciężko jeden do jednego trochę porównywać, bo nie chodzi tylko jakby o to, ile razy on jest lepszy, ale w ogóle jak ten nos funkcjonuje i jak psy węszą, ponieważ chodzi między innymi o budowę psiego nosa, ilość tych komórek węchowych, ale także struktury w mózgu odpowiedzialne za węszenie u psów są dużo bardziej rozwinięte niż u nas, u ludzi. Ale także ten psi nos ma parę takich niezwykłych zdolności, o których my możemy gdzieś tam sobie tylko pomarzyć. No i psy na przykład potrafią węszyć każdą dziurką nosa niezależnie, dzięki czemu bardzo dobrze rozpoznają kierunki, z których zapach się rozchodzi. Są także świetne w rozpoznawaniu stężenia tego zapachu, dzięki czemu bardzo dobrze potrafią znajdować źródła, z których jakby ten zapach się gdzieś tam wydobywa. Ale także, co bardzo ważne, psy posiadają dobrze rozwinięty narząd lemieszowy, który u ludzi jest już tylko w formie takiej szczątkowej.
0: A czym jest narząd lemieszowy?
3: Jest to taki narząd, który znajduje się z tyłu na podniebieniu i on jest odpowiedzialny za rozpoznawanie zapachów z jamy ustnej. I on wspiera ten zmysł węchu. My ludzie mamy go w takiej formie szczątkowej, więc odbieramy z niego jakieś sygnały na takim nieświadomym poziomie, natomiast psy bardzo świadomie z niego potrafią korzystać. I on jest odpowiedzialny między innymi za rozpoznawanie różnych substancji chemicznych, w tym feromonów. Więc właśnie te wszystkie informacje, które psy zdobywają za pomocą węchu, dzieją się przez ten narząd. Też psy, które na przykład rozpoznają choroby, czy potrafią przewidywać ataki padaczki, również robią to właśnie za pomocą tego narządu, więc jest to taka dodatkowa, niezwykła zdolność właśnie psiego węchu.
0: Czy psy potrafią rozpoznawać choroby po węchu? Nasze ludzkie choroby?
3: Tak. Są psy, które właśnie potrafią przewidywać ataki padaczki, znajdować nowotwory, więc jak najbardziej mogą
0: Czyli to
3: być...
0: nie jest bujda na resorach i tylko historia z filmu?
3: Nie.
4: To jest bardzo prężnie w tej chwili nadal raczkujący w Polsce. Niewiele osób o tym wie, niewiele osób się tym zajmuje. Bardzo, bardzo mała grupa. Natomiast bardzo fajny obszar, który myślę, że w następnych latach ma szansę całkiem fajnie się rozwinąć. Także jak najbardziej.
0: Czy pies potrafi rozdzielić zapachy? No na przykład my czujemy obiad, a pies czuje osobno mięso, przyprawy i człowieka, który przygotowuje ten obiad.
4: Tak, my często właśnie prowadząc zajęcia węchowe, kiedy tłumaczymy nowym kursantom, jak działa psi nos, często porównujemy, używamy takiego przykładu rosołu, że jak typowy Polak w niedzielę wchodzi do domu rodzinnego, to czuje, o, będzie rosół na obiad. Natomiast pies czuje dokładnie osobno każdy element tego, co w tym rosole się znajduje. Czy to jest, jakie są warzywa, czy jest marchewka, w jakiej ilości, czy na jakim mięsie to ten rosół jest. Także jak najbardziej
0: ale jak
4: można
0: na przykład
4: to tak porównać.
0: Otwieramy lodówkę, to on słyszy, że my otwieramy lodówkę, czy on czuje po prostu te zapachy, które są w lodówce?
4: Myślę, że najpierw to zależy. To zawsze zależy. Na pewno psy, jeżeli... myślę, że na pewno po słuchu, czyli już po prostu są przyzwyczajone, że jeżeli jest otwierana lodówka, to pojawiają się jakieś smakołyki. Nawet te psy, które nie dostają żadnych smakołyków od człowieka podczas, kiedy człowiek spożywa swój posiłek, czy przygotowuje swój posiłek, potrafią to sobie właśnie kojarzyć. Ale zdecydowanie, jeżeli pies nie usłyszał, to za chwilę poczuje i też może przybiec.
0: Jak długo...

0: zapach może pozostać czytelny dla psa? Czy jeżeli na przykład jakiś pies pojawił się w okolicy wieczorem, to czy rano nasz pies potrafi rozpoznać, że on tam był?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że nawet dużo, dużo dłużej. To wszystko zależy od warunków atmosferycznych, to jak długo utrzymuje się zapach w danym miejscu. Natomiast myślę, że to nie jest tylko kwestia jednej nocy, tylko wielu, wielu dni. To stężenie spada w zależności od tego, czy jaka jest temperatura, czy wieje wiatr, na jakiej dokładnie powierzchni został ten zapach dany pozostawiony. Natomiast zapachy się ulatniają, zostaje ich z czasem coraz mniej, natomiast myślę, że to może być wiele dni, może nawet tygodni.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: O porannych spacerkach dzisiaj rozmawiamy. Psich, Basia Naścioruk dzisiaj razem z nami, Agnieszka Iwan, trenerki psów. Muszę was o to zapytać, czy wy śpicie ze swoimi psami, czy po prostu się do tego nie przyznajecie? A i tak śpicie.
1: No, ja pozwalam. Ja pozwalam jak najbardziej. Zwykle to wygląda tak, że przychodzą, kiedy idziemy spać, a potem, kiedy się budzimy, ale mają wstęp do łóżka, no mają.
4: Ja nie śpię, ale niestety pojawiła się rutyna, że rano się pojawiają jednak w łóżku.
0: Ja uwielbiam. Ja po prostu, to już jest u mnie standard. U mnie jest kłótnia w domu, kto śpi z psem. Ja uwielbiam zapach psów, uwielbiam zapach psich łap, one po prostu pachną popcornem. Dla mnie to jest jeden z najfajniejszych zapachów ever. I ja wiem, być może teraz część osób się obruszyła, ale mój pies śpi razem ze mną w łóżku i ja po prostu absolutnie to uwielbiam. Ale wracamy do psich nosów, bo dzisiaj o nich rozmawiamy. Czy jest coś takiego jak nosework? I właściwie jeżeli jest, co to jest i w ogóle z czym mamy do czynienia?
4: Jak najbardziej jest. Jest to jeden ze sportów węchowych i aktywności węchowych, które możemy robić z naszymi psiakami. Jest to stosunkowo młoda aktywność w Polsce, tak mniej więcej w tej chwili od 10 lat, ale bardzo prężnie się rozwijająca. No i nosework wywodzi się z pracy psów służbowych, z detekcji zapachów. No i podobnie tutaj psy szukają ukrytych próbek zapachowych, tak jak psy na przykład policyjne szukają różnych substancji, to tutaj my pracujemy sobie akurat na zapachu przypraw, na przykład na cynamonie. No i zadaniem psów jest odnalezienie ukrytych próbek zapachowych.
0: Pies lubi zapach cynamonu? Ja myślałam, że tylko kiełbasy, mięsa,
4: wędliny, sam z siebie niekoniecznie, serka. Dlatego właśnie w treningu uczymy go, że jest to zapach, którego warto poszukiwać.
0: Co w ogóle robi pies na treningu noseworkingu?
1: No, zaczynamy sobie od budowania takiej rutyny poszukiwania. Bardzo często zaczynamy od szukania zabawki, czyli coś, to jest coś, co każdy pies zna i lubi. I budujemy sobie taką umiejętność przeszukiwania danego obszaru w poszukiwaniu jakiejś konkretnej rzeczy. A następnie uczymy psa zapachu konkretnego. My właśnie zaczynamy od cynamonu. Dajemy do najczęściej psu do nawęszenia i w odpowiednim momencie nagradzamy, tak żeby zrozumiał, że to właśnie ten zapach jest warty poszukiwania. No i w trybie kilku treningów również przenosimy sobie to na przeszukiwanie pewnych obszarów.
0: Czy noseworking jest tylko dla wybitnych psów, tych wybitnie zdolnych, wybitnie inteligentnych? Bo wiecie, jak sobie myślimy o takich psach policyjnych na przykład, które czegoś szukają, to ja zawsze mam takie przekonanie, że one są brilliant mind. Że jak patrzę na swojego, a potem myślę o tamtych drugich, to myślę sobie, matko i córko, jak to możliwe, że to jest pies i to jest pies.
1: No tak, tylko dla tamtego psa to jest praca, tak? A my nosework robimy sobie czysto rekreacyjnie.
0: Fanu.
1: Tak, dla fanu, po to, żeby wspólnie spędzać fajnie czas, w sposób aktywny, budować swoją relację w oparciu o współpracę. Także my mówimy, że poszukiwać cynamonu, czy w ogóle pracować węchem może każdy pies, który ma nos. No, a że każdy pies ma nos, to naprawdę dla każdego psa to będzie fajna aktywność, niezależnie od tego, jakiej rasy jest pies, czy w jakim jest wieku, a także nawet w kontekście sprawności fizycznej, bo nie zawsze to idzie dokładnie w parze z wiekiem. Naprawdę można fajnie aktywizować nawet starsze psiaki, które już, u których już ta sprawność fizyczna nie jest tak super, do tego, żeby właśnie uruchamiać mózg do myślenia i poszukiwania.
0: To jeszcze raz, co się robi na tym pierwszym treningu z psem, który nigdy wcześniej nie miał nic wspólnego z nose

0: working i który no, wcześniej tylko ewentualnie wychodził właśnie na te spacery i scrollował swoją rzeczywistość.
1: Na takim pierwszym treningu przede wszystkim przedstawiamy psu zapach, którego ma poszukiwać, czyli jest to właśnie zapach cynamonu, ale oprócz tego też pracujemy nad motywacją, czyli to jest tak naprawdę taki pierwszy cel, który sobie stawiamy, motywacja do szukania. Nie musi to być zawsze na tym docelowym zapachu, może to być właśnie na przykład na zabawce.
0: Ja chcę wiedzieć, co robi właściciel psa w czasie, kiedy pies nose workuje.
1: Uczestniczy również w treningu. Przede wszystkim na początku sam się musi też sporo nauczyć, ale też skupia się dużo na nagradzaniu, na tym, żeby budować fajną relację z psiakiem.
0: To jeszcze na koniec zapytam, czy można jakoś samemu w domu nauczyć psa nose workingu? Są jakieś proste tipy, żeby ten nasz pies zaczął czegoś tam szukać? No na przykład tego cynamonu.
1: Taka najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, to właśnie na przykład pobawić się z psem po prostu w szukanie zabawki lub ewentualnie, jeżeli nie lubi się bawić, no to może to być też jedzonko, ale jeżeli lubi zabawki, to tak rekomendujemy, żeby to była zabawka i po prostu ukrywać tą zabawkę i szukać. To już mamy udane przeszukanie.
0: Ja zachęcam do tego, żeby no w ogóle coś fajnego zrobić ze swoim psem. Po pierwsze wyjść na spacer, po drugie, jeżeli poczuliście się zainspirowani, no to po prostu spróbować tej zabawy w nose working. Dzisiaj o tym opowiadała Basia Neścioruk i Agnieszka Iwan, trenerki psów. Bardzo Wam dziękuję, no i życzę dzisiaj udanych spacerów z własnymi psami.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Cześć, tu Kamil Jasiński. Zachęcam Was do posłuchania fragmentu rozmowy z mojej audycji Popołudniowa. Do mnie przychodzą sami fajni goście.
2: Popołudniowa w czwórce.
1: W Pałacu Kultury rozpoczyna się druga edycja Student Games Festival. Organizatorzy tego

0: Wydarzenia. Ewa Maria Szczepanowska i Paweł Miechowski są razem z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, nazwa dużo wyjaśnia. Można dojść do pewnych wniosków i konkluzji, co to jest za wydarzenie, ale no, moglibyście trochę wyjaśnić, z jakich powódek taki festiwal postanowiliście stworzyć, do kogo jest skierowany, kto tam się pojawia i co tam się właściwie dzieje.
1: Festiwal postanowiliśmy stworzyć dlatego, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę i jest to de facto jedyny na świecie tego typu festiwal, który łączy środowiska akademickie, studentów z rynkiem, instytucjami. Jest to jakby jedno wielkie spotkanie dotyczące głównie edukacji w branży gier wideo. Jest to festiwal nastawiony bardzo na międzynarodowość, polegający na tym, że łączy w sobie trzy elementy. Konkurs Best Student Game Awards na najlepsze na świecie gry studenckie w czterech kategoriach oraz międzynarodową konferencję i rodzaj targów pracy. I to, co jest najważniejsze, że jest to absolutnie bezpłatne. I to nas jakby, ten festiwal wyróżnia, ponieważ mało którego jakby studenta nas stać na udział w innego tego typu festiwala, gdzie wejściówki są bardzo drogie, więc naszym założeniem jest to, żeby udostępnić młodym ludziom bezpłatnie dostęp do naprawdę eksperckiej wiedzy, a jednocześnie prezentację tych gier. Do festiwalu zgłosiło się w tym roku 192 gry z 32 krajów. Nasze fantastyczne jury nominowało 22 projekty z 10 krajów i my na nasz koszt zapraszamy tych studentów, gdzie w trakcie festiwalu prezentują swoje gry.
0: I graliście?
1: Oczywiście.
0: I jak wrażenia, jak poziom?
2: To ja to może wejdę. Ja od strony powiem filozoficznej, że to jest też dla mnie taki festiwal kreatywności. Robię gry od wielu lat, a to, co ja uwielbiam w grach studenckich, to jest to, że studenci jeszcze często są bez takiego trochę, nie wiem, powiedziałbym może komercyjnego wymiaru, więc nastawiają się na szalone pomysły, jednocześnie mają super wiedzę taką potrzebną od strony designu, programowania, strony artystycznej, więc rzeczy przepiękne, grywalne, a jednocześnie takie szalone, bardzo odkrywcze, odważne, niesamowicie mi się to podoba. I oczywiście, że graliśmy i też dlatego od tej strony filozoficznej mówię, że to jest taki, ja na to też mówię, festiwal kreatywności. To mi się strasznie podoba.
0: No dobrze, a czy te wszystkie gry, które dostaliście, one były tak grywalne? Czy zdarzały się, no powiedzmy, trochę mniej interesujące tytuły?
1: Znaczy, no w regulaminie jest, że to muszą być grywalne, natomiast no odsialiśmy sporo, niestety. Ale te, co zostały wybrane, te 22 tytuły, to są naprawdę świetne gry i są to też nie tylko gry nastawione jakby na rozgrywkę i taki czysty entertainment, ale są też gry, które są dla nas szczególnie ważne, bo my też promujemy taką tezę, ideę, że gry mogą bardzo poruszać bardzo ważne tematy, tak zwane meaningful games. Stąd mamy jedną z kategorii nagród, to jest the meaningful game, które właśnie no, służą nie tylko samej rozgrywce, ale też jakby skłaniają do refleksji, poruszają jakieś ważne tematy. I w ramach festiwalu będzie też przyznawana po raz pierwszy nagroda specjalna Amnesty International dla gry, która porusza tematykę praw człowieka.
0: I w jaki sposób jest to poruszane w grze? Bo jeżeli ktoś nie jest takim codziennym graczem, prawda, to może być dosyć abstrakcyjne. Tu prawa człowieka to gra, a gra ma inne rozrywki, innej rozrywki dostarczyć. A jeżeli pomyślimy sobie jeszcze o innych grach, to tam jest bardzo dużo przemocy i prędzej do łamania praw człowieka niż do obrony.
2: Tak, to ja może się wypowiem jako laureat tej nagrody, tylko już jakby w kategorii takich pełnoprawnych gier. My dostaliśmy taką nagrodę od Amnesty International. Oni to robią w ramach inicjatywy Code the Rights, czyli zakoduj prawa. My tą nagrodę dostaliśmy za grę This War of Mine. Ta gra mówi o cierpieniu ludzi na wojnie. To jest bardzo ciekawy przypadek. Gra wojenna i antywojenna jednocześnie, bo mówi o koszcie zachowania ludzkiej godności jednocześnie będąc grą, czyli trzeba przetrwać. Są mechaniki przetrwania, walki o leki, jedzenie. Jednocześnie w całej grze można być bardzo dobrym człowiekiem, można też być złym, ale na tym to polega, żeby podejmować odpowiednie ciężkie, trudne moralnie wybory. I jakby no, my zrobiliśmy taką grę, zostało to docenione, to zresztą duży światowy fenomen. Idąc za tym, Amnesty International taką kategorię nagród wprowadza dla gier studenckich, czyli coś, co jest bardzo wciągające, grywalne, a jednocześnie osadzone w realiach, które mówią o prawach człowieka.
0: Ale ja się nad tym zastanawiam, czy studia są dzisiaj bardzo potrzebne, czy w ogóle są potrzebne do tego, żeby pracować w branży deweloperskiej, żeby tworzyć gry.

0: Bo ja wspominam, albo te osoby, które znam, które pracują w branży, no przede wszystkim mówią o tym, że najważniejsze jest doświadczenie i na papier dzisiaj nikt nie patrzy. Najważniejszy jest networking. Z waszej perspektywy, jak to wygląda? Macie styczność ze studentami?
1: No właśnie dlatego, że najważniejszy jest networking, to organizujemy między innymi ten festiwal i łączymy studentów z branżą i z profesjonalnymi ekspertami. Właśnie dlatego, że żeby kształcić studentów w taki sposób, żeby kompetencje, które są kształcone, odpowiadały dokładnie na potrzeby aktualnego rynku. Stąd mamy też właśnie te tak zwane targi pracy, gdzie są studia, profesjonalni deweloperzy, między innymi oczywiście 11 Beats Studios, nasz patron, Bluebird, Team GOG, Elsewhere Entertainment i Larian, gdzie studenci mogą przyjść, konsultować swoje CV i portfolio i dowiedzieć się, jakie jakby kompetencje są wymagane. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, że my ten program, czyli tej części konferencyjnej, nie tworzymy sami. My go tworzymy, zrzeszyliśmy 12 kół naukowych, z którymi rozmawialiśmy przy tworzeniu tego programu właśnie na ten temat, żeby to studenci nam powiedzieli, jakie oni mają potrzeby, czego oni chcą się dowiedzieć, z jakimi twórcami porozmawiać i dzięki temu stworzyliśmy ten program w taki sposób, że on faktycznie odpowiada na potrzeby studentów.
0: Ale to wydarzenie ma, tak jak powiedzieliście na samym początku, charakter międzynarodowy. To jaką obecnie renomą, jaką pozycję ma polski game dev w Europie, na świecie, Paweł?
2: A, to mi się bardzo podoba twoje pytanie, dlatego, że Polska jest wiodącym hubem. W ogóle Warszawa ma pod względem ilości zatrudnienia największą ilość ludzi pracujących w branży w skali europejskiej, jest na pierwszym miejscu. Oczywiście inne kraje, tak jak, nie wiem, Wielka Brytania, całość potrafią mieć branżę większą, ale rozłożoną na większą ilość miast, więc jeśli to sumujemy tylko do jednego miasta, ograniczymy, Warszawa jest największym hubem game devu w Europie, czyli jesteśmy bardzo silni i też jako Polska chcemy być wiodący. No my mamy takie trochę ciśnienie na liderowanie, bo wiemy, że jesteśmy w tym świetni. Bardzo mi to odpowiada, szczerze mówiąc. I też liderować na takiej przestrzeni, czyli łączenia branży z edukacją i światem studentów i akademickim. Firma 11 Beats Studios, mój matecznik, też widzi to jako część misji i takiego bardzo długofalowego budowania strategii, chociażby dlatego, że no nam uzdolnione kadry są potrzebne. My bardzo dużo ludzi mamy, szczególnie z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej. To są chyba dwie uczelnie, z których zatrudniamy najwięcej. Choć większość ludzi to już u nas po studiach 7, 8, 10 lat, ale te talenty są nam potrzebne, tak? I my chcemy ten most budować i stąd to działanie i też być tym liderem we wsparciu świata studenckiego.
3: Goście rozmowy ciekawostki.
4: Rozmowy ciekawostki.
5: Popołudniowa w czwórce.
0: Paweł, ale z takiego twojego zawodowego doświadczenia, jak byś powiedział, i iloma pracujesz programistami, którzy są po studiach i są bez studiów? Jak procentowo to się rozkłada?
2: Kiedyś to w ogóle nie było takich kierunków, nie? To większość z nas albo kończyła jakieś zupełnie tam...
0: Informatykę.
2: Tak. No ja jestem po dziennikarstwie, żeby było ciekawiej. I nawet trochę pracowałem jako dziennikarz, ale jednak przede wszystkim gry. Ale potem te kierunki zaczęły się pojawiać. I no dla mnie ciągle wiodącym przykładem jest Politechnika Łódzka, która 18 chyba lat temu, jeśli się nie mylę, utworzyła kierunek tworzenia gier komputerowych. Tam jest programowanie grafiki, oni się tam poszerzają, też designu można się uczyć. I teraz jest tak, że no patrzymy na to i ciągle się będę wracał do tego przykładu, bo jednym z naszych partnerskich wydarzeń jest ZTGG, czyli zespołowe tworzenie gier komputerowych organizowane przez Politechnikę Łódzką, zresztą razem z nami, z Kulturą Interaktywną i 11 Beats Studios i dużymi firmami, gdzie my wyławiamy największe talenty i nie jedną osobę po tym zatrudniamy i tak samo robimy ze Student Games Festival. My mamy tutaj krótką historię, bo to jest druga edycja, ale wierzę, że za 7 lat, jak się spotkamy, to o tym powiem. I szczególnie w programowaniu. To są już u nas dominująca większość, to są ludzie, którzy ukończyli uczelnie z profilowanymi kierunkami. Problem jest teraz polega na tym, że my musimy bardzo dużo tych ludzi dokształcać. W związku z czym chcemy mieć taki pomost edukacyjny, taką platformę, że firmy dokładnie, nie wiem jak to dobrze tu w słowo ubrać, że karmią wiedzą, co jest potrzebne uczelnie. Uczelnie tą wiedzę dostarczają. My mamy studenta, który prawie, że z biegów chodzi do pracy i robi razem z nami gry.

0: Wiadomo, że coś tam zawsze trzeba dokształcać. Teraz ta dziura pomiędzy branżą a uczelniami zrobiła się tak duża, że no my trochę bijemy na alarm i Student Games Festival jest odpowiedzią na to.
1: Czy branża deweloperska to jest branża przyszłościowa? Czy w środowisku, zarówno wśród studentów, jak i aktywnie pracujących, są też obawy? Sztuczna inteligencja, co to będzie w przyszłości? Jakie panują nastroje?
2: Nastroje panują złe i to jest też ciekawe, że młodzi ludzie są bardzo nastawieni anty-AI. Kiedy tworzyliśmy właśnie teraz program tego festiwalu i pytaliśmy studentów, czy oni chcą wykłady z AI, no to było jedno wielkie nie. I jak zrobiliśmy ankietę, jakie są najważniejsze tematy, które chcieliby poruszyć, to AI było na samym końcu. Zorganizowaliśmy jeden panel dyskusyjny na temat AI w takim kontekście właśnie, że są to narzędzia, które mogą bardzo pomagać, tylko trzeba je w sensowny sposób wykorzystywać. Będzie też wykład na temat praw autorskich związanych z AI-em. Natomiast no, prawda jest taka, że nastroje wśród studentów są marne.
1: Ale studenci się cały czas pojawiają i ludzie chcą studiować związane z programowaniem kierunki. I wasze wydarzenie pokazuje, że jednak no, cały czas coś się dzieje.
2: Tak, oczywiście. No, gdyby tak nie było, to ludzie by nie szli na studia, nie byłoby tego festiwalu tak naprawdę, gdyby nie wierzyli w tę branżę. Jest to absolutnie branża rozwojowa, ale też, co jest bardzo ważne, to nie jest tylko branża związana z technologią. To jest również branża związana z kulturą przede wszystkim. I między innymi dlatego to Ministerstwo Kultury wspiera festiwal i współfinansuje, bo dostrzega to, że gry są w tej chwili pełnowartościowymi elementami kultury.
0: Tak, ja bym jeszcze bardzo chciał przy tej okazji powiedzieć, że duże wsparcie dla nas daje miasto Warszawa i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, więc duże ukłony naprawdę dla ludzi, którzy dokładają swoje cegiełki do festiwalu z tych instytucji. Co jeszcze chciałbym szybko powiedzieć słuchaczom, to że czasem jest tak, że wybrzmiewa, że gry robią dominująco programiści, ale właśnie tak jak Ewa powiedziała, przecież stronę artystyczną lubią...
1: Scenarzyści.
0: Tak, dokładnie. Lubią. To często są na przykład ludzie po dziennikach, czy po polonistyce, bo mają dobre pióro. Stronę wizualną często robią architekci albo studenci Akademii Sztuk Pięknych. Nawet zespoły się dobierają interdyscyplinarnie, że z Politechniki są programiści, nieraz designerzy, ale wizualia robią studenci Akademii Sztuk Pięknych.
2: Lub szkoły filmowej.
0: I jeszcze dodajemy do tego kompozytorów, czyli ludzi z Akademii Muzycznej.
1: Bardzo szerokie i różnorodne środowisko. Jeszcze na koniec najważniejsze pytanie, czy trzeba być studentem, żeby tam przyjść?
2: Nie, absolutnie. Właśnie chodzi o to, że nie. To jest otwarte dla wszystkich. Zapraszamy wszystkie osoby, które interesują się kulturą cyfrową, znaczy w ogóle kulturą szeroko pojętą, sztuką cyfrową. Tak jak powiedziałeś, no gry wideo są tym absolutnie unikalnym medium, które łączy w sobie bardzo wiele innych mediów, dziedzin sztuki i tutaj zapraszamy wszystkich. Trzeba się po prostu zarejestrować przez formularz, natomiast jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, że my możemy wpuścić do Pałacu Kultury maksymalnie 500 osób, więc może być tak, że po prostu
1: kolejeczka.
2: Będzie kolejeczka i trzeba będzie poczekać, żeby ktoś wyszedł, żeby ktoś następny mógł wejść. Przepraszamy za to.
1: Czy na jakimś panelu, w trakcie jakiejś dyskusji pojawi się wątek nowej części GTA?
0: Ależ dobre to
2: trzeba
0: było.
2: By zapytać deweloperów, którzy będą prowadzić te wykłady.
0: Nie. Z Rockstara nie mamy gości. Mamy gości twórców Blood of Dawnwalker, z CD Projektu, 11 Bit Studios, GOG, Larian.
1: Także jest mnóstwo. Tego bardzo dużo.
0: I jeszcze ostatnie, co powiem, że oprócz możliwości grania w te niesamowite gry studenckie, można obejrzeć czeską wystawę w ramach Forum Polsko-Czeskiego, też ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych o historii czeskich gier, a na gali, gdzie główną nagrodę będzie wręczać pani minister Cienkowska i nasz prezes Przemek Marszał, będzie także koncert zespołu 2, który robi muzykę do kultowych gier Amanita.
1: Zapraszamy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że wpadliście. Ewa Maria Szczepanowska i Paweł Miechowski, organizatorzy Student Games Festival. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
4: Czwórka.online.
3: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
5: Cześć, tu Kuba Jamrozek. Codziennie po południu jestem z wami po robocie. Wracamy razem z pracy do domu i rozmawiamy na różne ciekawe tematy. Zresztą przekonajcie się sami.
6: Czas na

0: robocie.
1: To będzie opowieść o skokach do wody, takich jakie znamy na przykład z transmisji z Igrzysk Olimpijskich, ale to będzie też opowieść o high divingu. To znaczy są ludzie, którzy skaczą do wody z wysokości powiedzmy 8 piętra. I jednym z takich ludzi jest Piotr Porowski, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, high diver, ale też autor książki Pokonaj siebie. On rozmawia na przykład z biznesmenami i opowiada im o tym, jak przełamywać swoje lęki, a robi to też na bazie własnych doświadczeń, bo musiał się wspiąć po tej drabinie na wysokość 8 piętra i jakoś do basenu skoczyć. Czy można to robić nawet jak się ma więcej niż 30 lat? O tym na pewno porozmawiamy.
0: Po robocie.
1: Chyba, że Piotrek mnie przekona i pójdę na basen i będę skakał na główkę. Piotr Porowski, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody. High diver, autor książki Pokonaj siebie, jest dziś gościem po robocie w czwórce. Halo, halo, cześć Piotrze.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Czy ty pamiętasz jeszcze, jak wygląda basen z wodą z wysokości 8 piętra?
2: Oj, zdecydowanie tak. Myślę, że jest to jeden z tych widoków, których się nie zapomina.
1: Bo z takiej wysokości oddawałeś skoki kiedyś.
2: Dokładnie tak. Miałem taką przyjemność podróżować po Europie i wykonywać pokazy w parkach rozrywki.
1: I jak to wyglądało z twojej perspektywy? Wchodzisz tam na wysokość 8 piętra, to jest mniej więcej ile metrów nad ziemią?
2: No, około 25.
1: Około 25. Patrzysz w dół, a tam co?
2: Ludzie, którzy wyglądają trochę jak małe mróweczki, bardzo mały basen i zwykle było dosyć głośno, więc to są takie główne rzeczy, które pamiętam z tamtych chwil.
1: Rozumiem, że trzęsły ci się ręce, trzęsły ci się nogi. I tak to wyglądało, a w perspektywie był skok.
2: Dokładnie tak, tak było na początku. Później, co ciekawe, zaczęło się to mocno zmieniać do tego momentu, że przestawałem czuć tą adrenalinę, ten strach. I wtedy zaczynała się wkradać powoli brawura, co było pewnym momentem w moim życiu, żeby się zatrzymać i dojść do refleksji, że chyba to nie jest takie naturalne, że jestem na takiej wysokości i no nic nie czuję tego stresującego.
1: Bo wiem, że jeśli chodzi o high diving i te skoki z olbrzymich wysokości, to są ludzie, którzy potrafią zaryzykować sporo, chociażby po to, żeby bić różnego rodzaju rekordy.
2: Zdecydowanie tak. Z mojego doświadczenia, takiej obserwacji, raczej to były dwa typy osób. Jedne, które po prostu poszukiwały adrenaliny i bez przygotowywania rzeczywiście ta granica, nie wiem, czy kiedykolwiek była wystarczająca po to, żeby pobić ten rekord. A druga część to raczej przygotowanie z głową, dużo treningów i to ryzyko minimalizowane jak najbardziej.
1: Bo taki rekord, jeśli chodzi o skok z wysokości do basenu, to ile? 40 metrów? 45 czy więcej?
2: Tak, wydaje mi się, że nawet, że około 50 metrów. Z tego, co pamiętam, to chyba właśnie Oliver próbował pobić rekord Guinnessa. On chyba nawet finalnie go otrzymał, ale było to dosyć kontrowersyjne, ponieważ on nie wywodził się stricte ze skoków do wody, był kaskaderem i skoczkiem narciarskim i jego skok skończył się poważnym wypadkiem. Nie wiem, czy tak to się finalnie skończyło, że już nie można pobić rekordu Guinnessa właśnie z tego powodu, ale no on miał, z tego co pamiętam, 2 lata na wózku inwalidzkim przeżył, więc rzeczywiście było to dosyć kontrowersyjne.
1: Gruba historia. Skoki do wody, które oglądamy na Igrzyskach Olimpijskich, to jest jedno. Ja uwielbiam to robić. Na przykład skoki synchroniczne. Fantastycznie to wygląda w telewizji. Ale jak to się stało, że ty zacząłeś uprawiać high diving? To znaczy zostawiłeś trampolinę na wysokości 5 czy 10 metrów i poszedłeś zdecydowanie wyżej.
2: U mnie to była trochę siła wyższa. Po prostu złapałem kontuzję, która wyeliminowała mnie na 2 lata ze sportu. I to był moment, w którym straciłem nadzieję na to, że wrócę jeszcze do takiego poziomu wysokiego. Zawsze marzyłem, żeby reprezentować kraj. Ale z drugiej strony to był moment, w którym mogłem wrócić dla zabawy, dla siebie. I kiedy zacząłem robić wygłupiałem się, tak to powiem po prostu, wygłupiałem się i robiłem śmieszne skoki, pojawiła się szansa wyjechania do Glasgow na swój pierwszy pokaz. Wtedy jeszcze nie zajmowałem się high divingiem, po prostu skakałem z takich standardowych wysokości 3 metry, 5 metrów, 10.

0: 10. Dopiero tam zobaczyłem, że w ogóle istnieje coś takiego jak high diving.
1: No i zaczęła się przygoda twojego życia, do której wracasz dzisiaj też pracując chociażby z ludźmi biznesu, ale zanim o tym, skoczkowie do wody, tacy profesjonalni, oni moim zdaniem, w takim moim wyobrażeniu dość szybko kończą kariery. Nie wiem, czy to jest kazus trochę gimnastyków, że masz 25, może 30 lat i już nie jesteś takim profesjonalnym skoczkiem. Czy dobrze kombinuję?
0: Trochę tak i trochę nie, w takim względzie, że rzeczywiście spora część osób kończy, ale myślę, że w ogóle świadomość życia takiego sportowca, zaplecze, które się pojawiło dookoła, spowodowało, że ten wiek znacznie rośnie i nadal osoby starsze ode mnie, czyli już bliżej 40, jeszcze wyjeżdżają na przykład na zawody w Red Bull Cliff Diving, także nadal konkurują. I myślę, że ta granica się trochę będzie przesuwała.
1: Chociaż podejrzewam, że jeśli spytam cię o takiego 40-latka, który teraz usłyszał, że są inni 40-latkowie, którzy uprawiają high diving i myśli sobie, może ja też spróbuję, to chyba nie tędy droga, bo ty raczej mówisz o ludziach, którzy zaczynali gdzieś w dzieciństwie, a teraz być może są na finiszu swojej kariery, ale czy jakby ktoś chciał zacząć w ogóle skoki do wody, takie, wiesz, no z 5 metrów, 10, to jest to do zrobienia, nawet jak się ma 4 dychy albo 5 na karku, czy nie?
0: Tak, z perspektywy ciała na spokojnie, po prostu trzeba byłoby się do tego przygotować. Myślę, że w dniu dzisiejszym dużo trudniejsza byłaby logistyka w naszym kraju, żeby...
1: Gdzie to zrobić?
0: Dokładnie, gdzie to zrobić, żeby ktoś poprowadził taką osobę czy taką grupę, to tu byłby większy problem niż sama kondycja fizyczna.
1: To o skokach na pewno porozmawiamy, co jest tu najważniejszego, atletyczna sylwetka, technika, być może brak lęku wysokości, a odpowiedź na te wszystkie pytania zna Piotr Porowski, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, high diver i autor książki Pokonaj siebie.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie uczymy się nowych rzeczy. Dzisiaj stawiamy na skoki do wody. Razem z nami Piotr Porowski, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, high diver, autor książki Pokonaj siebie, człowiek, który potrafi wyjść na wysokość 8. piętra i skoczyć do basenu, który wygląda trochę z tej perspektywy jak taka miska z wodą. Piotrze, kilka minut temu powiedziałeś o tym, że dzisiaj takim największym problemem dla ludzi, którzy w dorosłym życiu chcieliby zacząć skakać do wody, jest to, że nie ma specjalnej logistyki. Co się pod tym kryje? Nie ma ludzi, którzy mogliby dorosłych uczyć skakania do wody? Czy nie ma miejsca, gdzie można by to robić?
0: Zdecydowanie jest problem z miejscem, dlatego że mamy tylko kilka basenów w Polsce. Nawet jeżeli chodzi o zwykłe orliki, to przecież w każdym mieście jest ich pełno. Tutaj mamy po prostu dużo trudniej z infrastrukturą, a to powoduje, że zwykła ekonomia działa. Każdy basen musi się utrzymać, walczy o godziny, dlatego te godziny treningowe są ograniczane. I gdyby zainteresowanie skokami do wody byłoby podobne do piłki nożnej czy tenisa, to kompletnie nie byłoby z tym problemu, żeby takie grupy rekreacyjne dla dorosłych ruszyły.
1: Bo ja też rozumiem, że nie ma takich miejsc, takich basenów, gdzie faktycznie są wieże. Wieża to jest to miejsce z betonu na wysokości, przypomnisz?
0: Dokładnie, 10 metrów.
1: 10 metrów.
0: Ale kiedyś w Rzeszowie na przykład był basen, który miał tylko wieżę 5-metrową i też z sukcesem dało się prowadzić całą sekcję, która odnosiła ogromny sukces.
1: Tam bardzo mocna sekcja stali.
0: Dokładnie tak.
1: Jeśli chodzi o skoki do wody. No dobrze, to jest wieża na wysokości 10 metrów, ale czy w Polsce naprawdę nie ma takich basenów, gdzie są trampoliny, takie małe, no prawie że przy tafli wody, gdzie faktycznie możesz wejść, odbić się od niej i skoczyć na główkę?
0: Niestety nie ma. Może gdzieś są, ale nie dotarło to do mnie. To oznacza, że marketing mają słaby i myślę, że nawet z takimi małymi deskami to byłoby kilkadziesiąt obiektów i raczej wtedy nikt się nie zajmuje tym na tyle profesjonalnie, żeby taką grupę prowadzić. Bardziej to jest traktowane jak atrakcja, czyli ktoś wejdzie, skoczy raz i koniec.
1: Czyli wychodzi na to, że możemy sobie na najwięcej pozwolić na słupku, który rozpoczyna każdy jeden wyścig pływacki. Tam możemy sobie skoczyć na główkę.
0: Tak, dokładnie.
1: Jak ratownik
0: pozwoli. I to też nie dla wszystkich. No właśnie, otóż.

0: że w coraz mniejszej liczbie miejsc będzie to też dozwolone. No na przykład takie baseny do skoków do wody mają więcej niż 3 metry głębokości lub fragment tej niecki jest na tyle głęboki, a ostatnio baseny raczej są budowane płytkie, więc dla osób, które też nie mają dużego doświadczenia, jest to pewnego rodzaju ryzyko. W związku z tym ratownicy też, nie wiedząc kto jakie ma umiejętności, niechętnie pozwalają na tego typu skoki.
1: Masz takie obserwacje dotyczące innych krajów? Jak tam to wygląda, jeśli chodzi o rozpoczęcie swojej przygody ze skokami do wody, na przykład w dorosłym życiu, że tam są takie miejscówki, gdzie można poskakać, czy nie ma?
0: No na pewno wszystkie kraje południowe mają nawet w ramach takich basenów odkrytych, jest tego dużo, dużo więcej, czy to Włochy, nie wiem jak z Hiszpanią, w Chorwacji się zdarzają, po prostu takie infrastruktury ze względu na warunki atmosferyczne jest dużo więcej i dużo prościej jest coś takiego zorganizować niż w Polsce.
1: Jeśli chodzi o drugie życie Piotra Porowskiego, który jest wielokrotnym mistrzem Polski w skokach do wody, highdiverem, autorem książki Pokonaj siebie, to ono jest. On je wybrał, on się na nie zdecydował. Na czym ono polega, o tym opowiem, mam nadzieję, za kilka minut, ale to też jest dowód na to, że jak się coś kończy, to coś się zaczyna. Jak ktoś nie potrafił czegoś w swoim poprzednim życiu przez lat 30 albo 40, to tej nowej aktywności może się nauczyć.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Uczymy się dzisiaj skakać do wody, chociaż jest z tym pewien problem, jak wspomniał dzisiaj Piotr Porowski, bo nie ma do końca gdzie to robić w Polsce. To znaczy nie ma takich pływalni, gdzie moglibyśmy stanąć na słupku i skoczyć, albo są, jeśli ratownicy na przykład się na to zdecydują, ale przede wszystkim nie ma wież, nie ma trampolin. No i teraz możemy pojechać na południe na przykład i tam próbować, albo dogadać się z jakąś sekcją, która w Polsce funkcjonuje. W każdym razie jest to zawsze wyzwanie. Piotrze, co jest najważniejsze w skokach? Technika, brak lęku wysokości, atletyczna sylwetka, jak z perspektywy czasu na to patrzysz?
0: Myślę, że miks. Na pewno odporność psychiczna się przydaje, ale to nie jest tak, że osoby, które skaczą, się nie boją, raczej mają wysoką tolerancję do tego, żeby sobie radzić z tym stresem. Z pewnością kluczowa jest technika, nawet jeżeli ta forma nie domaga, co widać często po osobach powracających z dłuższej przerwy, albo no właśnie kiedy już przestali trenować i wracają po 10 latach, są w stanie zrobić naprawdę trudne skoki, nawet jeżeli mają parę kilogramów więcej, więc postawiłbym tą technikę.
1: Ale powiem ci, że jak oglądam Igrzyska Olimpijskie, to każdy jeden ze skoczków wygląda, jakby go z greckiego pomniku wzięli. Pomnika.
0: Zgadzam pomniku. Się, nie wiem, ale są też... Są też zawody masters, osób, które są na przykład 50-latkowie, 60-latkowie skaczą i tam można zobaczyć już osoby z zupełnie inną sylwetką.
1: Tam kaloryfer wygląda inaczej. Kaloryfer ma inne imię, o tak.
0: Dokładnie. Raczej boiler.
1: Piotrze, zdecydowałeś się zmienić swoje życie o tyle, że kariera się skończyła. Twoja, jako highdivera. To znaczy, tak. Zamknąłeś pewien etap swojego życia i rozpocząłeś drugi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że opowiadasz o tym, jak radzić sobie z lękiem na podstawie własnych sportowych doświadczeń?
0: Powiem szczerze, że w dniu dzisiejszym jestem bardzo mocno skoncentrowany na rozbudowywaniu cyfrowej dzielnicy innowacji, więc tutaj przygotowujemy osoby, no wręcz społeczeństwo na rewolucję AI-ową, która nadchodzi w takim projekcie, który nazywa się District.org ludzie mogą kojarzyć też to z podmarką Campus AI, więc całkowicie przerzuciłem się na nowe technologie, sztuczną inteligencję i wprowadzanie zmian, które nadchodzą.
1: Czyli wychodzi na to, że porzuciłeś basen na rzecz sztucznej inteligencji.
0: Można tak powiedzieć. Pandemia pomogła w tej decyzji. Mocno zahamowała moje plany i też wiedziałem, że całe życie, rozpoczynając karierę highdivera, wiedziałem, że nie będę robił tego do końca i że jest to pewien etap w moim życiu, także byłem przygotowany na tę zmianę.
1: A co powiedziałbyś ludziom, którzy do tej pory odsuwali od siebie jakąś aktywność? No nie wiem, przez 30 lat nie nauczyli się jeździć na rowerze albo nie nauczyli się pływać, już o skokach do wody nie mówię. Co byś mi powiedział, że mogą to zmienić, czy nie, czy już jest za późno? My czasem rzucamy takie hasła, że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać marzenia, no ale może prawda jest inna.
0: Ja uważam, że warto i cały czas robię jakieś nowe rzeczy, chociażby po to, żeby się uczyć,

0: żeby zachować tą świeżość. Umysł też się zupełnie inaczej rozwija, kiedy uczymy się nowych kompetencji. Ja jestem z tego obozu, który mówi zawsze próbuj, rób, nigdy nie jest za późno, żeby realizować marzenia. Zawsze znajdziesz osoby, które ci to pomogą zrobić, nawet jeżeli coś wydaje się po prostu bardzo trudne.
1: To co ostatnio zrobiłeś? Takiego nowego, innego?
0: Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to tutaj mniej. Wróciłem do standardowych treningów, natomiast w mojej pracy cały czas mam nowe projekty i na przykład jednego dnia projektuję systemy, a drugiego dnia prowadzę społeczność, a przed nami duży event 30 listopada w Multikinie, w którym też będę pomagał i zapewne jakieś wystąpienie publiczne na mnie czeka. Także nie zamykam się tylko na jedną formę aktywności.
1: A wykluczasz powrót na to ósme piętro i skok do wody z wysokości ósmego piętra?
0: Nie, nigdy. Nauczyłem się, żeby nigdy nie mówię nigdy. Jeżeli nadarzy się taka okazja, to z przyjemnością. Mam do tego sentyment. U mnie największym problemem była głębokość basenu, bo basen miał tylko 2,80 głębokości, mniej niż 3 metry, ale jeżeli byłaby jakiś klif nad głębokim morzem, no myślę, że długo bym się nie powstrzymał.
1: A tam klif, wykopiemy ci ten basen. Damy radę. Piotr Porowski, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, high diver, autor książki Pokonaj siebie, gościł dzisiaj w Porobocie w czwórce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymaj się.
0: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: dzieci. Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: sportowo.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Weronika Puszkar. Wczoraj ćwiczyliśmy na zewnątrz, wyciągałam Was do parku i do lasu i mówiliśmy o tym, jak wykorzystać różne elementy tamtejszej infrastruktury, na przykład drzewa albo ławki. Dzisiaj, słuchajcie, robimy coś zupełnie innego, bo idziemy na prawdziwą siłownię. Jeżeli nie byliście nigdy, to świetnie się składa, dlatego że razem z Bartkiem, który jest trenerem personalnym, opowiemy, jak tam się odnaleźć. To znaczy, kogo pytać o maszyny, jeżeli kompletnie nie wiemy, jak coś działa, a chcielibyśmy z czegoś skorzystać. Czy tych maszyn można się nauczyć wcześniej? Też o to zapytam Bartka, ale też porozmawiamy o żargonie, którym posługują się ludzie na siłowni, bo wyobrażam sobie, że czasami po prostu możemy kogoś nie zrozumieć. Ci ludzie przychodzą tam już codziennie, często od lat i mówią swoim językiem, znanym tylko w tej konkretnej grupie. Łapcie za karnet albo idźcie chociaż raz spróbować, zobaczycie jak jest, a ja mam nadzieję, że z nami będzie po prostu łatwiej. Zapraszam do godziny 8:00, jesteśmy razem.

0: o sportową formę dba Weronika Puszkar.
1: Cały czas słyszę najczęściej od koleżanek, że trochę krępują się przed pójściem na siłownię po raz pierwszy, szczególnie jeżeli chcą tam pójść same, dlatego że obawiają się tego, że inni się będą na nie dziwnie patrzeć, że będzie widać, że one są pierwszy raz, że nie będą mogły poradzić sobie z tymi wszystkimi maszynami. Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak się odnaleźć na siłowni, kiedy jesteśmy tam właśnie po raz pierwszy. Gościem rozgrzewki jest trener personalny Bartosz Stępień. Cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy ty czasami dostrzegasz takie osoby, które no, są pierwszy raz na siłowni?
2: Prawdę mówiąc, raczej nie dostrzegam tak gołym okiem, no bo tak naprawdę ja nigdy nie wiem, czy ktoś po prostu jest zagubiony, czy właśnie pierwszy raz tutaj przyszedł. No chyba, że ktoś faktycznie wchodzi nieprzebrany na siłownię, żeby sobie przejść zobaczyć.
1: No ale tak chyba się nie zdarza.
2: Czasem się zdarza, no jeżeli ktoś na przykład jest właśnie pierwszy raz, może sobie obejść siłownię i zapoznać się z tym, zanim jeszcze w ogóle kupi karnet nawet. Ja bardzo często się spotykam z tym, że ktoś właśnie boi się wystartować, boi się zacząć. To jest normalne, naprawdę to jest bardzo powszechne.
1: A według ciebie skąd biorą się te lęki?
2: Wydaje mi się, że mamy jakieś różne wyobrażenia odnośnie tego, co ktoś o nas pomyśli. No ale prawda jest taka, że większość osób na siłowni ćwiczy w słuchawkach, jest zajęta swoim treningiem i za bardzo się nie przejmują tym, co robi ktoś inny, no, chyba że ktoś robi coś bardzo dziwnego.
1: Chociaż dla mnie to jest właśnie trochę smutne, że jednak, bo ja też to zauważyłam po sobie, że my się tak odcinamy od innych i nawet to sprawia, że krępujemy się, żeby zapytać kogoś o to, jak na przykład działa jakaś maszyna.
2: Raczej jest tak, że jak się kogoś zapyta, to ludzie się cieszą. Jakby, nie wiem z czego to wynika, ale może się czują docenieni, że uważamy, że oni to umieją, ale raczej jak się kogoś spytamy, to bez problemu pomogą, podpowiedzą, chyba że sami nie wiedzą, nie umieją. No myślę, że raczej jest taka serdeczność na siłowni.
1: I nie masz tutaj na myśli pracowników siłowni?
2: Nie mam tylko pracowników na myśli. Czasem na siłowni nawet trenują osoby, które są dłużej niż trenerzy, więc zdarza się, że trener jest jakiś na siłowni powiedzmy nawet te 2 lata, ale jest tam jakiś stary wyjadacz, który już tam od 8 lat ćwiczy, więc...
1: Ale to fajnie, że powiedziałeś, bo ja nie spotkałam się z taką reakcją, ale ja też nigdy nie pytałam nikogo o to, jak działa dana maszyna, a ty pewnie masz takie doświadczenia, że ludziom to rzeczywiście podbudowuje może jakieś ego.
2: Powiem szczerze, że mi też ciężko to ocenić, jak często ktoś pyta, bo mnie faktycznie często pytają, ale jestem w koszulce trenerskiej. Najczęściej nawet jak robię swój trening, jestem w koszulce trenerskiej, więc podejrzewam, że więcej osób podchodzi spytać. Wydaje mi się, że to nie jest raczej powszechne, że podchodzimy do kogoś, ale zdarza się. Naprawdę się zdarza.
1: Ale to fajnie, że mamy w sobie tyle odwagi, no bo jak już w ogóle widzimy, że jest trener na siłowni, to pewnie moglibyśmy mieć z tyłu głowy, że on tu pewnie kogoś trenuje i może lepiej nie zawracać mu głowy.
2: Powiem szczerze, że jeżeli nie pytamy o coś takiego dużego, typu ktoś do mnie podchodzi i mówi, czemu boli mnie kolano, no to lepiej nie zawracać głowy właśnie w trakcie treningu. Natomiast zawsze z reguły ci trenerzy są wywieszeni, kto tam trenuje na siłowni. Ja na przykład na swojej koszulce mam też podanego Instagrama. Można do tego trenera napisać prywatnie, czy na przykład spytać, czy może coś tam spytać po treningu. Raczej faktycznie lepiej byłoby nie przeszkadzać w trakcie, ale bez problemu można zapytać, napisać. Naprawdę żaden problem.
1: No bo czasami widzimy, że ktoś tak się trochę przechadza,

0: tam, ja mam wrażenie, że w ogóle na siłowni się trochę takie toczy życie, że my trochę ćwiczymy, trochę gdzieś tam sobie siedzimy, obserwujemy, trochę z kimś rozmawiamy i to może tak te pierwsze te osoby, które są po raz pierwszy wprowadzać trochę w błąd, bo nie wiemy, czy mamy kogoś pytać, czy mu teraz nie przeszkadzamy, czy on właściwie przyszedł, żeby sobie z kimś porozmawiać, czy sobie zrobił przerwę na chwilę.
1: Powiem szczerze, że czasem widać na przykład, że ktoś sobie nie radzi. Tak, to podam taki przykład. Ktoś robi jakieś ćwiczenie i no, widać, że nie idzie mu to kompletnie. To jest trochę taki dylemat dla mnie zawsze, czy podejść do tej osoby, podpowiedzieć jej, czy jednak no, wolałaby ta osoba, żeby jej nie przeszkadzać, może specjalnie coś w ten sposób robi.
0: Na maszynie, tak?
1: Na maszynie, czy w ogóle no, nawet bez maszyny, choć najczęściej jest to na maszynie. Ja wychodzę z założenia, że nie przeszkadzam. Jeżeli ktoś by nie chciał, to sam zapyta. Też jest to dość transparentne, kto jest trenerem na siłowni, można podejść, zapytać kogoś właśnie obok. Ja zawsze też polecam naprawdę korzystać z YouTube'a, wyszukać sobie coś i zobaczyć jakiś tam instruktaż. Nawet jeżeli to nie będzie jeden do jeden takie samo, jak być powinno, to jakoś tam się jesteśmy w stanie zorientować, jak to zrobić.
0: To ja bym się chyba ucieszyła, gdybyś do mnie podszedł i powiedział, że źle korzystam z jakiejś maszyny, bo ja często po prostu nie wiem, ale jak chodzę czasami na takie zajęcia grupowe i jestem w pierwszym rzędzie, bo jakoś tak się ustawiam, że jestem w tym pierwszym rzędzie, to trochę mnie irytuje, jak za często ktoś mi zwraca uwagę. I sobie wtedy myślę, że dobra, ja tutaj nie przyszłam, żeby nie wiadomo jak zmieniać swoją sylwetkę, tylko po prostu chce się trochę poruszać.
1: No właśnie, to będzie zależne od osoby tak naprawdę, no bo jeżeli, ja wychodzę z założenia, że jednak jak jest się na zajęciach grupowych i jest się w pierwszym rzędzie, to jest się tam świadomie. Jeżeli jest się w tylnym rzędzie, to też jest się tam świadomie. Jeżeli ktoś z tyłu staje, no to raczej właśnie chce się schować trochę, jest niepewny. No a w pierwszym rzędzie, jeżeli ktoś jest, no to chce jak najwięcej z tych zajęć wynieść, jak najwięcej właśnie widzieć. No, problemem jest to, gdy jesteś tam właśnie przypadkowo, bo na przykład nie było gdzie indziej miejsca, a weszłaś na salę ostatnia. No, myślę, że to też zależy od instruktora. Pewnie jeden instruktor będzie cię znał i na przykład wie, że już umiesz ćwiczyć, a inny instruktor stwierdzi, że musi do ciebie podejść, bo pierwszy raz cię w tym pierwszym rzędzie widzi.
0: Mhm. Jakie są takie najważniejsze, może nawet niepisane zasady siłowniowej etykiety?
1: Myślę, że taka najważniejsza, która wszystkim będzie służyć, to jest to, żeby sprzątać po sobie. Po prostu, żeby ten sprzęt zostawiać w takim stanie, w jakim się go zostało.
0: Czyli ręcznik, spray ten, tak, żeby przetrzeć szmatką tę maszynę, z której korzystaliśmy.
1: Najbardziej podstawowe to, żeby w ogóle posprzątać ciężary. No bo okej, ktoś może sobie wyciskać tam 100-150 kilo i on może sobie dać radę z tym, ale na przykład drobna pani może tego nie unieść i potem ma problem z tym, żeby sobie to opróżnić. Oczywiście można to przetrzeć po sobie, można położyć ręcznik, w zależności jaka tam też jest maszyna, na jakim sprzęcie ćwiczymy, ale myślę, że najbardziej podstawowa jest czystość, czyli też zmiana butów, żeby no, nie nanieść tam piachu jakiegoś. No rzeczy tego typu, żeby nam się po prostu wszystkim przyjemniej tam ćwiczyło.
0: No i oczywiście, żeby wziąć prysznic po siłowni.
1: No jak najlepiej by było, ale to już na to nie ma wpływu. Najlepiej przed siłownią, ale po siłowni też.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o taki żargon, jakie hasła się pojawiają, które mogą być obce dla osoby, które są pierwszy raz na siłowni?
1: Oczywiście ja to mówię z perspektywy osoby, której się wydaje, no bo mogę tylko bazować na tym, o co ktoś mnie pyta. Najczęściej ludzie na przykład mogą usłyszeć, że na siłowni jest coś takiego jak strefa cardio. Strefa cardio to jest taka strefa, gdzie możemy pobiegać, gdzie możemy pojeździć na rowerze. Ogólnie takie dość mało intensywne, powtarzalne czynności. Jakieś rzeczy, które mają nam pomóc spalić kalorie.
0: Czyli te wszystkie rowerki, bieżnie.
1: Dokładnie tak, to jest to.
0: Dobra, no to mamy jedno hasło, no takie już powiedzmy, że znane od jakiegoś czasu. Co jeszcze z takich podstawowych pojęć?
1: Myślę, że warto wiedzieć, zdać te pojęcia z planu treningowego, czyli na przykład czym jest seria, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli ktoś mówi do nas, że mamy zrobić 3 serie.
0: Czyli 3 razy powtarzamy dane ćwiczenie.
1: Dokładnie. Myślę, że to nie jest dla wszystkich oczywiste. Też nieraz jak mówię, że 3 serie, to tak ludzie na mnie potrafią dziwnie patrzeć. No to chodzi właśnie o to, żeby podejść, zrobić na przykład 10, 12, 15 powtórzeń ciągiem. I to jest właśnie jedna z tych serii, które mamy zrobić na treningu.
0: No ja często słyszę od mojej koleżanki, tylko że ona sobie tak żartuje, że ludzie chodzą od lat na ten crossfit, a ona dalej nie wie, co to jest.
1: Crossfit to jest typ zajęć. To jest coś takiego, powiedzmy, dźwigania, coś w celu dźwigania ciężarów, ale w taki szybki sposób. Jest to takie dynamiczne.
0: Nie dla każdego.
1: Podrzucanie sztang. Raczej jest to taka trudniejsza forma zajęć. Oczywiście pewnie też zależy, jak ktoś to prowadzi, no bo podejrzewam, że są takie zajęcia też dla początkujących. Raczej nie jest to tak, że tylko trzeba przyjść i już umieć wszystko. Myślę, że większość osób jednak uczy się dopiero na zajęciach. Więc kwestia dopasowania do siebie poziomu odpowiedniego.
0: A jeszcze jakieś podstawowe hasła, które pojawiają się na siłowni?
1: Możemy na przykład spotkać się z treningiem obwodowym. Trening obwodowy to są takie robienie

0: ćwiczeń w taki sposób, że robimy jedno ćwiczenie, potem drugie, trzecie, czwarte i na przykład po czterech ćwiczeniach mamy przerwę. Nie robimy tak, że jest jedno ćwiczenie, odpoczywamy, drugie i odpoczywamy, tylko że robimy ciągiem kilka ćwiczeń i dopiero wtedy jest przerwa.
1: Czy według ciebie na siłowni powinniśmy mieć swoją matę?
0: Nie, raczej nie. Czasem się spotykam z tym, że jak ktoś chodzi na zajęcia grupowe, to przynosi swoją matę. To jest totalnie w porządku, ale tak, żeby na trening nosić specjalnie, raczej nie. Ja mam na przykład trochę swojego sprzętu, choć ja też jako trener pracuję, więc to jest oczywiste. Ale to są bardziej akcesoria, jakieś gumy oporowe, takie rzeczy, których na przykład na siłowni potrafi być mniej, albo potrafią być zajęte, no to wtedy tak, ale maty specjalnie bym nie nosił.
1: Czyli można po prostu skorzystać z tego, co jest na miejscu, że te maty zawsze są. A co byś wrzucił do torby, jeżeli pierwszy raz byś szedł na siłownię?
0: No to na pewno woda, na pewno buty na zmianę, to są dwie podstawowe rzeczy. Strój nie musi być jakoś specjalnie przygotowany, oczywiście można sobie jakiś specjalny strój zamówić, to ja rozumiem, że to dodaje motywacji. Ręcznik, no i chyba tyle. No ewentualnie kłódkę do szafki, bo chyba to jest takim dość standardem, że są kłódki do szafek na siłowniach.
1: No ja przyznaję, że nigdy tej kłódki nie mam i zawsze liczę, że tam nikt mi nic nie wyciągnie.
0: To ja bym nie polecał tego robić. Oczywiście nie zdarzy się, żeby ktoś tam coś kradł, ale no nie wiadomo, kiedy coś się stanie pierwszy raz. Ja bym raczej zalecał. Nawet na recepcji z reguły można sobie wypożyczyć czy kupić.
1: A jeszcze mówiłeś o tej gumie oporowej. Czy to raczej już jak już trochę ćwiczymy, to ona wtedy nam się przyda?
0: Powiem szczerze, że na taki pierwszy wypad na siłownię to bym nie inwestował, nie nosił takich rzeczy. Najczęściej no to jak już nosimy coś ze sobą, no to po to, żeby zrobić z tym coś konkretnego. Nie jako standardowe narzędzie, tylko jeżeli potrzebuję coś zrobić, to wtedy właśnie używam tej gumy, a nigdy na odwrót, że ja potrzebuję gumy, żeby coś zrobić. Nie.
1: Dzisiaj gościem rozgrzewki jest Bartosz Stępień, trener personalny.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że przyszedł na siłownię po raz pierwszy i do końca nie wiedział, jak się tam odnaleźć. Dzisiaj ze mną w studiu jest Bartosz Stępień, który jest trenerem personalnym. Czy zmienia się według ciebie trochę profil osoby, jaka przychodzi na siłownię? Bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką i no właśnie ona regularnie trenuje i powiedziała mi, że no dzisiaj już tak ludziom nie zależy na tym, żeby jakoś super wyglądać na siłowni, żeby mieć jakieś ekstra ciuchy albo żeby mieć gadżety, ten wielki kubek kolorowy z wodą. No ja mam inne spostrzeżenia. Ja mam wrażenie, że nadal jest wiele osób, dla których to jest ważne.
2: Wydaje mi się, że obie macie rację. Ja zauważyłem, że to zależy od lokalizacji. Jeżeli mamy takie bardziej atrakcyjne lokalizacje w takich bardziej ruchliwych miejscach,
1: to w dużych miastach ogólnie.
2: Ogólnie w dużych miastach, tak. Będę bazował tylko na dużych miastach, z racji tego, że ja też w dużym mieście. Jak mamy taką bardziej fancy lokalizację, to częściej się zdarzy, że jednak tam ktoś przychodzi sobie, robi zdjęcia, jakoś tak bardziej widać, że ludzie są tacy lepiej ubrani, że więcej osób przegląda się w tych lustrach. Jak mamy takie lokalizacje, które są powiedzmy gdzieś na uboczu, które są, nie są jakimś najnowszą siłownią, no to wtedy raczej już rzadziej się to spotyka. Z mojej perspektywy, z osób, które trafiają na treningi, więc jakby są zainteresowane jakby współpracą z trenerem, ja zauważyłem, że faktycznie kiedyś było tak, że ludzie przychodzili schudnąć, poprawić sylwetkę, rozbudować masę mięśniową. Nadal to się pojawia w wywiadzie na pierwszym treningu, ale jednak raczej z reguły jako drugie. Czyli najpierw zdrowie, ja dużo pracuję, ja dużo siedzę, bolą mnie plecy. No i ewentualnie, jakbyśmy tam coś z sylwetką zmienili, to wtedy tak.
1: O, no to bardzo ciekawe, że my w ogóle dzisiaj o tym myślimy. To znaczy, ja wiem, że się mówi bardzo, bardzo dużo o tym, że trzeba się ruszać, że to jest taka profilaktyka, ale nie spodziewałam się, że ktoś po to zapisuje się do trenera personalnego, bo ma z tym problem, że się mało rusza, bo nie wiem, ma pracę biurową.
2: Tak naprawdę można i tak jedno z drugim połączyć, bo jeżeli ćwiczy się w porządny, taki merytoryczny sposób, to na pewno ta sylwetka się poprawi. Na pewno ta sylwetka, jeżeli chcemy ją istotnie poprawić, no musi być ten trening połączony z dietą odpowiednią, żeby się odpowiednio odżywiać, żeby jeść odpowiednią ilość kalorii. To jest niezbędne.
1: Pamiętasz swój pierwszy raz na siłowni?
2: Pamiętam.
1: Ja nie pamiętam.
2: Pamiętam dokładnie.

0: Jeszcze wtedy swojego kolegę poprosiłem o rozpisanie mi planu, on był trenerem, ja jeszcze nie. Na drugi dzień jakbym nie wiedział,
1: czyli nie przyszedłeś tak sobie po prostu poćwiczyć, tylko już miałeś jakiś plan.
0: Tak, ja w ogóle polecam mieć w ogóle jakąkolwiek rozpiskę, nawet nie plan taki stricte treningowy, tylko w ogóle co będę robił na tej siłowni, żeby nie przychodzić i się nie błąkać po tej siłowni, że przychodzę, wiem co mam robić, robię
1: no
0: jedno,
1: tak,
0: drugie, trzecie.
1: Ale masz rację, to co powiedziałeś, że czasami przychodzimy i się tak błąkamy i tak od maszyny do maszyny i tylko patrzymy do czego ona służy.
0: Zdecydowanie to jest potrzebne, niezbędne. Naprawdę wydaje mi się, że większość stresu z pierwszą wizytą na siłowni jest związana z tym, że nie wiemy co robić, po prostu. No.
1: Mhm. I on ci wtedy rozpisał dokładnie, co masz zrobić, bo on już był trenerem, tak?
0: Rozpisał mi, co mam zrobić. Wysłał mi jakąś podstawową rozpiskę, nawet nie przygotowywaną pode mnie, bylebym wiedział, co na tej siłce tam mam ćwiczyć. Była rozpisana ilość serii, ilość powtórzeń, ćwiczenie. Powiedział mi, że jakbym nie znał jakiegoś ćwiczenia, to mogę do niego napisać, czy właśnie wpisać sobie w internet i sobie obejrzeć film, jakiś instruktaż. Na drugi dzień pamiętam, że gdybym nie wiedział, że byłem na siłowni, to bym chyba jechał do szpitala, bo myślałem, że mam złamane ręce.
1: Tak, no to niezłą ci tę rozpiskę przygotował.
0: No myślę, że to też zależy od tego, jak to ciężko się robi, no bo to samo ćwiczenie można zrobić zarówno bardzo lekko, jak i bardzo ciężko. Jeżeli sobie na jednej maszynie wrzuci ktoś 100 kilo, a ktoś 50 kilo, no to pewnie odczucia po treningu będą różne.
1: Mhm. A zastanawiam się, bo pewnie kiedy ty byłeś pierwszy raz, to już było parę lat temu, więc no pewnie też jeszcze te siłownie może nie były aż tak wyposażone jak dzisiaj.
0: Mhm. Ja nadmienię, że ja trenuję dość dłużej, ale ja tak stricte na siłowni trenowałem dopiero po pandemii.
1: Aha, okej.
0: Okay. Więc ja nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Wydaje mi się, że mogło wyglądać inaczej. Że
1: no,
0: jednak
1: ale to masz taką
0: na bieżącą
1: perspektywę.
0: Tak, tak. Ominęła mnie taka era kurczaka z ryżem, picia jakiejś oliwy ze szklanki.
1: Już nie ma tego kurczaka z ryżem?
0: Wydaje mi się, że to jest nadal dobry posiłek. Oczywiście ja sam to w jadłospisach zamieszczam, ale to taka era jedzenia kurczaka z ryżem minęła raczej.
1: A jestem ciekawa, czy są jakieś sprzęty na siłowni, jakieś maszyny, na które mogą wejść absolutnie wszyscy, każdy może z nich skorzystać i one nie zrobią nikomu krzywdy.
0: No, na pewno zawsze taka gwiazdka będzie, że ktoś tam z czegoś się może skorzystać.
1: Tak, ale to już pewnie takie szczególne przypadki.
0: Ale to może nie zagłębiajmy się aż tak bardzo. Myślę, że maszyny ogólnie dla osób początkujących będą bezpieczniejszą opcją. Jednak maszyny wymuszają jakiś ruch, mają jakieś ograniczenia. Zawsze tam jest jakieś, z reguły tam jest jakieś oparcie.
1: Ale to jakie maszyny?
0: Na przykład wypychanie nóg na suwnicy. Jest taka maszyna do wypychania nogami. To jest dość bezpieczna maszyna. Jeżeli porównamy ją na przykład do przysiadów ze sztangą, no to myślę, że 90% nowych osób na siłowni lepiej sobie z nią poradzi niż ze sztangą.
1: Myślałam, że wymienisz bieżnię
0: albo
1: rowerek.
0: No bieżnia, wiesz, te wszystkie maszyny cardio jak najbardziej, chociaż paradoksalnie więcej można się skrzywdzić biegając niż trenując siłowo. Oczywiście
1: tak?
0: To jest, odnosząc się do statystyk, trening siłowy jest dużo bezpieczniejszy niż, jest dużo mniej urazów na treningu siłowy. No podejrzewam, że z tego, że jednak bardziej się staramy. Jeżeli biegamy, no to przykładowo ktoś krzywo stawiając stopę powtarza to wiele, wiele, wiele razy i na przykład później zaczyna go boleć kolano, biodro, coś takiego. Ja, broń Boże, nie zachęcam, żeby przestać biegać, że to jest jakieś niebezpieczne, tylko podaję to bardziej jako ciekawostkę, że ten trening siłowy naprawdę jest bezpieczny. Ja
1: znaczy, wiesz, są takie mity, że można sobie stawy rozwalić, jak się za dużo biega.
0: No teoretycznie tak, no wszystko co będziemy powtarzać za dużo, co będziemy jakoś tam przesadzać, to jest szkodliwe. Sam siłownię traktuję jako takie laboratorium. Ja zawsze mówię, że to jest laboratorium. Myślę, że dużo lepiej jest się przygotować na duże obciążenie na siłowni w kontrolowanych warunkach niż na przykład potem potykając się na schodku, tracąc równowagę. Już nawet nie mówię o osobach starszych, gdzie tej masy mięśniowej jest dużo mniej.
1: Mhm. To jeszcze jakąś maszynę możesz wymienić?
0: Wszystkie maszyny takie do wyciskania. Bardzo cenną maszyną jest na przykład ściąganie drążka. To jest taka maszyna, gdzie siedzimy i łapiemy taki uchwyt z góry. To ma imitować taki ruch podciągania na drążku. Myślę, że podciąganie na drążku każdy w jakiś tam sposób kojarzy. No to siadamy sobie na maszynie i ściągamy taki drążek. Robimy to trochę na odwrót.
1: Mhm. A czy według ciebie wypada włączyć sobie na przykład na telefonie jakiś filmik na YouTubie, gdzie ktoś pokazuje nam, jak zrobić trening? No i po prostu, wiesz, wziąć sobie matę z siłowni i sobie ćwiczyć?
0: To jest, nie wiem jak to nazwać, to jest urocze dla mnie, bo ja to widuję po prostu na siłowni i zasadniczo tak, no to jest w porządku. Na siłowni możemy mieć, nawet jeżeli moglibyśmy to zrobić w domu bardzo często, bo często są to treningi bez sprzętu, To jednak jak idziemy na siłownię, no to możemy sobie znaleźć trochę miejsca, nie musimy tego miejsca w domu organizować. Czasami mamy jakiś tam właśnie podstawowy sprzęt, jakieś hantelki. Zdecydowanie polecam, naprawdę.
1: No, według mnie, jak po prostu jesteśmy na siłowni, to mamy już większą motywację. I samo to, że wyszliśmy, sprawia, że już z tego czasu skorzystamy.
0: Myślę, że częściej słyszę, że ktoś właśnie woli wyjść na siłownię i właśnie ćwiczyć.

0: i wtedy czuję, że poszedł na trening, niż że ktoś może się zmobilizować w domu. Pewnie znajdą się osoby, które wolą ćwiczyć w domu, no bo mają od razu na miejscu i szybciej, ale raczej to jest, rzadziej to słyszę.
1: No tak, no bo w domu to przekładamy i przekładamy ten trening.
0: Bardzo łatwo jest rezygnować, tak. Coś tam odpuścić, coś się rozproszyć. Tak.
1: Czy wcześniej według ciebie możemy sobie po prostu też sprawdzić, jak maszyny działają, nie wiem, na jakimś YouTubie właśnie, w internecie?
0: Naprawdę polecam. Naprawdę polecam, jest tych treści bardzo dużo. Oczywiście możemy iść tym tropem, że bardzo dużo jest takich treści, które są niepewne merytorycznie, że tam ktoś jakieś głupoty powiedział. Mimo wszystko wydaje mi się, że nawet jak obejrzymy powiedzmy 3-4 filmiki i wyciągniemy z tego jakąś średnią, to w lepszy lub gorszy sposób, ale jakoś to tam zrobimy. Pewnie dużo lepiej, niż gdybyśmy poszli tam nie wiedząc, jak to robić i próbowali sami.
1: No tak. A czy jeżeli jesteśmy już po pierwszym treningu i okaże się, że mamy zakwasy, że wszystko nas boli, to znaczy, że zrobiliśmy dobry trening?
0: Myślę, że te zakwasy są po tych pierwszych treningach normalne. Jakby nie chcemy, nie dążymy do tego, żeby mieć zakwasy. To nie jest wyznacznik dobrego treningu.
1: A, czyli możemy ich nie mieć.
0: Możemy ich nie mieć. Z czasem, jak będziemy trenować, to nie będzie zakwasów. Zakwasy z czasem, wraz ze stażem już się nie pojawiają. Oczywiście ja po ciężkim treningu czuję na drugi dzień, że naprawdę mocno ćwiczyłem, ale to nie jest tak, że nie mogę zgiąć kolana czy łokcia.
1: Okej.
0: Okay. Więc do zakwasów nie dążymy, ale one są normalne u osób początkujących. Oczywiście możemy ich uniknąć, ale musielibyśmy robić bardzo delikatny trening. Myślę, że dużo szybciej jest przejść przez te zakwasy w jakiś tam sposób, przemęczyć się tydzień, dwa. W sumie mieć też satysfakcję z tego, że poszedł dobry trening, ale nie oczekujmy tych zakwasów. Jeżeli ich nie ma, to bardzo dobrze.
1: Jakie ćwiczenia poleciłbyś osobie, która pierwszy raz idzie na siłownię?
0: Czy mogę podawać nazwy ćwiczeń?
1: Tak.
0: Na pewno bym zrobił część z tych ćwiczeń, które już pewnie znamy, nawet w jakiś sposób ze szkoły, bo to będzie bezpieczniejsze, żeby no, po prostu wiedzieć, jak to wygląda. Można zrobić sobie przykładowo przysiady, można zrobić sobie pompki jakieś. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić zwykłych pompek, to zróbmy sobie na przykład pompki na kolanach. To nie jest tak, że to jest jakaś wersja damska, męska. Nie dzielmy tak tego, to w ogóle nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby zrobić to dobrze. Dobry byłby właśnie ten drążek, o którym mówiłem, to ściąganie drążka. No i można jakieś ćwiczenie na brzuch, przykładowo jakieś zwykłe brzuszki, położyć sobie można się położyć na podłodze, nogi sobie położyć na jakimś podwyższeniu, na jakiejś ławce i robić spięcia brzucha.
1: No właśnie, bo chodziło mi też o to, o coś, co polega na tym, że korzystamy z tych maszyn. Mhm.
0: No to jeżeli my chcemy korzystać z maszyn, no to możemy na przykład te przysiady zamienić na wypychanie nogami na suwnicy, o której mówiłem wcześniej. No ściąganie drążka już jest w jakiś tam sposób maszyną. Zamiast pompek znajdziemy maszynę do wyciskania, więc możemy sobie na taką maszynę siąść. Te maszyny są różne, w zależności od siłowni, ale ona jest dość prosta akurat. Myślę, że to nie będzie trudne. Tam po prostu siadamy i wypychamy rękami. Tam nie ma nic skomplikowanego, mamy oparcie, więc nie powinno być problemu. No i maszyna na brzuch jakaś też na każdej siłowni jest, ale one są naprawdę różne.
1: I to, co ja zapamiętałam, to przede wszystkim to, że warto się pytać obcych ludzi, bo o to, jak działają na przykład jakieś maszyny, bo im to sprawia przyjemność.
0: Tak, pamiętajmy w ogóle, że jak ktoś ma złą minę na siłowni, to prawdopodobnie jest po prostu zmęczony, a nie jest jakimś tam gburem. Naprawdę raczej jak się spytamy, no jeżeli ktoś źle zareaguje, co nie spotkałem się nigdy, no to spytamy się innej osoby albo odejdziemy, cokolwiek.
1: Bartosz Stępień, trener personalny, był razem z nami. Dzięki wielkie.
0: Dzięki bardzo.

0: Czwórka rozrusza cię od rana.
1: Zbliżamy się do godziny 8. Myślę, że teraz na siłowni jest bardzo przyjemnie, dlatego że jeszcze nie ma tłumów. Chociaż wieczorem zawsze pomoże nam ktoś z tymi maszynami. Zawsze kogoś będzie można zapytać, no bo ludzi jest więcej. Mam nadzieję, że dzisiaj wam pomogliśmy, że będziecie się czuć pewniej już na tej siłowni. No i spróbujecie pójść chociaż raz. A każde wychodzenie ze strefy komfortu jest naprawdę super. Dobrego dnia wam życzę. Już teraz zapraszam was w imieniu Kasi Dydo na poranek, ale my się jeszcze dzisiaj słyszymy, dlatego że będziemy rozmawiać o zdrowiu, o profilaktyce, o tym, jak jeszcze o siebie zadbać poza uprawianiem sportu. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the checks.

0: Autopromocja.
1: Czwórka. To słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
6: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
7: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
0: Czwórka, to słychać.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz

0: się nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Pogoda. Czwartek zaczynamy pogodą, która najwyraźniej nie dostała jeszcze informacji, że mamy październik. Będzie naprawdę ciepło, miejscami wręcz bardzo ciepło jak na tę porę roku. W Warszawie około 24 stopni, sporo chmur, ale również przejaśnienia, a słaby deszcz możliwy jest dopiero bliżej wieczora. W Krakowie 23-25 stopni, czyli termicznie bardziej początek września niż października. W Gdańsku około 19-20 stopni, tam chłodniej, bardziej pochmurno i przede wszystkim wietrznie, więc ubieramy się na cebulę, ale taką niewielką. Rano przyda się coś cieplejszego, ale po południu na 100% będziecie nosić to pod pachą.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 8 dzień października, czyli jesteśmy już w sumie na tym etapie tygodnia, kiedy poniedziałek wydaje się dosyć odległym wspomnieniem, no a weekend zaczyna być całkiem konkretnym planem na przyszłość. Ale zanim tam dotrzemy, no to mamy przed sobą poranek, no i proponuję nie stawiać mu od razu zbyt wysokich wymagań bez przerwy.

0: z rzeczywistością. No i my w czwórce właśnie od tego jesteśmy, żeby ten rozruch przebiegł możliwie bezboleśnie. Przed nami 2 godziny rozmów, dobrej muzyki, ciekawych historii i powodów, żeby jednak uznać, że ten dzień może całkiem nieźle się ułożyć. Może być całkiem przyjemny i całkiem fajny. Bez presji, na razie po prostu dzień dobry, no i fajnie, że jesteście razem z nami.
1: Budzimy na dobry początek dnia.

0: Falling Optometry to już za nami 18 minut po godzinie 8.
1: Poranek czwórki.
0: Dzisiaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry dzień, bo nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj jest dzień, uwaga, pierogów. Czyli wreszcie mamy święto, do którego większość z nas nie musiała się właściwie jakoś specjalnie przygotowywać. Właściwie to przygotowywała się przez całe życie. No, ja bardzo szanuję święta, które nie wymagają kupowania prezentów, składania życzeń, ani jakiejś wyjątkowej pracy nad sobą. Dzisiaj po prostu macie zjeść pieroga, no, czyli presja tego święta tak naprawdę jest minimalna. Chociaż oczywiście pojawia się problem, jakiego pieroga? Czy z mięsem, czy z kapustą i grzybami, czy z serem, czy z jagodami, czy może po prostu jakoś tak bardzo klasycznie, czyli pierogi ukraińskie. No i proszę mi tutaj nie mówić i nie wyjeżdżać z takim zdaniem, że wszystko jedno, no bo w sprawach pierogów akurat w Polsce ludzie potrafią mieć poglądy bardziej zdecydowane niż w sprawach naprawdę ważnych. No i potem jeszcze dochodzi druga linia konfliktu, czyli gotowane czy podsmażane, z cebulą czy ze śmietaną, ze skwarkami czy jednak bez. No i właściwie to już wiemy, dlaczego przy rodzinnym stole bardzo często robi się nerwowo, jak tylko wjeżdżają pierogi. Pierogi są zresztą dowodem na to, że bardzo różne narody świata, niezależnie od siebie, wpadały na ten genialny pomysł, czyli weźmy coś dobrego i po prostu schowajmy to w cieście. Japończycy mają gyozę, Włosi mają ravioli, a Gruzini mają cinkali. Czyli możemy różnić się w wielu sprawach jako ludzkość, ale jesteśmy zgodni co do jednego. Farsz bez ciasta jest jak niewykorzystana szansa w życiu.
2: Nie śpimy. Nie śpimy. Gramy.
0: A ja tak naprawdę mam do was jedno pytanie. Gdybyście do końca życia mogli jeść tylko jeden rodzaj pierogów, no to co to byłyby za pierogi? 22 kierunkowe do Warszawy, 645 2100.

0: to numer raz szczęście. My też dzisiaj o szczęściu, czyli o pierogach.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Bo 8 dzień października to jest dzień pierogów i ja wiedziałam, że tak będzie, że telefony będą dzwonić w sprawie pierogów. Jest razem z nami Wojtek. Dzień dobry, witaj w Czwórce o Poranku. Hej.
2: No siemaneczko. A tam w nawiązaniu do kawałka numera, to mogę powiedzieć, że czuję się lepiej jak jem z serem pieroga.
0: Ja się nie dziwię. No ja po prostu uważam...
2: Tylko, że muszę pierogi... doprecyzować.
0: No.
2: Tak, przepraszam, szedłem słowo, dawaj.
0: No nie, ja po prostu tylko chciałam powiedzieć, że pierogi to jest pełnia szczęścia, no to jest nasze dobro narodowe, więc ja absolutnie uważam, że ta piosenka mogłaby być hymnem tego dnia.
2: Tak, bro, tam trzeba do Michała o małą przeróbkę się uśmiechnąć i myślę, że może...
0: Załatwi
2: jakiś
0: się, pogadamy.
2: Pierogowy zrobi.
0: No to jak u ciebie z tymi pierogami?
2: No tak o serze powiedziałem, ale doprecyzuję, z serem i ziemniakami, czyli ruskie, to jest absolutny klasyk dla mnie i naprawdę, no nie wyobrażam sobie, może nie tygodnia, ale każdego miesiąca wjeżdżają te ruskie. Często polane masełkiem i z pieprzem czosnkowym polecam. Tak.
0: O, dobra. Ale gotowane czy podsmażane? Jaki ty jesteś
2: team? Nie, zdecydowanie z wody pierogi. Jakoś mi ten kraścik na tym delikatnym cieście nie odpowiada. Nigdy nie byłem fanem podsmażanych pierogów.
0: Ale ja dodatkowo cebula czy śmietana?
2: Wiesz co? Tak jako side, tak? Tak jako dekoracja?
0: Do smaku.
2: No, to z tą śmietaną mnie zaskoczyłaś. Nigdy tak nie jadłem, ale w sumie nie to aż tak.
0: Słuchaj, dobre to jest. No ja ci powiem, że to jest naprawdę
2: dobre. To ja tak zrobię
0: dobrze.
2: Dzisiaj. A najczęściej to masełko właśnie. Cebulka też jak najbardziej.
0: Masło też u mnie często wjeżdża. Co będziemy sobie żałować? No zima idzie, winter is coming, więc po prostu jedzmy pierogi i...
2: Trzeba się pokrztepić trochę.
0: Zdecydowanie, a pierogiem jak najbardziej. Można dzisiaj dzień pierogów, więc wiecie, co macie robić. Wojtek, bardzo dziękuję, życzę ci miłego dnia.
2: Smacznego.
0: Wszystkiego dobrego. Pa.

0: The Empire of the Sun, We Are the People, to już za nami, 28 minut po godzinie 8, no my dalej o pierogach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tu czwórka.
0: Dzień dobry, tu czwórka. My dzisiaj rozmawiamy o pierogach, bo dzisiaj mamy dzień pierogów i jakoś tak wyszło całkiem naturalnie. I w związku z tym rozwoniły się telefony. Maciek jest razem z nami. Dzień dobry, witaj o poranku.
3: Cześć.
0: Co u ciebie dobrego? Poza pierogami.
3: Myślami o pierogach.
0: No ja wiedziałam, że tak będzie. Hasło pierogi, już wszyscy wiedzą, co dzisiaj będą jedli na obiad.
3: Tak jest. Empire of the Sun powinno zaśpiewać, czy próbowałeś pierogów.
0: Tak, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Jakie ty pierogi preferujesz? Z mięsem, z kapustą i grzybami, z serem, z owocami, czy właśnie te klasyczne ukraińskie?
3: U mnie zdecydowanie z grzybami i kapustą, a nie z kapustą i z grzybami.
0: Okej, rozumiem.
3: Uważam, że kapusta, one nie mogą być kwaśne. Kwaśne to są właśnie te, o których powiedziałaś, ruskie, ukraińskie, jak zwał. Natomiast ja robię takie pierogi i ja tą kapustę raz płuczę, żeby ona chrupała, a nie kwasiła. I tam jest proporcja tak 7:3, jeśli chodzi o grzyby do kapusty. I one, i to teraz jeszcze jeden myk, one nie są do końca podsmażone, są tylko lekko zrumienione na maśle. To wszystko.
0: Brzmi naprawdę dobrze. Ty to w ogóle chyba jesteś jakimś królem pierogów. Ja w ogóle uwielbiam lepić pierogi, ale kolektywnie. Czyli umawiamy się ze znajomymi, każdy przynosi swój farsz, ten ulubiony. No i tylko w czasie te pierogi party, bo tak to się nazywa, lepimy po prostu
3: super
0: na zapas. Lepimy na zapas. Wiesz, no. Kolektywne lepienie pierogów jest bardzo budujące. No bo wiesz, czasami jak się spotykasz ze znajomymi, to siedzą i tam przysmucają, siedzą w telefonach, a tak każdy się zajmuje po prostu robieniem pierogów i potem wiesz, narobisz tego dużo do zamrażarki i zawsze masz po prostu coś pod ręką, nie?
3: Tak jest. A jeszcze tip dam, że obsypujesz je mąką, wkładasz do

0: nieugotowane, tylko surowe obsypujesz obficie mąką, wsadzasz na deskę do zamrażalnika, a później takie już sztywne, zamrożone do torebki strunowej i tak masz idealnie zamrożone,
1: tak.
0: Luźne, nie lepiej.
1: Dobry tip, bardzo dobry.
0: No.
1: Kurczę, no. Sami po prostu
0: powiem, Kasiu,
1: znawcy pierogów.
0: Te party, co mówisz, to się kiedyś nazywało koło gospodyń.
1: Jak zwał, tak zwał. Lepimy pierogi. Nie ma co. Winter is coming. Spotykamy się w domach, lepimy pierogi. Dzisiaj mamy dzień pierogów. Maćku, dziękuję ci bardzo za telefon. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia.

0: Revival Season to już za nami, 27 minut. Pozostało do godziny 9, a może ktoś ma ochotę na czapkę?
1: Przed czym się ukrywam?
2: Przed czym się ukrywam?
0: Czapki, czwórki. Czarne, z czarnym napisem do wygrania przy okazji naszej zabawy, przed czym chowam się o poranku. Ja mówię, opisuję mniej więcej sytuację, a wy zgadujecie, przed czym się chowam, no i w ten sposób wygrywacie czapkę czwórki. No to uwaga! Dzisiaj nie będzie łatwo. Chowam się przed numerem, którego nie wypada nie odebrać, przed połączeniem, które zaczyna się od słów co robisz, ale kończy się tak mniej więcej godzinę później, przed osobą, która dzwoni tylko na chwilę, a ta chwila zazwyczaj trwa jakieś 47 minut, przed telefonem, po którym wiem, co słychać u całej rodziny do trzeciego pokolenia wstecz. Jeżeli wiecie, przed czym dzisiaj się ukrywam, to dzwonicie 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. 25 minut pozostało do godziny 9, a wy, jeżeli macie ochotę, możecie powalczyć o czapkę czwórki.

0: Ka. Chciałeś być wielki, ale od Pania masz blackout.
1: 24 minuty pozostały do godziny 9, a my mamy dla was czapki.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Jeżeli zgadniecie, przed czym ukrywam się o poranku, to jest pytanie. Gdyby ktoś miał ochotę, może jeszcze zadzwonić. 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100. A tymczasem o tę czapkę postanowił powalczyć Janusz. Dzień dobry, witaj w czwórce o poranku.
3: No cześć, miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego, by ten dzień był dla ciebie najlepszym z możliwych. Być może zacznie się od tego, że zgarniesz czapkę czwórki. Dzisiaj chowam się przed numerem, którego nie wypada nie odebrać, przed połączeniem, które zaczyna się od tego, co robisz, no a gdzieś tam kończy się mniej więcej godzinę później. Przed czym się dzisiaj ukrywam, jak myślisz?
3: No ja to myślę, że takie pogaduszki, ploteczki.
1: Ale musisz podać konkretną osobę, wiesz czy nie?
3: Konkretną osobę?
1: Tak. Przed czym się dzisiaj ukrywam? Nazwij to.
3: Przyjaciółka.
1: Nie, to nie jest ta osoba. Od przyjaciółki to bym odebrała raz, dwa. Janusz, wszystkiego dobrego ci życzę. Mam nadzieję, że ten dzień...
3: To teściowa.
1: Nie. Nie, ale w sumie mogłoby tak być. Ale nie, pozdrawiam cię, a tymczasem razem ze mną jest Kamil.
4: Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, co dobrego słychać o poranku?
4: A właśnie w drodze do pracy.
1: Okej, okay. I masz ochotę powalczyć o czapkę czwórki, jeśli odpowiesz na pytanie, przed czym się dzisiaj ukrywam. Dzisiaj ukrywam się przed osobą, która dzwoni tylko na chwilę, ale wiadomo, że ta chwila trwa jakieś 47 minut. Przed czym się dzisiaj ukrywam?
4: Jest to telefon od pszczypskiej ciotki.
1: No nie, no prawie, prawie. Ja dodam, że w ogóle chowam się dzisiaj przed numerem, którego tak naprawdę nie wypada nie odebrać, więc nie jest to wścibska ciotka, ale życzę ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla ciebie dobry. Nie udało się dzisiaj, ciebie pozdrawiam, życzę ci miłego dnia, no i niestety nie mam dobrej wiadomości, że dzisiaj tej czapki nie udało się zgarnąć. Czy mam podać odpowiedź, przed czym się dzisiaj chowam o poranku? No, dzisiaj chowam się o poranku przed telefonem od matki.

0: 19 minut pozostało do godziny 9 w czwórce o poranku. Dbamy o zdrowie.
1: Poranek czwórki.
0: I wysyłamy was na bieganko.
2: Już wysyłałam dzisiaj.
0: Tak?
2: Tak, w rozgrzewce.
0: No tak, rzeczywiście, o poranku u nas dzisiaj zawsze sport, a sama dzisiaj jakiś sport uprawiałaś? Tak, przyznaj się.
2: Nie, dzisiaj Weronika nie, ale Puszkar zdarza jest. Mi się, cześć, zdarza mi się jeszcze przed wyjściem do pracy czasami zrobić taki 15-minutowy trening. Ale to dlatego, że ja rano, może tego zawsze po mnie nie widać, mam najwięcej energii. I potem wiesz, jak już taka rozładowana bateria im rozładowująca się wraz z tym, jak się dzień kończy, to już coraz mniej. I wiem, że wieczorem po prostu nie dam rady.
0: Ja rano nie mogę, dlatego że ja po treningach padam jak kawka twarzą do poduszki i przesypiam pół dnia, więc u mnie trening zawsze wjeżdża wieczorem. My dbamy o zdrowie w czwórce, namawiamy was do uprawiania sportu, ale namawiamy was także do tego, żebyście robili badania profilaktyczne, bo tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne.
2: Bardzo ważne, my często o tym zapominamy, szczególnie jak jesteśmy młodzi, to wydaje nam się, że żadnych badań nie powinniśmy robić, ewentualnie jeżeli ktoś nas do tego zmusi, czyli jesteśmy już w pracy, mamy umowę i wtedy okazuje się, że musimy takie badania okresowe zrobić i dopiero potem okazuje się, że ej, że my się nigdy nie badaliśmy. No ja mówię o osobach, które mają tam 20 lat, bo często zdarza się, że już w tak młodym wieku zaczynamy pracować. Oczywiście wcześniej też mówiliśmy o tym tydzień temu, że też warto zadbać o taką profilaktykę, jeżeli chodzi o styl życia, czyli ruszać się te 30 minut w ciągu dnia, no i oczywiście zdrowo się odżywiać. Znowu widziałam na tutaj w reżyserce na biurku jakieś twoje pudełko z mega zdrowym jedzeniem, także zazdroszczę.
0: Robię, co mogę.
2: Ale jeżeli chodzi o te
0: jajka
2: badania...
0: Jajka dzisiaj wjechały.
2: O, no to widzisz, to aż tak się nie przyglądałam szczegółowo, co tam jest. Widziałam, że dużo kolorowych warzyw.
0: Poczujesz, jak otworzę pudełko.
2: A, okej.
0: Okay. To są jajka, come on.
2: No, muszę spróbować w takim razie i ja sobie kiedyś przynieść do pracy. Chociaż nigdy mi to nie przyszło do głowy, to bardziej kojarzy mi się z moim tatą, który gdzieś tam sobie gotował jajka po prostu do pracy, czy gdzie... No nie wiem, jakoś kiedyś chyba była taka...
0: Jajko o poranku
2: taki styl.
0: Ponad wszystko.
2: No tak. I w domu lubię, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby zabrać do pracy, więc ciekawie. Jeżeli chodzi o te badania, to rzeczywiście, nawet kiedy mamy 20 lat, czyli jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, musimy o nich pamiętać. I to są takie najprostsze badania. O nich opowiedział mi Marek Solecki, profilaktyk z grupy LuxMed.
3: Podstawowe badania laboratoryjne, morfologia, glukoza naczczo, badania krwi, badania moczu, podstawowe, też ten lipidogram, tutaj zaburzenia lipidowe ma większość naszej populacji, z badań to wynika, czyli cholesterol, tak? Badania cholesterolu i trójglicerydów, tak żeby ocenić zawartość właśnie cholesterolu we krwi.
2: To jak często takie badania robić?
3: W idealnym wariancie raz w roku, ale przynajmniej raz na 3 lata powinniśmy takie badania wykonywać. Każdy młody człowiek powinien wykonać te badania. U osób starszych, u osób, które chorują przewlekle, to już wedle indywidualnych zaleceń lekarskich.
2: A muszę się pochwalić, że ostatnio, kiedy robiłam takie okresowe badania, to mi pani powiedziała, że mam świetny cholesterol. Więc no byłam zaskoczona, to znaczy nie jem jakoś niezdrowo, żebym spodziewała się jakichś
0: Werka,
2: innych
0: to
2: wyników.
0: Jesteś super dziewczyna, ćwiczysz rano, masz dobry cholesterol.
2: Ale właśnie się tak
0: namawiasz
2: super
0: wszystkich na badania profilaktyczne.
2: Aż tak dobrze, więc no ale super, no cieszę się. A chociaż też kiedy rozmawiałam z tym ekspertem, to on mi mówił, że u wielu osób to jest trochę genetyczne, że już no mamy sobie coś takiego zapisanego, że jeżeli ktoś ma problem z tym cholesterolem, to nie zawsze chodzi tylko o to, że się słabo odżywia, tylko gdzieś to po prostu odziedziczył. No i oczywiście, jeżeli chodzi o profilaktykę, no to też istotne są ćwiczenia.
3: O szczepieniach można mówić wiele, ale dzięki nim

0: ważne. Zapobiegamy wielu chorobom zakaźnym. Szczepienie przeciwko grypie. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy warto o tym pomyśleć przed sezonem infekcyjnym.
1: No, głodnemu chleb na myśli, tak? Miało być szczepienia, wyszło ćwiczenia, ale też dobrze.
2: No tak, to i to jest istotne.
1: Szczepienia ponad wszystko, ćwiczenia zresztą też. Dzisiaj o poranku przypominamy wam, tak uprzejmie, o profilaktycznych.
2: A rano najlepiej zrobić takie badania, na czczo, wiesz. Jesteśmy w stanie wytrzymać bez jedzenia do tej godziny 9 na przykład.
1: I badania zrobione, do rozmowy na ten temat jeszcze za moment powrócimy. 14 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek czwórki.
3: Wskocz na warsztat. Wskocz na

0: Pół poranku w czwórce, 11 minut pozostało do godziny 9, a my dalej o zdrowiu.
1: Wskocz na warsztat. Wskocz na warsztat. Kilka minut dla zdrowia.
0: Miło, sympatycznie i z uśmiechem przypominamy Wam o tym, że warto się badać. Od tak po prostu o poranku warto śmignąć do lekarza, pobrać krew i sprawdzić, co tam się dzieje u Was na warsztacie.
2: A jeżeli jesteśmy dziewczynami, to też oczywiście dodatkowe badania. Już nawet, kiedy mamy te kilkanaście lat, bo nawet wcześniej, przed 20 rokiem życia, powinnyśmy robić sobie taki kompleks badań, o czym ponownie Marek Solecki, profilaktyk z grupy LuxMed.
3: Cytologia na podłożu płynnym z testem HPV. Teraz mamy nowe badanie w profilaktyce raka szyjki macicy. Raz na rok albo przynajmniej raz na 3 lata powinniśmy wykonać. Do ginekologa raz w roku zapraszamy wszystkie panie.
2: No i oczywiście to też już trochę o tym wspominałyśmy, że to samo badanie piersi powinnyśmy robić najlepiej raz w miesiącu przynajmniej, czyli po okresie pod prysznicem sprawdzać, czy nie ma tam po prostu żadnych zmian. I jest jeszcze jedno badanie, które mnie trochę zaskoczyło, bo też nie wiedziałam, że mamy jako Polacy tak spory problem z nadciśnieniem.
3: Ważnym jest pomiar ciśnienia tętniczego. Raz w miesiącu przynajmniej, oczywiście jeżeli chorujemy na choroby układu krążenia, częściej powinniśmy mierzyć ciśnienie, ale taki pomiar kontrolny właśnie rano, na czczo, kiedy jeszcze nie jesteśmy w takiej gonitwie codziennej, możemy zmierzyć to ciśnienie i wieczorem przed snem, tak żeby ocenić, czy te wartości nie przekraczają 140/80 i nie ma ryzyka i nie ma

0: nadciśnienia u nas. To jest też taki problem cywilizacyjny, z którym coraz częściej się borykamy, a nadciśnienie tętnicze jest też czynnikiem ryzyka już poważniejszych chorób układu krążenia.
1: No i oczywiście, jeżeli jesteśmy, bo niektórzy z nas są w ogóle w takich grupach ryzyka, że ktoś tam w domu miał jakiś problem, więc te osoby jeszcze bardziej powinny na to wszystko uważać i jeszcze częściej te badania robić.
2: Przypominamy wam o tym od tak po prostu, że zdrowie jednak w życiu najważniejsze, więc po prostu
1: zdecydowanie.
2: Nie dbajmy. Weronika Puszkar przypominała razem z nami. Wielkie dzięki.
1: Dzięki.
3: Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja.
4: To uczucie, gdy wybija 13.
5: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
4: Bo południowa w czwórce i humor gituwa.
6: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
4: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
7: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
4: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
22: Tak jak my, nie gra nikt.
23: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
24: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia, czwórka.

0: Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: 8 dzień października, będzie ciepły, choć nie wszędzie równie spokojny. Na wschodzie więcej pogodnego nieba, na zachodzie chmur przybędzie, miejscami pojawi się deszcz, a wiatr z czasem zacznie mocniej przypominać właściwie jaką mamy porę roku w kalendarzu. We Wrocławiu około 22 stopni, ale tutaj chmur będzie sporo i możliwe przelotne opady. W Łodzi 21-23 stopnie, ciepło, choć również ze zmiennym zachmurzeniem. Natomiast w Szczecinie około 16-17 stopni i tutaj jesień będzie już znacznie bardziej przekonująca. Więcej chmur, spora szansa na deszcz i wyraźniejszy wiatr.
1: Autopromocja.
2: Czwórka. To słychać.

0: jasne, tak jak my, nie gra nikt.
1: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
2: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
3: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
4: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
0: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
5: Bert, gram dla was we wtorek.
3: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
2: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
6: Czwórka, to słychać.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
7: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: 9 minut po godzinie 9 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Jest rano, jest czwartek i dzień właśnie oficjalnie ruszył, no ale spokojnie, nie musicie od razu tak ruszać z kopyta razem z nim. Można zacząć powoli, jedną ręką trzymać kubek, drugą szukać motywacji, a przez pierwsze też kilkanaście minut udawać, że wszystkie poważne sprawy świata jeszcze śpią i w ogóle was nie dotyczą. My w tym czasie zajmiemy się resztą. Będzie dużo dobrej muzyki, będą rozmowy, sprawdzimy, co dzieje się dookoła i spróbujemy doprowadzić nas wszystkich do takiego stanu, w którym zdanie, które jest często wypowiadane o poranku, mam dziś sporo do zrobienia. Nie brzmi w każdym razie już jak groźba. Przed nami cały czwartek, ale nie wybiegajmy tak za daleko. Najpierw poranek, potem zobaczymy. Czwórka, jesteśmy razem z wami i zaczynamy ten poranek najlepiej jak się da.

jedzenia. W poranku zajrzymy do kuchni i sprawdzimy i podamy wam takie proste triki, które mogą ułatwić codzienne gotowanie. Jak więc jeść dobrze, szybko, niedrogo i przy okazji nie wyrzucać połowy zakupów i przede wszystkim, co można zrobić rano, kiedy mamy 10 minut, a nie ochotę na udział w MasterChefie. O kuchennych trikach, ratowaniu jedzenia i śniadaniach dla ludzi, którzy rano, powiedzmy sobie to szczerze, bardziej funkcjonują po prostu niż gotują. Porozmawiam za moment z Kamilem Komarowem, czyli panem Cebulą. Pan Cebula za moment razem z nami w czwórce o poranku.

0: Megan Thee Stallion, Boa to już za nami, 16 minut po godzinie 9, a my dalej w czwórce o jedzeniu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tu czwórka.
0: Bo po prostu uwielbiamy jeść, zwłaszcza o poranku i w ogóle zastanawiamy się nad tym, jak dobrze zjeść, kiedy rano brakuje czasu, a jednocześnie no, nie wydawać na to fortuny i nie wyrzucać

0: 19 minut po godzinie 9. Nasz gość pyta mnie, czy ma mówić prawdę o poranku. No tak, jesteśmy w czwórce na żywo, tylko prawdę.
1: Czwórka. Daj głośniej.
0: Cała prawda o śniadaniach teraz będzie, ale też przechowywaniu jedzenia, o przygotowywaniu posiłków o poranku, kiedy mamy jakieś mniej więcej 10 minut i musimy czym prędzej ruszać do pracy. Kamil Komarow dzisiaj jest razem z nami, czyli pan Cebula. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy.
0: No prawdę masz mówić, a jak? No przecież tutaj my tylko mówimy prawdę i nie owijamy tutaj w bawełnę. Co jesz na śniadanie o poranku?
2: Co jem na śniadanie? Na śniadanie zazwyczaj jem jajecznicę, tylko że jem jajecznicę na tłuszczach zwierzęcych, także daję słoninę z mangalicy, trochę pancetty, jak mam, i do tego 4 jajka, różne dodatki typu, co mi wleci, kawałek pieczarki, pomidor, papryka, co mam w lodówce.
0: No ale chwaliłeś się też, że o poranku wlatują u ciebie kiszonki.
2: Tak, oczywiście, żeby zachować jakiś tam probiotyk, dodaj do tego ogórka kiszonego albo kapustę kiszoną.
0: Ale ty jesteś takim człowiekiem, który naprawdę rano musi zjeść takie wielkie śniadanie, takie dobre, takie, wiesz, takie przygotowane, takie wartościowe, bo ja tam już, wiesz, wyliczyłam, że tam jest dużo białka, te tłuszcze zwierzęce, do tego kiszonki, no to wszystko przemyślane.
2: Zdecydowanie tak, dlatego że jak nie zjem czegoś obfitego, w ciągu dnia później podjadam i zazwyczaj podjadam syf.
0: Ale potrafisz wstać wcześniej, żeby przygotować sobie takie wartościowe śniadanie, to jest u ciebie jakiś rytuał, nie odpuszczasz tego nigdy, czy jednak opowiedziałeś o śniadaniu trochę podrasowanym, dlatego że jesteś w radiu?
2: Nie, ostatnio

0: nie odpuszczam, staram się jeść tylko jak to mogę. No, ja ogólnie śniadanie jem około 10-11, nie tak, że jem stricte rano. I zazwyczaj to przygotowuję w pracy.
1: Ale co, wcześniej kawka wlatuje, czy ty tak po prostu tylko o wodzie do tej godziny 10?
0: Rano piję 2 szklanki wody natto ciepłej o temperaturze 60 stopni, dodaję elektrolity.
1: Po sobie zaraz stąd pójdziesz.
0: Także no...
1: Zdrowo!
0: Od jakiegoś czasu.
1: Staram A co się lepiej... takiego wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłeś tak zdrowo podchodzić o poranku do życia?
0: Walka z brzuchem.
1: A i poleciało?
0: Zobaczymy. Na razie schodzi, systematyczne ćwiczenia, jedzenie w miarę zdrowe, także zobaczymy, jaki będzie finał.
1: Jakie 3 produkty warto mieć w domu, żeby dało się zrobić szybkie i pożywne śniadanie? Jak myślisz?
0: No uważam, że jest to owsianka, można ją powiedzmy wieczorem wymoczyć, siemię lniane, no i banan, bo to jest taki dobry zapychacz. Ogólnodostępny, wszędzie.
1: To są 3 produkty, które warto mieć o poranku w domu, żeby machnąć sobie naprawdę szybkie i w sumie zdrowe, pożywne śniadanie. Tutaj owsianka też nam wjechała, a za chwilę opowiemy, co robimy źle, jak wracamy z zakupów i też jak przedłużyć produkty, które kupiliśmy, żeby ich po prostu szybko nie wyrzucać. Dzisiaj o jedzeniu rozmawiamy o poranku, to jest nasz ulubiony temat, za moment wracamy.

0: Arctic Monkeys o poranku 25 minut po godzinie 9. Razem z nami cały czas Kamil Komarow, czyli pan Cebula. Rozmawiamy o jedzeniu.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: I o tym też, jak przedłużyć życie produktów, które właśnie kupiliśmy w sklepie, bo często jest tak, że idziemy na zakupy, wchodzimy do domu i łubudu, od razu te siaty. No i jak tam wyjmiemy, tak wyjmiemy. Gdzie położymy, tak położymy w lodówce. Jeden wielki Saigon, nie oszukujmy się. Chociaż ja lubię oglądać te filmiki, jak ludzie robią te porządki w lodówkach. To mnie jakoś uspokaja, chociaż sama takiego porządku nie mam. Ale dzisiaj po prostu spróbujmy jakoś to uporządkować. Spróbujmy zastanowić

0: nad tym, co możemy zrobić, żeby życie produktów, które właśnie kupiliśmy w sklepie, było zdecydowanie dłuższe, więc spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co najczęściej robimy źle po powrocie z zakupów?
1: No na przykład zioła. Zioła nie lubią być w otoczeniu powietrza, także przykład pietruszki, warto ją zawinąć w jakąś tam, nie wiem, foliowy woreczek, wsadzić do ziplocka albo winąć nawet wilgotnym ręcznikiem papierowym.
0: Czyli nie, że trzymamy na zewnątrz, bo ładnie wyglądają.
1: No nie, no warto też do wody wsadzić, ale jakby no nie róbmy dekoracji z pietruszki na blacie kuchennym.
0: Czy są jeszcze jakieś inne triki, o których powinniśmy pamiętać? Wypakowujemy chleb, wypakowujemy różne warzywa i owoce, no na przykład pomidory do lodówki, czy nie?
1: No pomidorów akurat się nie powinno trzymać w lodówce, bo pomidory nie lubią chłodu.
0: No a papryka?
1: Jak najbardziej, do lodówki.
0: Do lodówki, a tutaj jeszcze a propos papryki muszę wam zdradzić, bo dowiedziałam się tego właśnie od pana Cebuli, że paprykę mamy męską i żeńską. Jak to rozróżnić i właściwie jakie to ma znaczenie przy gotowaniu?
1: No papryka, już szczerze powiem nie pamiętam, która to była która, ale papryka jedna ma 3 wypustki, druga ma 4 wypustki, jedna nadaje się bardziej do gotowania, do obróbki termicznej, a druga do sałatek.
0: Męska czy żeńska, do czego się nadają?
1: No właśnie już zapomniałem, poprawię, ten filmik dawno emitowaliśmy.
0: Ale jak sobie wejdziecie na Instagram pana Cebuli, to od razu będziecie wiedzieć i ułatwi wam to gotowanie. Co robimy na przykład z marchewką, żeby przedłużyć jej życie, żeby zdecydowanie dłużej wytrzymała w naszym domu?
1: Znaczy, myślę, że marchewka nie jest takim produktem, który aż tak szybko się psuje, ale no też warto ją utrzymać w chłodnym, ciemnym miejscu.
0: Mhm. Jak ograniczasz w ogóle wyrzucanie jedzenia? Czy masz na to jakieś proste tipy? Co tak naprawdę stosujesz na życie? Bo my wszyscy wiemy, że nie powinniśmy wyrzucać jedzenia. Już się tyle po prostu o tym mówi. A i tak, jak otwieramy lodóweczkę, chcemy coś sobie przygotować, to połowa ląduje w koszu.
1: No ja staram się jakby nie kupować za dużo produktów do domu. No siłą rzeczy też prowadzę sklepy spożywcze, więc mam dostęp ogólny od ręki na co dzień do tych produktów, więc może to też u mnie inaczej działa, ale nie kupuję zbędnych rzeczy, których wiem, że no nie zjem. No jakby dużym problemem uważam, że jest jak ludzie idą do supermarketu, mają listę produktów, a i tak kupują dużą ilość produktów, których tak naprawdę nie potrzebują i to...
0: A ty idziesz zawsze na zakupy z listą? Wypisane masz rzeczy, wiesz, czego potrzebujesz w domu, albo robisz taki plan i to jest w ogóle najlepszy tip, który prawie nigdy mi się nie udaje, czyli mam plan posiłków na cały tydzień i wiem dokładnie, co będę jadła i w związku z tym kupuję tylko te rzeczy, które przetworzę.
1: No ja nigdy nie mam listy produktów, ogólnie nie jem zbyt wielu składników na co dzień, także jem tak dosyć mało.
0: No a co jest na twojej liście ulubionych produktów?
1: Słonina z mangalicy na przykład, no pancetta.
0: O co chodzi z tą słoniną? Ja drugi raz o tym mówisz.
1: Ja lubię ogólnie jakby tłuszcze zwierzęce i na tym bazuję, prawda? Mięso, jajka i jakby nie kupuję jakichś tam produktów pobocznych typu kasze, ziemniaki, ryże, nie jem tego.
0: A warzywa i owoce?
1: Dużo.
0: No ale jakie ulubione? Najlepsze, takie, które no, najlepiej w ogóle o tej porze roku.
1: No moim ulubionym ogólnie owocem, no to jest egzotyczny owoc, to jest taka odmiana marakui granadilla. To jest bardzo egzotyczny smak, naprawdę smaczne. A o tej porze roku, no myślę, że jabłka, śliwki, gruszki, to jest taki sezon, jeżeli chodzi o polskie owoce. Zaraz będziemy wchodzić w owoce importowane typu cytrusy, grejpfruty, pomarańcze, więc będzie na to sezon. Aczkolwiek ich też nie zalecam za dużo jeść, bo niewielu ludzi wie, że one wychładzają organizm. Także pomarańczy potrafi mi się najeść w grudniu kilogram na raz, a później w nocy jest nam zimno, to właśnie z tego powodu, że one wychładzają organizm.
0: Pomarańcze po prostu kojarzą nam się ze świętami, więc niech już tak zostanie, że jemy ich dużo o tej porze roku, niezależnie od tego, że rzeczywiście wychładzają organizm, chociaż mówią, że zima będzie w tym roku ciepła, więc może będziemy jedli te pomarańcze na potęgę. Dzisiaj razem z nami o poranku jest pan Cebula i w związku z tym rozmawiamy o jedzeniu.

0: kuchenne triki dzisiaj. O poranku w czwórce 27 minut pozostało do godziny 10.
1: Budzimy na dobry początek dnia.
2: Dobry początek dnia.
0: Kamil Komarów cały czas razem z nami, czyli pan Cebula. Rozmawiamy o różnych kuchennych trikach, jak przechowywać jedzenie, żeby wystarczało na dłużej, żebyśmy nie musieli właśnie go wyrzucać. Było też trochę o śniadaniach, a teraz będzie o tym, co niepotrzebnie wyrzucamy, a w sumie moglibyśmy to jeszcze przetworzyć i zrobić coś z tego dobrego. No i będzie dosyć dziwnie. No dobra, zacznijmy od tych skórek arbuza, bo wiadomo, że skórki arbuza w Polsce zawsze lądują w koszu.
3: Tak, także w wielu krajach typu Azerbejdżan, Macedonia, skórki z arbuza się marynuje, robi się z tego kiszonki. Również tutaj u naszych wschodnich sąsiadów tak samo jest
0: to przetwarzane. Ale powiedz tak szczerze, próbowałeś kiedyś ukisić skórki arbuza?
3: Tak, zrobiliśmy to, jedliśmy to i to było naprawdę smaczne.
0: No ale jeżeli chodzi o arbuza, no to możemy wykorzystać też, uwaga, i to będzie hit, pestki.
3: Tak.
0: Te, których nigdy nie jemy i pół mojego dzieciństwa słyszałam, że nie wolno tego jeść, bo one gdzieś tam w brzuchu się nie rozkładają i w ogóle.
3: Ogólnie pestki z arbuza można wysuszyć, uprażyć i są bardzo dobrą przekąską, która ma wiele właściwości odżywczych.
0: No to teraz jeszcze jedziemy z tym słonecznikiem, bo chyba teraz jest sezon i trochę jest jeszcze tych słoneczników do kupienia. I tutaj wielka niespodzianka, co możemy zrobić z tym, jak ty to nazywałeś, z pierzem?
3: Tak, tak w cudzysłowie, to jak mamy te kwiaty na słoneczniku, na ziarnach, które zawsze strzepujemy, to się nazywa fachowo kwiaty rurkowate słonecznika. Także można to wysuszyć, zmielić, używać jako przyprawy, a całe kwiaty można pić jako napar, zalewać to wrzątkiem, ale jest też ciekawostka a propos słonecznika, że słonecznik niedojrzały ma miękkie ziarna i
0: tak,
3: można go
0: ekstra
3: udusić albo ugotować i to jest troszeczkę tak jak karczoch. Także to jest...
0: Robiliście to kiedyś? Założę się, że nie, bo dzisiaj o takich różnych dziwnych trikach rozmawiamy. Co najczęściej wyrzucamy w kuchni, a właściwie moglibyśmy to jeszcze przetworzyć z takich twoich propozycji?
3: No to łodyga brokuła na pewno jest fajną rzeczą. Można to obrać z tej twardej skórki, pokroić słupki, zjeść z humusem. Jest to też jaka taka alternatywa.
0: I można też ukisić. I smakuje wtedy jak ogórek kiszony.
3: No z kiszonkami, dobrze powiedziałaś o ogórku, z kiszonkami jest bardzo często tak, że wiele rzeczy kisimy, a później tak wszyscy próbują i mówią, że to smakuje podobnie, no nie? Więc no, dla mnie na przykład skórka z arbuza była podobna do ogórka kiszonego.
0: No, tylko może coś w tym twardsza jest, nigdy nie próbowałam, ale może rzeczywiście te kiszenie tych skórek z arbuza wejdzie nam to

0: tutaj w krew, tym bardziej, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o skórki arbuza, to one często lądują w koszu. Często też niestety w koszu ląduje chleb. Czy możemy go jakkolwiek uratować? Masz na to jakieś swoje tipy?
1: No pewnie. Jest wiele potraw, jakieś tam, gdzie się wymacza pieczywo, nawet w rosole, nie w rosole, zapieka się, robi się z tego zapiekanki, także jest alternatywa. Można też oddać dla rybek i dla ptaszków w
0: parku.
1: No
0: też za chwilę ruszy sezon grzewczy i też możemy suszyć na kaloryferze te bułki i później przerobić po prostu na bułkę tartą.
1: Dokładnie. I dodać do kotletów mielonych.
0: Czy masz więcej takich tipów trochę nietypowych, takich, które mogą tutaj zaskoczyć, jak na przykład skórki od arbuza, czy to, jak ty powiedziałeś, pierze ze słonecznika, które możemy sobie wysuszyć i zaparzyć?
1: Liście rzodkiewki, liście marchewki są, przepraszam, nie liście, tylko natka. Idealnie nadają się na przykład na pesto. Możemy to zblendować, dodać oliwę i odzyskać to.
0: No, czyli pesto nie tylko z bazylii, ale też z innych rzeczy. A gdzie tak naprawdę przebiega granica między tym właśnie zero waste'em, który chcielibyśmy w sumie uprawiać w swoich domach, również o poranku, a taką no, rzeczywistością, która powoduje, że dany produkt no, naprawdę już się do niczego nie nadaje. Kiedy podejmujesz decyzję o tym, że coś na 100% ląduje w koszu?
1: No kiedy jest to już, nie wiem, nie nadające się do zjedzenia. Może też jest taki ciekawy przykład papryki, że często się mówi, że papryka im bardziej już jest taka zwiędnięta, tym jest lepsza do obróbki termicznej, na przykład do gulaszu.
0: Dzisiaj dużo dobrych tipów o poranku. Pan Cebula był razem z nami. Kamil Komarow, ty teraz śmigasz robić zakupy. Jaki masz plan tego dnia? Będziesz dzisiaj gotował coś dobrego? Pochwal się. Dzisiaj jest dzień pierogów, więc nie wiem, czy jesteś tym pierogi, czy nie.
1: Nie, pierogów się nie będę. Ja to oczywiście jak wrócę, zjem śniadanie, o którym wspominałem wcześniej. Już mam pokrojoną w kostkę
0: pancetę
1: i słoninę z mangalicy. Słonina z mangalicy w ogóle to jest ciekawa odmiana świni pochodząca z Węgier. I ona ma dużo właściwości w ogóle.
0: Jakich?
1: Takich, no, leczniczych, aminokwasów.
0: Ale tylko ta konkretna?
1: O innych nie czytałem, nie zagłębiałem się nigdy. No o tej kiedyś usłyszałem, ktoś mi polecił i po prostu dlatego przykuła moją uwagę.
0: Pan Cebula poleca słoninę z mangalicy o poranku w czwórce. Bardzo dziękuję za spotkanie i fajną rozmowę o jedzeniu i niemarnowaniu jedzenia. 11 minut pozostało, nie, 21 minut pozostało do godziny 10. To jest poranek w czwórce. Życzymy wam wszystkiego dobrego poranku i zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia. Tobie bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.

Come on, this man, to już za nami. 15 minut pozostało do godziny 10, no i doturlaliśmy się do tej pory. To jest w ogóle bardzo dobra pora, żeby zrobić sobie kolejną kawę, a tą kawą może być na przykład pumpkin spice latte, który to jest taki napój, który oficjalnie nas informuje, że jesień już się zaczęła. Właśnie nie kalendarz, nie spadające liście za oknem, tylko właśnie kawa z nią. W sumie bardzo prosto można zrobić ją w domu. Potrzebujemy espresso, trochę mleka, trochę pióre z dyni, żeby było tak, wiecie, super naturalnie. Trochę cynamonu, trochę imbiru, trochę wanilii, no i tam czegoś słodkiego, co tam chcecie, możecie jeszcze sobie wrzucić. Wszystko podgrzewamy, spieniamy, łączymy i właściwie kawa jest gotowa, a potem najważniejsze tam przygotowywanie pumpkin spice latte to znaleźć ładny kubek, położyć obok, przypadkowo oczywiście liść, no i zrobić zdjęcie i dopiero wtedy możecie wypić tę kawę, no bo umówmy się, że pumpkin spice latte to nie jest zwykła kawa, to jest kwintesencja jesieni, która przy okazji też zatrudniła sobie dział marketingu. Bardzo marketingowa kawa, pumpkin spice latte, no i zachętą jej wypicia. Żegnam się z wami, dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam udanego dnia, wszystkiego dobrego. Kasia Dydo, do usłyszenia.

figure a way to.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
3: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
2: Czyli będzie trudno.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15.

0: Do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert-Wellharper. Dziś jeszcze ciepło ze słońcem, ale od zachodu nadciąga deszcz. W nocy będzie padać właściwie w całym kraju. W dzień 17 stopni w zachodniopomorskim, 19 w Suwałkach, 22 w centrum, do 25 w Krakowie i Małopolsce. Od jutra już chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie

0: To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak jest, w nowej jesiennej ramówce kłaniam się ja, Marcin Hubert-Wel-Harper. Od dziś będę dla was grał w każdy czwartek od 10 do 13. Zapraszam.

Słynny amerykański raper Common z jego świetnego albumu One Day It Will All Make Sense, który kilka dni temu obchodził swoje już 29. urodziny. No a przed chwilą moi faworyci, ekipa Jurassic 5 z płyty Power in Numbers, wydanej dokładnie 8 października, czyli dziś, ale roku 2002, czyli też mamy jubileusz. No a tak przy okazji, 4 października urodziny świętowała inna płyta Commona, jego drugi krążek pod tytułem Resurrection. No i 4 października, ale roku 1988 ukazała się jedna z moich ukochanych hip-hopowych płyt w ogóle, podobnie jak album Jurassic 5, też na breakach, też na samplach, też na mocarnych, tłustych bitach, płyta, która

0: Rano sama chętnie była samplowana, choćby utwór Give the Drummer Some Smack My Beach Up grupy The Prodigy, a nagranie funky w połowie lat 90. posłużyło, tak przynajmniej mi się wydaje, bo sample te same jako inspiracja dla słynnego California Love doktora Dre i Tupaca. Panie i panowie, Ultramagnetic MC z producentem 7G i słynnym raperem Kool Keefem z ich świetnego pierwszego krążka Critical Beatdown w ramach naszego stałego kącika Klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.

Dziś będzie jeszcze jedna klasyczna płyta, jeszcze bardziej klasyczna, myślę, że ważniejsza niż Ultra Magnetic MCs. Na samplach i tłustych bitach to wydarzy się po 12. Teraz za to sięgam już po nową muzykę, nowy autorski album słynnej house'owej wytwórni Defected. Brytyjczyk Mele, jego perkusyjna, rozbujana, bardzo gorąca odmiana muzyki house. Płyta Alive on Arrival, z której dziś wybrałem fragmenty z udziałem takich wokalistów, takich nawijaczy jak Rico i Aira. No i gdy zrobi się chłodniej, gdy nadciągnie karnawał, tym bardziej ten materiał grzać na parkiecie będzie. Tańczymy.

0: Przed nami niezmiennie muzyka z perkusyjnym afrykańskim bujnięciem, kolejny stały punkt programu Igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.
0: Dziś śmigamy do Afryki, najpierw do afrykańskiej Gwinei, bo stamtąd pochodzi Mory Kante, autor wielkiego hitu Yeke Yeke. Utworem zachwycał się w drugiej połowie lat 80. Tańczył do niego, nucił go cały świat. Bardziej klubowy mix zapewniła niegdyś słynna niemiecka ekipa Hardfloor. Na teraz to nagranie za dwa tygodnie powróci w kolejnej nowej klubowej wersji, tym razem afroklubowej z modnym takim właśnie afroklubowym bujnięciem. Jej autorem jest duet Hyena i Ameme, plus śmigniemy sobie jeszcze do Gany, bo stamtąd pochodzi Kinga Isoba, którego wokalne wyczyny określono jako mieszanka Toma Waitsa i Busta Rhymesa. Kinga Isoba wydał niedawno nowy album Pure Confusion, w całości wyprodukowany przez dubowego mistrza Adriana Sherwooda. I dziś fragment tej płyty wam serwuje, nagranie Pro Patee. Najpierw jednak Mory Kante.

0: afrykańskiej Gany rozkrzyczany Kinga Isoba z jego nowej płyty Pure Confusion, wyprodukowanej przez dobowego Adriana Sherwooda. No a przed nami świeżutkie nowości z naszej czwórkowej playlisty. Amerykanin Mike D, słynny Mike D z grupy legendarnej załogi Beastie Boys. No i nareszcie pierwsza płyta z obozu tej formacji. 15 lat po ich ostatnim albumie, no a 14 lat po śmierci Adama Jałka, czyli MCA. Mike D, jego bardzo fajny solowy materiał Thank You, nagrany z udziałem, wyprodukowany przez jego synów Skylera i Davida i grupę The Very Nice Person. U nas z tej płyty wleciał utwór Make It Stop, no a potem kolejna nasza nowość, indie popowy duet z Londynu Good Neighbors w bardzo fajnym, pogodnym, roztańczonym kawałku Mary Jane, podobno skomponowanym zaledwie godzinę, i ową wenę lekkość słychać u chłopaków, myślę, że bardzo wyraźnie, a ja lekkim krokiem wracam do Was o 11.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Autopromocja.
1: To uczucie, gdy wybija 13.
2: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
1: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
3: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
1: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
4: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
1: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: To wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert-Wellharper. Dziś jeszcze ciepło ze słońcem, 18 stopni w Suwałkach, 17 nad morzem, 21 w centrum, do 25 na południu. W górach silny wiatr, na zachodzie będzie padać, a od jutra już bardziej jesiennie.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w Po Robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczony.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zapach.

0: Parcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać w czwartek z moim Harpera udziałem, a w drugiej godzinie na otwarcie świeże klubowe, połamane klubowe bity i nowości. Zapraszam.

Z nowej epki słynnego klubowego projektu Bicep, nagranie R z wokalnym udziałem brytyjki Saur. Na przed chwilą kolejny klasyk, jeszcze przez chwilę, pionierskiej brytyjskiej załogi Renegade Soundwave, ale w nowej odsłonie utwór Ozone Breakdown w nowym breakbeatowym ujęciu projektu Alternate, czyli legendy muzyki rave. No a teraz będzie nagranie, które no, przy pierwszym podejściu sprawiło, że szybciutko wyskoczyłem z butów, żwawo, wesoło zacząłem skakać po pokoju, nie wiem czy to widzicie, ale tak właśnie było. Brytyjska dżunglowa ekipa 4AM Crew i jej jeszcze nie wydane breakbeatowe, bardzo imprezowe nowe nagranie Chicken Soup for the Rave z udziałem kanadyjskiej dance-punkowej formacji Shout Out Out Out, tak właśnie się nazywają. Właściwie to 4AM Crew przerabia kawałek Kanadyjczyków ekskluzywnie przed premierą ode mnie od Harpera, a potem jeszcze dubstepowo-grajmowy klasyk sprzed lat 10. Sir Spyro i Topa Top z wokalnym udziałem Lady Shan, Killa P, nieżyjącego już niestety Teddy'ego Bradshaw'a. Właśnie ukazały się nowe jubileuszowe przeróbki tego właśnie kawałka i z nich wybrałem dziś breakbeatowy remix Conduct, ale najpierw 4AM Crew.

0: Chwilka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: A przed nami kolejne klubowe nowości z charakterem ze świata bardziej zbasowanych, takich około garażowych brzmień. Oba z pyszną, powykręcaną linią basu. Przed premierą nowa muzyka firmy Pineapple, Sama Bingi, młody, zdolny Walijczyk, Duvel 19, zepki pod tytułem Everything, mój ulubiony jej fragment, znakomite nagranie Microtonic, a potem znany w garażowym świecie DJ Trips w singlowym kawałku Bram to Brixton od waszego zbasowanego przewodnika Harpera.

Aye.

Przed nami niezmiennie nowe brytyjskie świeże granie, ale takie, którego do tej pory no chyba jeszcze nie było. I choć album trwa ledwie 22 minuty, to dzieje się na nim tyle, że ciężko to wszystko od razu pojąć, zrozumieć i przetrawić. Świeży głos, chwilami donośny krzyk i wrzask brytyjskiej młodzieży, takiej no z dźwiękowym, gatunkowym ADHD. Chwilami głos zabawny, może i mało poważny, ale trzeba go naprawdę poważnie traktować, bo to jedna z najbardziej oryginalnych płyt tego właśnie roku. Wokalista, producent 300 Skulls and Counting, który śpiewa, gada, rapuje, wrzeszczy, plus undergroundowy, zbasowany producent Jenny Sparks. Ich niesamowite wspólne dzieło This is Spa Town, właśnie wydane przez słynną londyńską firmę Excel, tę od nagrań no takich gigantów jak choćby The Prodigy, Basement Jaxx, Radiohead, Jamie XX, King Krul, Adele, Arca, Fountains DC, Overmono, no i tak dalej, i tak dalej. A skoro wydaje to Excel, to musi być naprawdę coś na rzecz i jest. Niesamowita mikstura takich gatunków, podgatunków, brzmień, emocji jak screamo, bassline, garage, punk, Nintendo Core, grime, rave, rap, hardcore, czy takich inspiracji jak Enter Shikari, Bring Me The Horizon, czy choćby Hadouken, ale no zamiast tak wyliczać i analizować, lepiej tego po prostu posłuchać, być gotowym na wszystko. Panie i panowie, 300 Skulls and Counting ze wsparciem Jenny Sparks.

0: Co tu się działo? 300 Skulls and Counting plus Jenny Sparks z ich wspólnej wybuchowej płyty This is Spa Town ode mnie, od Harpera. No a teraz trochę inna muzyka, trochę inne emocje. Polecajka z naszej anteny. Kilka dni temu o swojej muzycznej przygodzie w duecie i płycie w duecie rozmawiali u nas Ment XXL oraz VBS. Na płytę czekamy, rozmowę już mamy na naszej stronie czworka.polskiradio.pl. Za chwilę krótka jej zajawka plus muzyka. Oczywiście, no i warto przypomnieć, że VBS zagrał u nas w tym roku na żywo w ramach cyklu Rap Scena Czwórki.
1: Czwórka poleca. Poleca.
2: My się przypadkiem w ogóle przecięliśmy. Byliśmy razem na akcji Hide and Gems w tym roku. Tak się złożyło, że ChatGPT wylosował nas ze sobą w grupy.
3: Bo tam chyba właśnie ChatGPT losował. Tak. Bo żyjemy w takich czasach, rozumiesz?
2: I co? I bardzo dziękujemy, bo dzięki temu się poznaliśmy i zrobiliśmy numer muza, a potem zrobiliśmy całą płytę wspólnie.
3: Mieliśmy zrobić jeden kawałek? Chyba...
2: Tak, mieliśmy zrobić jeden kawałek, bo Kamil mnie zaprosił do studia, ja oczywiście cały zajarany, że będę miał numer z Mentosem. I co? I potem Mentos powiedział, ty, może zrobimy epkę? Mówię, dobra, to może zrobimy epkę. I tak zrobiliśmy za dużo numerów i niechcący zrobiliśmy płytę, no.
3: Mhm. I było... Z której też jest chyba nawet za dużo kawałków teraz, z której będziemy odejmować.
4: Dobra, tylko chcę zaznaczyć dla ludzi, którzy będą później pisali z tego artykułu, że poznali się przez ChatGPT. Taki powinien być tytuł.
3: A no i dobrze.
4: Jak to w takim razie wyglądało? No bo rzeczywiście ty, z tego co można usłyszeć i zobaczyć, no to masz dosyć niezłą rutynę w tworzeniu, no bo... jesteś cały czas aktywny. No a jak jest w twoim przypadku? No bo nie wiesz, mówię co? Teraz do Mentosa, nie
3: ja
4: wydajesz
3: byłem
4: regularnie.
3: Byłem hiperaktywny, bo mi się wydaje, że zrobiliśmy płytę w 3 miesiące jakoś.
4: Okay.
3: Z wieloma bitami, które na płytę się nie dostały.
2: Więcej się
3: ja
2: nie dostało.
3: Ja miałem trochę takie dwubiegunowe zachowanie przez te 3-4 miesiące, bo byłem w manii, gdzie o 6 rano włączałem komputer i robiłem rzeczy. A później byłem w 3-4-dniowym, bez jakimś beznadziejnym stanie, gdzie nie chciałem nawet w ogóle myśleć o tym, że jest coś takiego jak studio, ale przez to, że te stany manii, oczywiście to nie była dwubiegunówka, jak psychiatra później stwierdził, ale w tej manii jakby zrobiliśmy tyle rzeczy, że później na tą pustkę starczało.
2: Mentos w pewnym momencie tak mnie zasypał bitami, że ja nie nadążałem pisać, a później ja wszystko nadrobiłem i Mentos nie nadążał.
3: Tak, ja miałem przestój na przykład. I później się spotkaliśmy i znowu łeb w łeb.
5: W głowie mam tylko ładne pazy, ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi

respekt. W głowie mam tylko ładne pasy, ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi.

W głowie mam tylko ładne pasy, ty wpisujesz się w kanwę. Studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi.

Łapy w górę, a skoro mamy jeszcze chwilę, to szybciutko zapraszam was na klubowy, ten bardziej house'owy, no disco house'owy parkiet. Między innymi tak właśnie, imprezowo grać będę w sobotę pod Gigantami w Warszawie z Nowiką, Misterem Lexem. Z logo firmy Nervous, Jude and Frank w nagraniu Buddy właśnie wydanym, a ja wracam do was. Harper w samo południe.

0: Autopromocja. Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę.

0: mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Właśnie minęło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Od jutra chłodniej, bardziej jesiennie. 13 na Podlasiu, 14 stopni w centrum, do 15 na zachodzie. Przez kolejne dni pojawi się deszcz, będzie wiało. Mniej więcej taka aura, taka temperatura. Utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Ciepło już było.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: No właśnie, z bansującym pozdrowieniem już na trzecią godzinę Czwórka. To słychać. Zapraszam was ja, wasz DJ od tłustych bitów, czyli Harper.

Breaking news, świetna wiadomość jest taka z ostatniej chwili, że 1 lipca na festiwalu Open Air zagra w tym roku słynna brytyjska grupa, brytyjski duet The Chemical Brothers.

No a za nami na boom-bopowych tłustych bitach American in Blunt Skull w utworze Ragamuffin Flow plus z katalogu nowojorskiej firmy imprezowej firmy Aviate Steady G w kawałku DJ for President z roku 1997, a wciąż buja. No i teraz też będzie trochę powrót do przyszłości, ale okazuje

0: We like that too. Poza czasem i modą Us Three z nowego albumu Snap, Crackle and Bop. No a teraz będzie artysta absolutnie ponad czasem, ponadczasowy. Słuchajmy go, doceniajmy, szanujmy, no odkrywajmy jego wspaniałe płyty póki jest, a nie wtedy, gdy go zabraknie. The One and Only, genialny Stevie Wonder, jeden z najwybitniejszych jego albumów przed nami, który właśnie obchodzi swoje 50. już urodziny. Dla wielu jedna z najwybitniejszych płyt w historii muzyki w ogóle. Dwupłytowy materiał Songs in the Key of Life z takimi wspaniałymi nagraniami jak Isn't She Lovely, wzlatującym pod niebiosa dyskotekowo-gospelowym kawałkiem S, rozbujanym, rozśpiewanym Another Star, przerabianym przez Boba Sinclaira i Brazylijkę Salome de Bahia, i jest oczywiście też Pastime Paradise, przerabiany przez Coolio, czy choćby takie roztańczone nagranie jak Sir Duke i I Wish. Te dwa utwory za chwilę do Was lecą, plus w bonusie I'm Into Living z sesji do płyty Songs in the Key of Life, ale wcześniej niewydane dopiero teraz pod koniec września z okazji 50. urodzin opublikowane wraz z trzema innymi archiwalnymi utworami. Panie i panowie, Stevie Wonder.
1: Klasycznie o tej porze.

0: Jeszcze raz apel, słuchajmy, kochajmy, odkrywajmy, doceniajmy Stevie'ego Wondera w tym czasie, gdy jest, a nie gdy go już zabraknie. Słuchajcie także wy uważnie naszej anteny, u nas zawsze sporo ciekawie się dzieje, do tego mamy dla was bilety na różne fajne imprezy, koncerty. Teraz na przykład na koncert Daniela Godsona, artysty słynnej wytwórni Def Jam. Daniel Godson w marcu tego roku wydał płytę pod tytułem Pytania, między innymi z udziałem Mulatę. No a teraz 11 października rusza w jesienną trasę. W październiku, listopadzie zagra we Wrocławiu, to właśnie będzie pierwszy koncert, przystanek 11 października, potem w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. No i my na całą tę jego trasę, na wszystkie miasta mamy dla was bilety, dzwońcie, a będą wam dane, mówcie tylko, które miasto, pod numerem 645-2100, plus dla wszystkich teraz zupełnie za darmo mamy dla was fragment wywiadu z Danielem o koncertach prosto z naszej anteny.
1: Czwórka poleca.
2: Zaczynamy we Wrocławiu i będzie to już 11 października, potem jesteśmy w Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu i na koniec jesteśmy w Katowicach. A jeżeli chodzi o to, czego możemy się tam spodziewać, to właśnie to, co mówiłem, chciałbym trochę zwolnić. Czuję, że ten rok był gruby, działo się bardzo dużo, tutaj ten Narodowy, tutaj zagraliśmy Openera, tutaj Orange Warsaw. I to naprawdę były fajne rzeczy, ogromne i dużo z nich wyciągnąłem, ale chciałbym zwolnić na moment, bo jednak to przebodźcowanie jest duże, więc mam nadzieję, że będziemy mogli po tym wszystkim się razem trochę odbodźcować tą jesienią.
3: Czyli po prostu bliższe spotkanie z twoimi najwierniejszymi fanami. A czy ktoś gościnnie jest już ustalony? Czy tutaj mogę cię pociągnąć trochę za język? Czy będą goście przede wszystkim?
2: Czy będą goście? Jeszcze nie mam pewności, czy będą, czy nie będzie. Na razie nastawiam się na to, że nie będzie, bo właśnie chciałbym trochę nie robić z tego takiego właśnie ogromnego show, że tu będzie to, tylko chciałbym tak lekko zrobić to po swojemu, wykorzystać trochę ten moment taki, że mam jeszcze czas na to, żeby zwolnić i nie muszę gnać, bo nie wiadomo, co się tam dzieje w przyszłości.
3: Plus najważniejsze, że będziesz ty i że będą twoi fani przede wszystkim.

0: słów.
1: Skoro o koncertach mowa, to bardzo proszę, oto moje, czyli Harpera, imprezowo-koncertowe rekomendacje na najbliższe dni.
2: Imprezowy latarnik.
1: Najbliższy piątek, 9 października, w stołecznej Hydrozagadce zagra słynna brytyjska grupa The Pistols. Dzień później, w sobotę, śmigają do Białegostoku, tam 10 zagrają w klubie Zmiana Klimatu. No, szykujcie się na radosną balangę, solidne tańce. W niedzielę, 11 października, w stołecznym klubie Jasmine wystąpi Momoko Jill, wspaniała brytyjska artystka, wokalistka, producentka, perkusistka. W roku ubiegłym nagrała płytę z Matthew Herbertem, na w tym roku wydała swój pierwszy autorski znakomity materiał pod tytułem Momoko, gdzieś pomiędzy jazzem i elektroniką. Z tym materiałem Momoko Jill w Jasmine już w niedzielę. W poniedziałek, 12 października, w stołecznym niebie wystąpi gitarowa postpunkowa ekipa Yardact. No a już dziś, uwaga, uwaga, w stołecznym klubie Mechanik na Mokotowie w Warszawie zagra na żywo bardzo lubiany przeze mnie wspaniały Joshua Aidehen, wokalista, poeta, raper, który no, kilkanaście lat temu zaczynał wraz z londyńskim projektem klubowym, projektem LV, a w tym roku wydał swój pierwszy autorski wyborny krążek I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You've Got To Try. Tak ta płyta się nazywa. Piękny, mądry, podnoszący na duchu materiał. No w dużej mierze na żwawych, klubowych bitach. Dziś w wersji live w klubie Mechanik w Warszawie i pod numerem 645-2100 mam dla Was bilety na ten koncert. Dzwoncia będą Wam dane. No, a na zachętę dwa nagrania Joshua Aidehena, najpierw solo, a potem z grupą LV.

0: Czwórka. To słychać.
1: Dziś w stołecznym klubie Mechanik mój faworyt brytyjsko-nigeryjski Joshua Idahen. Gorąco wam ten koncert polecam. W sobotę z Nowiką Leksem gram do tańca w klubie Pod Gigantami w Warszawie. Też zapraszam. A dziś na pożegnanie z Brukseli elektronika, no z emocjami, ładnymi melodiami. Jest indie rock, IDM, połamane bity. Producent Jennifer, jego album Mazda. Może jeszcze That's Not Me Skepty w jego właśnie remiksie na jego bitach. Za chwilę Kamil Jasiński, Popołudniowa.
2: Zapraszam.
1: Już jest, zaprasza. Powiesz szybko, co będzie.
2: Nie, bo nie mogę powiedzieć, bo już wejdzie chyba zaraz. Co on to zaraz
1: jeszcze
2: będzie?
1: Nie wejdzie, jeszcze
2: jak... raz widzę na widmie. Zapraszam, to będzie super audycja.
1: A dobra, no właśnie, że będzie super, najważniejsze. Ja wracam w czwartek po 10:00. Trzymajcie się, hej, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Przester to audycja, w której nowe brzmienia spotykają się ze starszymi inspiracjami, a muzyczne zakręty potrafią zaskoczyć nawet mnie. Indie, post-punk, shoegaze, rap, elektronika, eksperyment i wszystko, co nie chce mieścić się w jednej muzycznej szufladce. Na 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata alternatywy w każdy czwartek od 21 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

top. One life flows, yeah, I got some of those.

0: Skepta, That's Not Me, to jednak ja, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj przez cały dzień umiarkowane zachmurzenie, do tego w zachodniej części kraju, a także na południu możliwe są przelotne opady deszczu, no a w Karpatach już będzie padał śnieg i burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie, 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad samym morzem, tam tylko 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczony.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Po jednej nutce słuchać, że to Gesaffelstein, jeden z moich ulubionych producentów, DJ-ów. Od jego twórczości rozpoczęła się moja przygoda z muzyką elektroniczną i wpadłem w techno. Po co on to zrobił? Po co on to zrobił? Tyle nieprzespanych nocy. Dobrze, ale popołudnie mamy, więc nie o nocy będziemy rozmawiać. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Mamy też czwartek, więc na pewno sobie o pysznym jedzeniu porozmawiamy. Będą czwórkowe gadżety do zgarnięcia i zgadywanki, więc mam nadzieję, że miło spędzimy razem ten czas. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Już mamy kwadrans. Po godzinie 13 w Europie wszyscy obecnie mierzymy się z problemem elektrycznych hulajnóg i niebezpieczeństwem z tym związanych. No jeżdżą za szybko kukliniarze. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, tam to jest dopiero sytuacja. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali na hulajnogokanapie albo kukirinosofie, jak kto woli. Po prostu postawili kanapę na dwóch hulajnogach albo jak kto woli taki bardziej obfity fotel dla kogoś, kto ma bujne biodra. No ale we dwóch tam jednak jechali, dwóch pasażerów się zmieściło, no jak kukilniarze to na pewno chcieli trochę się poprzytulać w trakcie przejażdżki. Całe szczęście, nikomu nic się nie stało, na zdjęciach zamieszczonych przez policję z Karoliny Północnej funkcjonariusze wyglądają na bardzo uśmiechniętych, no dobrze się bawili, na pewno ta technologia zrobiła na nich wrażenie. No i teraz pojawia się pytanie, czy jadąc na kanapie trzeba zakładać kask?
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Czwórka, to słychać.
1: To słychać.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Lola Young za nami, 22 minuty po godzinie 13. Tak, przy takim utworze można poczuć się młodo, my wszyscy młodzi. Playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online i już teraz czas na pierwszą zgadywankę, pierwszą zagadkę. 226452100 to jest numer do naszego studia. Już za chwilę usłyszycie czyjś głos, znanej raczej osoby, no a ten głos został zmodyfikowany, przetworzony tak, żeby nie można było od razu połapać się, kto to mówi, no ale być może po kontekście, być może po tym, co ta osoba mówi, uda wam się odgadnąć, o kogo chodzi. 226452100, numer do naszego studia i słuchamy.
2: Dzwonił do mnie kolega, który mnie dobrze zna. Ty wiesz, co mówiłem, słyszałem, że ty się wozisz w ogóle teraz poszakiem sobie bez prawa jazdy i jeszcze ludziom siedzisz i fakty pokazujesz. Mówię, co ty gadasz? Mówię, no mówię, co zobacz, co gadają,
1: no. No właśnie, tak ludzie gadają. O kim tak ludzie gadają? 226452100, numer do naszego studia. Pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Tylko musicie odgadnąć, kto to powiedział i o kim tak gadają. 226452100.

0: To Szczyl i Hubert, już mamy 27 minut po godzinie 13.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: No jako pierwszy dodzwonił się do nas Rafał. Dzień dobry, Rafale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak samopoczucie czwartkowe u kolegi?
2: Dobrze, dobrze. Jutro już piątek, więc jak może być się złe, nie?
0: Trafne spostrzeżenie. Zaraz, już weekend. A jak pogoda? Chmury czy jeszcze świeci?
2: Chmury, lekki deszczyk, także no...
0: W taki deszczyk bierze leszczyk, ale nie o wędkarstwie dzisiaj będziemy rozmawiać. Rafale, słuchamy twojej propozycji. Kto mógł to powiedzieć? Czyje to słowo?
2: Czy to przypadkiem nie mówił o sobie samym pan doktor milioner Dawid Kacprzyk?
0: Nie, to nie był on. To nie był on. Ale rozumiem, w takich bogatych kręgach się obracasz, skoro taka propozycja. Rafale, to nie jest on niestety. Pozdrawiam serdecznie i dużo słońca życzę. Trzymaj się. Na razie. 226452100. No to jeden milioner nam odpadł. Posłuchajmy raz jeszcze jego wypowiedzi.
3: Dzwoni do mnie kolega, który mnie dobrze zna. Ty wiesz, co mówiłem, słyszałem, że ty się wozisz w ogóle teraz porszakiem sobie bez prawa jazdy i jeszcze ludziom siedzisz i fakty pokazujesz. Mówię, co ty gadasz? Mówię, człowieku, no i to zobacz, co gadają, no.
0: To jest życie, pojeździć Porsche i pokazywać środkowy palec ludziom. 226452100. Kto to powiedział? O kim tak gadają? Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów. 226452100. Łapcie za telefony. Kto mógł to zdanie powiedzieć? Czyje to słowa? Czekam na wasze telefony.

0: Hot Chip i One Night Stand, a my cały czas szukamy autora wypowiedzi.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Kto rozbijał się po mieście porszakiem i fakolce pokazywał? Kto to był? 226452100, numer do naszego studia. Małgosia jest na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, Małgosiu.
2: To jest może TikToker Jerzyk?
0: Powiem ci wysoko, ja nie wiem, kto to jest Jerzyk, ale dziękuję ci bardzo serdecznie za ten strzał. Sprawdzę, ale nie, to nie jest Jerzyk. Niestety
2: okay,
0: nie.
2: Pozdrawiam.
0: Dzięki, trzymaj się, na razie. I mamy teraz Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry, Kamilu.
0: Słucham.
3: A mój strzał jest taki, że tak mi to do Daniela Martyniuka pasuje.
0: I masz rację, to jest Daniel Martyniuk. O, jaki zadowolony. Rozumiesz, że śledzisz postać? Ścisz radny, ktoś tam wraca, albo jestem na głośniku.
3: Myślę, że to jest lepiej.
0: Teraz lepiej?
3: Myślę, że to jest na tyle jaskrawa postać, że wystarczy, że raz gdzieś o niej usłyszałem i nie muszę jej śledzić.
0: Wojtek, pytanie na szóstkę. Po jakim mieście rzekomo jeździł tym porszakiem i fakolce pokazywał?
3: Ale to...
0: Pytanie na szóstkę. No oczywiście, że Białystok. A moje życie to Białystok.
3: Moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok.
0: No mało brakowało, abym z Danielkiem do szkoły chodził, no ale on jest rok ode mnie młodszy. Może
3: i do... Nie znać. Może... Po co zdawałeś?
0: Ciekawe, gdzie bym skończył. Tak. W jakim radiu wtedy? Wojtku.
3: No, byś Porsche jeździł pewno, albo wirtualny.
0: Razem z nim, albo on by mi te fakolce pokazywał.
3: Wojtku. Nie pozostawałbyś dłużny, znając twój temperament.
0: No, dalibyśmy radę. Trzymam, znaczy wysyłamy ci oczywiście gadżety, gratuluję bardzo serdecznie i kciuki wysyłam, albo tam pacywki, inne, Wiktorie.
3: Ja
0: na pewno nie środkowy palec z Porsche, to nie jest.
3: Pozdrawiam was kciukiem umoczonym w śmietanie, bo pierogi ruskie ze śmietaną
0: jadę. No to smacznego, smacznego. Wojtek w San Diego, co pojadł, to jego. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Na razie, hej.
4: Dzwonił do mnie kolega, który mnie dobrze zna. Ty wiesz, co mówiłem, słyszałem, że ty się wozisz w ogóle teraz porszakiem sobie bez prawa jazdy i jeszcze...

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 14. No obrodziło tymi line-upami. Wczoraj mówiłem wam o festiwalach przede wszystkim gitarowych, metalowych, które już odsłaniają karty, kto wystąpi w 2027 roku. No i Open Air też nie pozostaje dłużny i dzisiaj ogłosił kolejnego headlinera 1 lipca w przyszłym roku. Na festiwalu Open Air zagrają The Chemical Brothers. Powracają po kilkuletniej przerwie, ale to też taka nostalgiczna podróż, ponieważ na pierwszej edycji Open Air, czy w 2002 roku, jak to jeszcze był jednodniowy event w Warszawie, wtedy The Chemical Brothers byli headlinerami i wtedy oni zagrali swój pierwszy koncert w Polsce. Ja miałem okazję widzieć ich na żywo na festiwalu Orange i naprawdę świetne audiowizualne show. Dużo się dzieje, no chociaż wiecie, Chemicalsów samych za bardzo nie widać, ale ta muzyka i te aranżacje w wersji live to naprawdę doświadczenie, na które warto się wybrać, no i mam nadzieję, że Salmon Dance też się pojawi. 1 lipca, a w line-upie jeszcze między innymi Tame Impala, którego też bardzo chciałbym zobaczyć.
2: Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
3: What to do?
2: Today, we're gonna teach you some fun facts.

0: say? All right. Who's hungry?
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Pusi to, łatwy tekst do zapamiętania. 8 października, warto zapamiętać tę datę, bo to jest National Pierogi Dzień. Dzisiaj obchodzimy to święto, można świętować, ale spokojnie, jeżeli komuś pierogów mało, to jest mnóstwo innych okazji, żeby obżerać się pierogami. Jest święto pieroga w Pustkowie 2 sierpnia, festiwal pierogów w Krakowie, jest święto pieroga w Choryńcu Zdroju, święto pieroga świętokrzyskiego w Bobrzy, dolnośląskie święto pieroga w Czarnym Boże, więc na pewno

0: okazję do świętowania, ale rzecz najważniejsza, idealne ciasto na pierogi. O tym, jak je przygotować, opowiadała jakiś czas temu w studiu czwórki Jagna Niedzielska.
1: Teorie, że trzeba dodać jajko, wcale to nieprawda. Co najwyżej, ewentualnie żółtko, żeby dodać koloru takiemu ciastu, a jeżeli dodamy całe jajko, to jednak białko będzie sprawiało, że ciasto będzie takie mniej plastyczne. Natomiast po prostu najlepsze ciasto to to, które ma w sobie mąkę, sól, gorącą, ale nie parzącą, gorącą wodę i dłonie, które również oddają ciepełko i pięknie zagniatają to ciasto. Ważne jest też to, żeby to ciasto odłożyć na jakieś 20-30 minut, by sobie odpoczęło i żeby po prostu ten gluten nam ładniej pracował, wtedy będzie elastyczne i cały czas powinno być pod przykryciem, czyli nie bierzemy całego ciasta, tylko cząstka po cząstce i oplatamy to jakąś ściereczką kuchenną, żeby ciasto sobie razem z nami odpoczywało i czekało na swoją kolej.
0: No i oczywiście później gluten u nas w brzuchu będzie pracował. Dobrze, ciasto mamy odhaczone, no to w takim razie jakiś nieoczywisty farsz?
1: Są naprawdę jedne z moich ulubionych pierogów, które w środku mają gotowanego ziemniaka klasycznie, ale jest tam również marmolada z kimchi. Po prostu to kimchi ląduje na patelni z brązowym cukrem, karmelizuje się i po jakimś czasie robi się takie kleiste, szkliste, dalej ostre, ale nie za ostre, jednak trochę słodkie, świetnie się łączy z ziemniakiem. Do tego można dodać jeszcze cebulkę, ale ja tym razem dodałam ci cebulkę na pierogi, która była smażona z nasionami kopru włoskiego. I to jest ten moment, kiedy wszyscy, albo przynajmniej część, robią grymas na twarzy, bo nie lubią nasion kopru włoskiego, a ja wam powiem, że z dodatkiem masła nagle te nasiona kopru włoskiego robią się takie delikatniejsze, fajniejsze, przyjemniejsze.
0: No i teraz wszystko jest już jasne. Już rozumiemy, dlaczego Wojtek oblizywał palec po śmietanie, bo jak pierogi ruskie. Trzeba pamiętać, żeby dzień święty święcić.
2: Popołudniowa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra.

0: Tkwimy w ruch. Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
1: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
0: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
1: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
0: i Piotrek Galus.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Nerd i Nelly Furtado, Hot and Fun i właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Już raczej hat to nie będzie, ale fan ewentualnie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże do tego przelotne opady deszczu nad morzem, początkowo w zachodniej części Karpat, także możliwe są burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a później samego śniegu. No a temperatura od 6-7 stopni na zachodzie, 12 stopni na południowym wschodzie, chłodniej w górach, tam tylko 5 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już prawie 11 minut po godzinie 14 Neighborhood Kids na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. W tej godzinie zgadywanki, no skoro mamy czwartek, to oczywiście coś o jedzeniu będzie musiało się pojawić i o jedzeniu też będziemy dzisiaj rozmawiać. Autorka profilu Roślinnie Jemy pojawi się w naszym studiu. Dieta roślinna cały czas budzi całkiem sporo emocji, a dieta roślinna, dostarczanie białka, o tym wszystkim na pewno sobie porozmawiamy, o alternatywach, o przetworzonej żywności, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z czwórką. To będzie przepyszna rozmowa, ale no jeszcze mamy trochę czasu za moment zgadywanki. Warto złapać za telefon. Teraz już się nie wykręca numeru, tylko tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, 226452100 i już za moment zaczynamy pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Kiedy

0: tylko o jednym myśli.
1: 17 minut po godzinie 14 odpalamy nasze zgadywanki 226452100. To jest numer do studia czwórki. Przypomnę nasze jakże nieskomplikowane zasady. Ja znam hasło, ale to wy zadajecie pytanie. Każda dzwoniąca osoba może zadać jedno pytanie, na które ja odpowiadam tak lub nie, a później oddać strzał. No i tak do skutku, aż ktoś odgadnie hasło. Osoba, która odgadnie hasło, wygrywa pakiet czwórkowych gadżetów. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorie. No i pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, bo właściwie nic jeszcze nie wiadomo, tylko znana jest kategoria. No i ta osoba może zadać dwa pytania, a później pytanie, strzał i tak do oporu. Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
2: Dzień dobry Kamilu.
1: Dzień dobry.
2: Czy ty masz Porsche?
1: Nie, to nie byłem ja, to był Danielek Martyniuk. Niestety nie, jeszcze się nie dorobiłem, ale może. Ale jakbym jeździł po Białymstoku, to fakolców bym nie pokazywał.
2: No,
1: ale ludzie i tak by gadali.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, ale jakby coś, to cię mogę przewieźć. Możemy się umówić. Ale jeszcze długa droga. Wieśku, czy ty wiesz, jaka jest dzisiaj kategoria?
2: Dzisiaj jest czwartek, więc kategoria jedzenia.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Eleganto. Wieśku, słuchamy twoich dwóch pytań, już się boję.
2: Pierwsze pytanie. Czy to jest danie typowe dla kuchni polskiej?
1: Tak.
2: Czy to się zaczyna na literkę K, jak imię najlepszego prowadzącego czwórki?
1: Nie.
2: To są pierogi.
1: No nie. Myślę o tych pierogach cały dzień, ale nie mogą być dzisiaj pierogi w konkursie. Bo on byłoby za łatwo.
2: Dzięki
1: bardzo. Ja tutaj przygotowałem się na alfabetyczne wyliczanki, a tu proszę bardzo, jakieś proste pytania. Wiesiek, czy ty jesteś chory? Pozdrawiam cię serdecznie, wszystkiego dobrego.
2: Wszystko
1: dzięki.
2: W porządku, będziemy dzwonić dalej.
1: Walczymy dalej, dzięki, trzymaj się na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Wiesiek rozpoczął i czekam teraz na wasze telefony. Kategoria jedzenie. Co to może być? Nie zaczyna się na literę K, no i raczej kuchnia polska. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: tylko o jednym myśli.
1: Right here na antenie jest już razem z nami Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu. Halo, halo. Wojtek.
2: Wojtek, ale sam wiem, jak się nazywam.
1: Cześć, Wojtku. Siemano. Coś tutaj się podwinęło. Wojtku, słuchaj. Tak, zdecydowanie Wojtek. Słuchamy. Pytania.
2: Pytanie, czy spożywamy to danie na ciepło?
1: Jak sobie hrabianka życzy? Można.
2: Halo?
1: Jestem. Tak, ja jestem. A ty jesteś?
2: Ej.
1: No, Wojtek,
2: dawaj. Jestem cały czas, czyli jak sobie hrabianka życzy, no biały bigot, ale niech będą
1: flaki.
2: Tak jest.
1: Jadłeś kiedyś flaki na zimno?
2: Zdarzyło się.
1: Ale to była taka zupa flaki?
2: Tak jest.
1: No i dlaczego jadłeś je na zimno?
2: Może nie ingerujmy w to, co zaszło, że do tego doszło.
1: Dobrze, rozumiem, po prostu pewnie na weselu flaczki były podawane, za późno się ocknąłeś, już wystygły. Dobra, nie brnijmy. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojtku.
2: Dzięki.
1: Trzymaj się na razie, całe szczęście, to nie są flaki i walczymy dalej. Teraz Daniel jest na linii, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Siemano, słuchamy pytania.
3: Pytanie jest następujące, czy... W tym daniu jest mąka.
1: Tak. W pewien sposób, ale jest ona już przetworzona.
3: Okej, czy to są pierogi?
1: Nie, to nie są pierogi. Nie. Pierogi dzisiaj odpadają, niestety. Chociaż chciałoby się zjeść. Wszystkiego dobrego, Daniel. Trzymaj się na razie. Pozdrawiamy. I mamy teraz Tomka. Głodomorka.
4: Dzień dobry, Tomku. Ja już najedzony.
1: Zjadłem
4: od rana.
1: Czy to były pierogi?
4: Nie, bigosik.
1: A, okej, okay. No dobrze. Ale można powiedzieć taki farsz na pierogi, takie nie? Bigosik.
4: Tak, śniadanie mistrzów.
1: Bigos na śniadanie, no to trzeba być odważnym, Ja wczoraj też kapustkę...
4: Późne śniadanie było.
1: Też wczoraj kapustkę jadłem i...
4: Słuchaj, czy tam mięsko mamy?
1: Tak.
4: To ja pójdę na ciepło i na zimno. Mhm. To ja pójdę w pasztecika.
1: Pasztecik? Nie, to nie jest pasztecik. Nie,
4: nie
1: jest
4: pasztecik. Dobrze.
1: Trzymaj się. Dziękuję. Na razie. Pozdrówki, hej. To był Tomek 226452100. Emilia jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Takie pytanie pomocnicze. To jest danie już gotowe, czy to jest składnik na przykład potrawy jakiejś?
1: Musisz inaczej skonstruować pytanie, żeby wszystko tutaj było zgodnie z zasadami. Mogę odpowiadać tylko tak lub

0: Nie.
1: Rozumiem. Dobrze, czy to jest na przykład część obiadu, część, do której coś się dogotowuje albo przygotowuje, czy to jest gotowe danie,
0: tak,
1: które trafia na talerz?
0: Wypadałoby z czymś. Wypadałoby z czymś.
1: To jest polski schabowy?
0: Nie, niestety. Samego schabowego można. Kanapkę ze schabowym też. Ale nie, to nie jest niestety schabowy. Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego
1: dzień
0: dobrego.
1: Dziękuję.
0: Na razie. Papa, to była Emilia i teraz mamy Maćka. Dzień dobry.
2: Hej, hej, witam, cześć.
0: Cześć Maćku, słuchamy pytania.
2: Powiedz mi tak, czy jest to jakieś danie na słodko?
0: Nie.
2: Nie jest danie na słodko. No to bym strzelał w koreczki.
0: A w koreczkach nie może być winogronka i jest już trochę słodkie?
2: No, może być też mięsko i jest wtedy na słono.
0: A może być mięsko i winogronko, wszystko może być. Ale nie, to nie są koreczki, ale rozumiem, z jakiegoś bankietu wracasz, albo przynajmniej konferencji, skoro koreczki ci w głowie.
2: No, chyba zgadłeś.
0: A to jest to. Co pojadłeś, to twoje. Trzymaj się, no, pozdrówki.
2: Dzięki, cześć.
0: Cześć, teraz Maciek. 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie. Zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów, nie na słodko, no i wypadałoby to z czymś podać. Można na zimno, no ale chyba lepiej na ciepło.

0: tylko o jednym myśli.
1: 29 minut po 14. Dzisiejsza kategoria to jedzenie na zimno, na ciepło. Zawiera mięsko. Co to może być? Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
2: Powracam. Czy to jest nadziewane?
1: Jeszcze raz. Czy to jest...
2: Czy ta potrawa jest nadziana czym?
1: Nie.
2: Ej. Miał być gołąbek, to będzie schab ze śliwką.

0: Schab ze śliwką wydaje mi się, że akurat jest nadziewany. Schab w tym wypadku jest nadziewany śliwką, jak sama nazwa wskazuje. Schab ze śliwką.
1: Śliwka tam może być. No
0: śliwka w kompot też może być. Trzymaj się, Wojtku, pozdrówki na razie. 226-452100, numer do naszego studia i Tomek jest na linii. Halo, Tomku.
2: Witam, witam.
0: Witamy, słuchamy.
2: Ponownie. Czy to się z sosiwem podaje?
0: Możesz, ale to nie jest niezbędne. Dzisiaj w głowie mam taką wersję bez niczego. A jakie już dodatki, no to jest...
2: Mm-hmm. No to jak mówisz, że...
0: Raczej
2: dwie, moje opcje. Jedną kolega tu już wykluczył, bo nie zawijany, bo myślałem o zdradzach. Teraz ty wykluczyłeś to siwo, to odpada gulasz. No i jestem w kropce, no.
0: No raczej bym się skupiał na produktach.
2: Tak mi chcesz podpowiedzieć.
0: Tak, ze względu na stare czasy.
2: No to strzelam w pierś.
0: Pierś? Nie. Bije się w pierś. Przepraszam za podpowiadanie. Zupełnie niepotrzebne. Nie, daleko jesteśmy od piersi. Trzymaj się tam, na razie. Pozdrówki. 226452100. Marek. Dzień dobry, Marku.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Słuchamy twojego pytania.
3: Czy to przygotowuje się na patelni?
0: Możesz. Ale nie musisz.
3: Mogę, ale nie muszę. Czy to jest naleśnik?
0: Nie, to nie jest naleśnik, niestety nie. Dzisiaj dzień pieroga, jakbyś miał wybierać między naleśnikami a pierogami. Pozdrówki, trzymaj się, Marek, na razie smacznego. No i teraz na linii mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy pysznego pytania.
4: Czy to ma panierkę?
0: Nie.
4: Czy są to gołąbki?
0: Nie, to nie są gołąbki, niestety. Trzymaj się na razie, pozdrówki. Dawid dzwoni. Dzień dobry, Dawidzie.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchamy.
5: Właśnie słyszałem, że są wykluczone naleśniki i to już nam jedna odpowiedź odpada. Mm-hmm. To czy to można przygotowywać w piekarniku?
0: Możesz.
5: To czy to jest bigos?
0: Bigos w piekarniku?
5: Tak,
0: takie zapiekanie, tak? Żeby jeszcze więcej smaku nabrał. Ale znam tę metodę. Nie jest bardzo jakoś popularna, ale nie, to nie jest bigos. Dawid, to teraz ja mam do ciebie pytanie. Jakie jest twoje ulubione danie świata?
5: Chyba pizza albo kebab.
0: Czyli możesz to połączyć i mieć pizzę kebab. I wtedy dwa ulubione dania w jednym. Myślałeś o tym?
5: Myślałem, kiedyś nawet próbowałem, zbytnio to nie wychodzi.
0: Okej, no dobra, to nie polecasz. Może w Szwecji trochę inaczej to robią. Dawidzie, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki za wiadomość, dzięki za telefon. No i jeszcze mamy Janusza. Dzień dobry.
6: No, dzień dobry, cześć.
0: Cześć, Januszu. Jesteś smakoszem doświadczonym. Słuchamy pytania.
6: Smakoszem.
0: Smakołyszem.
6: To się je.
0: Jak się nie...
6: Tam wcześniej mówiłeś, to jest na K, czy to nie jest na K?
0: Nie jest na K.
6: Aha, nie jest na K. A czy to jest... no, kształt ma kulek?
0: Nie.
6: Nie ma kształtu kulek.
0: Nie, nie ma. Co to za zagadka, dwie kulki i armatka, ale nie ma kulek.
6: Dobrze, nie przeciągajmy. Miały być pulpety, no. Ale to kształtem... Mielone!
0: No mielone inny kształt. Nie, to nie są mielone, niestety. Janusz, trzymaj
6: dobra,
0: się.
6: Na razie.
0: Wszystkiego dobrego. To nie są kulki. 226452100. Kategoria jedzenie. Można na zimno, można na ciepło, ale raczej to jest taki produkt. Z czymś to dobrze byłoby zjeść. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Jak się okaże, jakie jest dzisiaj hasło, to też wszyscy powiecie unbelievable. Wiesiek wraca do gry. Halo, Wieśku.
2: Halo, właśnie sobie uświadomiłem, że mam wynegocjowane błędne odpowiedzi.
1: Słuchamy.
2: Ale lecimy, żeby nie przedłużać.
1: Dobrze.
2: To jest na literkę M jak miłość?
1: M jak miłość? Niestety nie.
2: Pieczeń.
1: Jeszcze raz możesz... Pieczeń?
2: Pieczeń.
1: Nie, to nie jest pieczeń, niestety nie.
2: Wiesz, dobra, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, na razie, hej, hej. Dobrze, teraz mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, cześć, witam. Czy to są może krokiety?
1: Nie, to nie są krokiety. Nie, nie, nie, od razu, konkretnie krokietowy. Dobra. Michał. Pozdro, na razie. Dobrze, teraz mamy Anetę na linii. Dzień dobry, Aneto.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy twojego pytania, propozycji.
4: To ja zapytam, czy tam jest może makaron?
1: Nie.
4: Dobra, czy to może są prażuchy?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
4: Prażuchy.
1: Prażuchy. Myślałem o nich dzisiaj, myślałem, ale zmieniłem jednak hasło. Nie, to nie są prażuchy. Pozdrawiam. Dobra, cię serdecznie. Hej.
4: Dzięki,
1: dobrze, teraz Paweł jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć, czy to jest na literę EU?
1: Nie.
5: Okej, czy to są bitki?
1: Nie, to nie są bitki. Na razie 226452100, numer do naszego studia. Proszę bardzo, drugi Paweł. Halo, Pawle.
6: Cześć.
1: Cześć, słuchamy.
6: Czy to można kupić gotowe w sklepie?
1: Tak.
6: Czy jest to paprykarz?
1: Nie, to nie jest paprykarz, nie, nie, nie. Na razie 226452100, numer do naszego studia, ale jest to hasło wysoko przetworzone. Tyle mogę podpowiedzieć. Dominik jest na linii. Dzień dobry, Dominiku.
7: Cześć, Kamilu. Mam takie do ciebie pytanie w związku z tym zgadywanką. Czy to jest zrobione z ziemniaków?
1: Nie.
7: No to strzelam pasztetowa.
1: Nie, nie, to nie jest pasztetowa, ale tutaj piosenkę Dawida Podsiadły bym zaśpiewał w dobrą stronę. Na razie.
7: No,
1: 226452100, numer do naszego studia, nie pasztetowa. No to mamy teraz Dawida jeszcze na linii. Halo, Dawidzie.
8: Dzień dobry, ja powracam.
1: Dobrze.
8: Czy to są podpłomyki?
1: Nie, to nie są podpłomyki. Już ustaliliśmy, że to zawiera mięso. Że to jest produkt mięsny. Może później się uda, dzięki za telefon. Na razie, no i jeszcze mamy Maćka. Halo, halo.
9: No cześć, witam panowie.
1: No cześć, Maćku, słuchamy.
9: Powiedz mi, czy ta potrawa kojarzy, ten dodatek kojarzy się jak z jakimś konkretnym świętem?
1: Nie.
9: Nie kojarzy się?
1: Nie.
9: Okej. Okay. Czy to są może bliny?
1: Nie, to nie są bliny, niestety nie. Odświętne dosyć danie, jakieś tutaj śmietana, kawior, ale nie, to nie są bliny, nie. Drugi biegun. Dobra. Zupełnie, coś bardziej pospolitego, nieodświętnego. Trzymaj się, na razie. 226

0: 2-4-5-2-1-0-0, to jest numer do naszego studia. Mówiłem o tym daniu, o tym produkcie w tym tygodniu, ale na razie nic więcej nie podpowiadam. Jeszcze jednego mamy Maćka. Halo Maćku.
1: No cześć Kamil.
0: No siemano, słuchamy. Słuchamy tutaj kreatywnego pytania.
1: Czy to jest z ciasta jakiegoś?
0: Z ciast? Nie.
1: Ale nie mówię o słodkim cieście, tylko po prostu ciasto a la mąka, woda, jajko, bla, bla, bla.
0: To, że jest tam w jakiś sposób mąka, to już ustaliliśmy. Jest to tam mąka, tak.
1: Niech to będzie lawasz.
0: No nie, nie, nie, nie, nie. A w lawaszu, prawda, co mamy? Mięsko. Ale nie, to nie jest lawasz, Maciek. Trzymaj się.
1: Chodziło mi o placka, o placka.
0: No wiem, no ale jak już masz lawasz, no to coś tam trzeba zawinąć chyba, nie?
1: Dobra, Marka, hej.
0: Na razie, trzymaj się. 226452100, lawasz bez zawijania. Czego dzisiaj szukamy? Pospolite raczej danie, regionalne, tyle bym podpowiedział. 226452100. Oh no. What have I done now? All right.

0: tylko o jednym myśli.
1: Cały czas szukamy jedzeniowego hasła. Zawiera mięso, można na zimno, można na ciepło, można na wielu różnych sposobów podgrzewać. Wypadałoby z czymś to zjeść i raczej nie jest to, na pewno nie jest to odświętne danie. Piotrek jest na linii. Halo Piotrku.
2: No, zastanawiam się bardzo, bo wszystkie moje koncepcje legły w gruzach. Strzelam, że to może być kartacz.
1: Kartacz? Nie, to nie jest kartacz. Kartacz.
2: Ja wiem, bo nie było na literę K, także...
1: No tak, litera K odpada, a poza tym zjedz dwa kartacze, no to musi być niedziela. Później tylko leżysz. Później nie ma opcji, żeby pracować.
2: Trzeba to spalić.
1: Piotrku, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Na razie. I mamy teraz Tomka. Halo?
3: Halo, halo. Kurka wodna, ja też się zastanawiam, czy się nie rozłączyć w ogóle.

0: Tak, poddajesz się.
1: Nie, no tak to aż nie, ale straszne zamieszanie to jest powodem. Tak, ziemniaki nie, na ciepło i na zimno. Próbuję to jakoś, kurde, i też teraz podrzucę, że to jakieś takie regionalne. Mhm.
0: Od pasztetowej odbijmy, myślę, że to jest słuszny kierunek.
1: Dobra, to zadam pytanie po śląsku?
0: Tak.
1: Kurde. Taka jest tam kaszanka, co nie ma kaszy, tylko ma mąkę właśnie, nie? Ale...
0: Pomidor, ale pomidor nie jest odpowiedzią.
1: Kurde.
0: No, chyba nie wiesz, chyba nie wiesz.
1: Co to wygoogluję, kurde, jak mi też pytasz.
0: Nie ma googlowania, Tomek. Nie ma googlowania.
1: Odpowiedziałem, kurde, na rzecz to było? Nie, do mnie możesz podpowiadać. Nie, coś było...
0: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Musimy się rozłączyć, Tomku.
1: Miło się gadało.
0: Na razie, trzymaj się. No o włos. Maćka mamy. Halo.
2: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maćku.
2: Pytaneczko, czy to jest podłużne?
0: Tak.
2: I ze Śląskiem. Kiełbasa śląska.
0: Na literę K, kiełbasa śląska. Myślę, że Śląsk ma kilka innych podłużnych jeszcze tutaj potraw do zaoferowania. To nie jest kiełbasa. Trzymaj się, na razie, Maćku.
2: Dobra, dzięki, pozdro.
0: Tomek się już otarł. Andrzej jest razem z nami. Halo.
3: Cześć,
0: słuchamy.
3: Od razu strzelam.
0: Dawaj.
3: Przez pasztet.
0: No pasztet blisko pasztetowej, ale nie, to nie jest pasztet.
3: Prawda?
0: Nie.
3: Okay.
0: Trzymaj się na razie. Pawła mamy. Dzień dobry, Pawle.
4: Witam ponownie.
0: Witamy, słuchamy.
4: Czy to jest na literę R?
0: Nie.
4: Czyli nie jest to rulada śląska.
0: No nie. Tomek już był bardzo blisko. Tomek wiedział, o co chodzi, tylko nie znał nazwy dokładnej.
4: On powiedział, możesz przypomnieć?
0: Nie mogę. Pip. No gdzieś tutaj, wiesz, droczył się to, próbował. Coś, jakaś kiełbasa, coś tego, ale nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, na razie. I teraz mamy Pawła na linii, halo. Andrzej jest teraz razem z nami, halo. Dzień dobry, Andrzej.
5: Mam pytanie, czy to jest Krupniok Śląski?
0: Nie, to nie jest Krupniok, ale jesteśmy bardzo blisko, inne określenie. Są dwie nazwy, może i trzy. Ale chyba Krupniok był twój...
5: Rzymlok Śląski?
0: Tak, to jest Rzymlok. Nie ma tam kaszy. Krupniok chyba kaszę zawiera, tak? Inne określenie jeszcze, bułczanka. Czy jadłeś kiedyś Rzymlok?
5: Nie miałem przyjemności niestety, ale na pewno spróbuję teraz.
0: A skąd taki pomysł, że od razu jest to przyjemność? Tam jest tylko krew i bułka. Nie brzmi to zbyt apetycznie. No jeszcze tłuszcz
5: świński. Ale kaszanka jest za to bardzo pyszna.
0: Lubisz kaszankę? No dobra, tak kaszana ci smakuje, no to Rzymlok też pewnie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Udało się, czwórkowe gadżety są już twoje.
5: Super, dziękuję ślicznie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i życzymy smacznego.
6: Rumbling balls. Yo, these kind of beats I don't chat shit to. The Coldplay guy couldn't fix me, it's true. I'm the

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: MGRU. Droga. Aha.

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do

0: 23.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Minęła godzina 15. Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują w 7 województwach i miejscami porywy wiatru osiągną nawet 105 km. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw południowych, natomiast te drugiego stopnia obowiązują częściowo w województwie pomorskim i tam wiatr może osiągnąć 105 km na godzinę. Ostrzeżenia na południu kraju pozostaną aktywne do czwartkowej nocy, czyli dzisiaj, a na północy do piątkowego popołudnia.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co Pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 15. Mamy też czwartek, więc nasz cykl obiady czwartkowe przed nami. Ina Rybarczyk, autorka profilu Roślinne Gotowanie, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć
1: Ina, wszystkim. Bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. O tych wszystkich pysznościach, które można znaleźć na twoim profilu, na pewno będziemy rozmawiać. O tym, jak przekonać się do diety roślinnej, też na pewno sobie pogadamy. Wiem, że dużo osób chce, waha się, cały czas są jakieś problemy, ale o tym porozmawiamy.
2: Chcieć
1: o tym porozmawiamy za moment. Zostań.

0: Obiady czwartkowe.
1: 13 minut po godzinie 15 o kuchni roślinnej będziemy sobie rozmawiać. Ina, możesz powiedzieć, ile lat już nie jesz mięsa, nie jesz produktów pochodzenia zwierzęcego?
2: No z 20 lat, ale też nie jestem taka restrykcyjna. Jak mówiłam właśnie, że jak się gdzieś tam w przepisie, czy gdzieś w mnie na mieście pojawi jajko w cieście, to też nie będę narzekać, zjem. Ale tak ogólnie, no 99% mojej kuchni to jest roślinna, no już 20 lat.
1: A te 20 lat temu, jak przychodziłaś na dietę raczej ideologicznie, z jakichś innych powódek zdrowotnych?
2: Myślę, jak większość nastolatek, miałam po prostu głupi wtedy pomysł, bo też wtedy nie było takiej wiedzy. Miałam w sumie z 15-16 lat. Jadłam, pamiętam, to taki był początek, to jeszcze mój pomysł był kanapki z serem. I to był mój pomysł na jedzenie i naleśniki z serem, ewentualnie z jabłkami. No rodzina się chwytała za głowę, no też z perspektywy czasu bym się chwytała za głowę, bo to nie było za bardzo wartościowe jedzenie. Więc na szczęście potem z czasem nauczyłam się, ale też te 20 lat temu

0: nie było takiej wiedzy na temat kuchni roślinnej całkowicie.
1: Nie było wiedzy, też było dużo różnych takich stereotypów, że to na pewno negatywnie wpłynie na zdrowie, ale też była zupełnie inna dostępność produktów, prawda? Jak możesz sobie porównać 20 lat temu, jak się wchodziło do sklepu, a teraz jak się wchodzi, to jest niebo i ziemia, prawda? Inna planeta.
0: Były sławetne kotlety sojowe. Myślę, że każdy je do dzisiaj kojarzy.

0: pojawiało, tak. Ale też nie zawsze.
1: Ale to wtedy to było, to się szukało po jakichś kuchniach świata, wtedy orientalnych właśnie sklepach, ale tego naprawdę, naprawdę nie było. Były jakieś bary ewentualnie wegetariańskie, wegańskie, gdzie ja zawsze mówiłam, że ten talerz wyglądał no niezbyt apetycznie, jak się chciało tego spróbować zjeść. Więc to, stąd też potem z czasem pojawił się pomysł gotowania, bo chciałam, no to już, już troszeczkę czasu, 2012 rok, jak założyłam bloga, chciałam pokazać ludziom, że da się smacznie, no i też ładnie wyglądająco podać, bo wiadomo, my jemy oczami.
0: Właśnie, bo to jest chyba jeden wciąż z najpopularniejszych zarzutów, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że cały czas pokutuje taki stereotyp, że kuchnia roślinna jest niesmaczna, że to wszystko smakuje jak karton. Nie ma mięska, to na pewno nie ma smaku. Jak ty na to reagujesz, albo co odpowiadasz takim ludziom? Bo domyślam się, że czasami jeszcze pewnie się spotykasz, szczególnie w internecie, z takimi komentarzami.
1: Ojej, cały czas. Po pierwsze, że się nie najesz. A ja potem zapraszam na moje wtedy warsztaty kulinarne. Panowie nawet się tak najadają, że mówią, że już nie mogą więcej zjeść, bo jednak jak masz dużo wartości, dużo błonnika, no to wpływa na sytość. Nie tylko białko wpływa na sytość jakby zwierzęce czy mięso. Ale powiem tak szczerze, ja troszkę rozumiem tych ludzi, bo ja jakby próbując w różnych knajpach już tyle lat, trafiam na rzeczy, które nie mają smaku, trafiam na rzeczy niesmaczne, które nie wychodzą, więc no to jest jak z każdą rzeczą. Nawet stek da się zrobić źle, więc jak da się stek zrobić, to jest bardzo jakby dużo składników nie potrzeba, tak, żeby tylko jakby techniki i wiedzy, no to naprawdę da się zrobić coś bardzo niedobrego i roślinnego, a ja zawsze mówię, że jeżeli coś jest niedobre i jeszcze źle wygląda, no to się nie zmuszajmy. Kupmy jedzenie, ma dawać nam po prostu przyjemność, oprócz oczywiście, no warto odżywczych.
0: A czy tobie zdarzają się takie przepisy, próbujesz albo stworzyć jakiś taki roślinny zamiennik i nie do końca to wychodzi? Jest tak z tym stekiem? Czy już nie?
1: Zdarzyło się, ale to są takie, już teraz są takie niuanse, że już po prostu, dobra, jakieś przyprawy brakuje, czegokolwiek, jeśli chodzi o konsystencję, no to już trochę na pamięć umiem to zrobić, ale te pierwsze próby no, były różne. I czasami po prostu rzeczy błahe nie wychodziły, jak na przykład próbowałam robić długo pierogi, które są, ciasto na pierogi, które jest wegańskie i jeszcze bezglutenowe, czyli tam w ogóle to było abstrakcyjne i pamiętam, że wiele, wiele miesięcy mi zajęło stworzenie takiego ciasta.
0: To z czego jest wegańskie i bezglutenowe ciasto na pierogi? Co tam
1: Chciałabym
0: jest?
1: Powiedzieć, że z kostek lodu, ale...
0: Zero kalorii.
1: Ale nie, no tutaj muszą być po prostu dobra mieszanka mąk bezglutenowych, a jak wiemy, jak nie ma glutenu, to się nie lepi. Więc tu trzeba troszeczkę to usupełnić skrobią po prostu ziemniaczaną, która lepi no i odpowiednimi po prostu proporcjami, ale to powiem tak, to była zabawa. Trzeba to lubić.
0: No dobrze, tak. Trzeba mieć trochę też wolnego czasu, żeby kombinować. A jeżeli ktoś nie ma czasu na testy, no to można zajrzeć na twój profil. Tak. Tam można wszystko znaleźć, gotowe rozwiązania. Sezon dyniowy trwa w najlepsze. Mm-hmm. Na twoim profilu też można znaleźć dyniowe przepisy. O nich porozmawiamy za chwilę.

0: Obiady czwartkowe.
1: Ina Rybarczyk jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o kuchni roślinnej. Autorka profilu True Taste Hunters i o tym smaku rozmawiamy. Już ustaliliśmy, że dieta roślinna jest pełna smaków. Ja w ogóle uważam, że przez to, że nie ma mięsa i niektóre produkty, które bardzo często stanowią podstawę, jak na przykład tofu, tofu samo w sobie ma bardzo mało smaku, to jednak trzeba się nagimnastykować, nakombinować, żeby ten smak tam się pojawił, więc wydaje mi się, że to jest nawet trudniejsze niż przygotowanie jakiegoś steka, który jest tylko wymaga w odpowiedni sposób usmażenia.
2: Próby przejścia, wiadomo, każdy na początku próbuje, próby przejścia na dietę roślinną, czy wegańską, czy wegetariańską, bo ja też to odróżniam, bo jakby z każdą z tych diet, chociaż ja bardzo nie lubię szufladkowania, ale ogólnie próby ograniczenia mięsa zawsze towarzyszą przyglądaniu profilów jakichś blogerów zagranicznych, polskich, kombinowanie, dowiadywanie się o jakichś nie wiem, składnikach, na przykład, nie wiem, wędzona papryka, którą, no, oczywiście jest w kuchni, ale my często rzadko znamy, czy czarna sól, która daje smak jajeczny, czy na przykład nieaktywne płatki drożdżowe, które są bardzo zdrowe i smakują jak ser. No, poznajemy te produkty, które wbrew pozorom są na półkach sklepowych, tylko po prostu my ich nie potrzebujemy, no to mijamy je naturalnie. Więc myślę, że to jest tak, to jest odkrywanie nowych smaków, to jest wbrew pozorom, myślę, że jeżeli się próbuje tworzenia, czy odtwarzania dań roślinnych, to nawet jeżeli jemy mięso, no to fajnie nam też wzbogaci naszą świadomość tworzenia potraw, bo nie ukrywam, że ja pamiętam, jak jadłam za dzieciaka mięso, no to były bardzo ograniczone potrawy, to były 3-4 potrawy na krzyż, czyli zawsze mięsko, ziemniaki, surówka, więc zawsze jak ktoś potem mnie pytał, o ty jesz roślinnie, to co ty jesz? No więc zawsze wszyscy kojarzą, że to jest po prostu sałata z pomidorem.
1: I ten kotlet sojowy wspomniany jest dzisiaj, bo jakieś tam mięso musi być. Ale mówisz o tych produktach, odkrywanie jest bardzo fajne, ale też trzeba uważać, bo jest teraz bardzo dużo produktów roślinnych. Dużo jest też, równie dużo produktów proteinowych, ale bardzo często to jest straszliwy syf, niestety, takie zamienniki roślinne. Tak. Tam jest mnóstwo chemii i mało wartości odżywczych. Trzeba czytać etykiety.
2: Trzeba czytać, ale też właśnie nie wrzucać do jednego worka, bo jak często pokazuję kuchnię roślinną, czy nawet właśnie użycie kotletów sojowych, to pierwszy komentarz zwykle jest, a to jest syf. No ale kotlety sojowe praktycznie tam mają soję w sobie głównie. No oczywiście, że też soja to jest, wiadomo, to mężczyźni tracą tutaj różne potencje, części, potencje.
1: Właśnie, z jakimi stereotypami spotykałaś się, albo z jakimi takimi pogłoskami, co soja złego robi z organizmem?
2: No przede wszystkim, że piersi mężczyzną rosną. Tak, dokładnie. Był taki chyba jeden czy dwa przypadki na świecie, ale naprawdę mężczyzna bardzo przesadzał.
1: Na wszystkie kostki tofu dwa przypadki.
2: Ja zawsze tłumaczę, że jakby tak to działało, to myślę, że kobiety używałyby innych metod, żeby sobie zwiększyć swoje atuty. Bardziej smacznych, muszę tak powiedzieć. Więc tak. No właśnie, że potencja, że się robi, mężczyźni robią bardziej kobiecy, że to jest niezdrowe, że to jest GMO, więc już napromieniowana żywność, która, nie wiem, sprawi, że będziemy świecić w nocy, więc latarka nam już nie będzie potrzebna. Więc tak.

0: no, ta soja jednak jest nieszczęsna, a już wiele jest badań, które to obaliło, że wbrew pozorom bardzo dobrze na właśnie nawet na hormony u mężczyzn wpływa tofu czy soja, więc jednak pomimo to, że już to zostało obalone, no to stereotypy są i tego nie wyplewimy. Ewentualnie możemy po prostu dalej uświadamiać, pokazywać. No ale te stereotypy są zwykle u starszego pokolenia. No nie dziwię się, bo wiedzy nie było kiedyś.
1: Tak, z drugiej strony też ja parę razy zdarzyło mi się kupić taki ser sojowy, właściwie ser jakiś roślinny. Przeczytałem później skład i to był duży błąd. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Rozmawiamy dzisiaj o kuchni roślinnej, no i ten nieszczęsny roślinny ser. Czy tobie i nas zdarzyło się tego spróbować?
2: Oczywiście. Ja uważam, że wiadomo, też muszę wiedzieć, co w trawie piszczy na półkach sklepowych. No te składy nie są najlepsze. No ja też albo ja zawsze mówię, że już bym wolała naprawdę zjeść, powiem tak szczerze, ten prawdziwy ser, ale też dobrej jakości, bo też oczywiście w serach, nawet tych, można powiedzieć, prawdziwych, też te prawdziwe czasem na półkach nie przypominają składem prawdziwych serów, więc tu też myślę, że świadomość tego, co kupujemy, co jemy. No ja robię sama swój roślinny ser, kiedy mam ochotę. On jest bardzo prosty w wykonaniu. No tylko oczywiście trzeba trochę składników, dobrego połączenia wszystkiego. I
1: to jest jakiś taki żółty ser, czy wychodzi?
2: No wiadomo, że no nie wychodzi.
1: Ale tak, bardziej w tę stronę, czy taki twarożek?
2: Twardy. Czyli twarożek to wiadomo, no my robimy wszyscy z nerkowców, czy z tofu, czy z migdałów, to takie rzeczy, wiadomo, to już internet wszystko widział. Ja robię też taki twardy, żółty ser, który normalnie można po prostu kroić. Topi się też pod wpływem temperatury, no bo jednak bazuje na mleku kokosowym i oleju kokosowym, ale tej dobrej jakości i dużej ilości nieaktywnych płatków drożdżowych, które tam ser...
1: Jakiś agar też tam się...
2: I agar. Okay. I wtedy jak temperatura jednak jakby dostanie się do niego, no to troszeczkę zmienia tą konsystencję, ale no nie

0: nigdy ten ser nie będzie taki... No nie ser... oszukujmy się.
1: Musi być. Ale też to, co jest bardzo ważne, że nie każdy ser nawet jest wegetariański, bo na przykład parmezan, on zawiera prawdziwy enzym, więc on jest też, no jeżeli ktoś nie je mięsa, a to jest tam z bebechów, nazwijmy to brutalnie, no to jednak też na to trzeba
0: uważać. Ja nawet nie wiedziałam, że nie wszystkie wina są wegańskie.
1: No właśnie, tak. Więc na to, ale teraz już etykiety mówią bardzo dużo i warto oczywiście czytać te etykiety. A czy tęsknisz za takimi, bo też bardzo często mówi się o tym, że się podąża za tym smakiem umami. Mhm. Ale ten smak umami jest też w grzybach, on nie jest tylko przypisany do tych mięsnych potraw, tak. Ale czy tęsknisz za jakimiś takimi smakami sprzed tych 20 lat, kiedy jeszcze jadłeś wszystko?
0: Powiem tak szczerze, jakbym tęskniła, to bym zjadła. Mhm. Tak szczerze. I pamiętam, że kiedyś mój sąsiad pytał się, a ty nie tęsknisz za takimi skwareczkami na tych pierogach? Nie. Powiem tak, że też kubki smakowe się zmieniają i te potrzeby są tak ze słodyczą. Jak przestajesz jeść słodkie, to potem wszystko dla ciebie jest słodkie.
1: No i też kwestia wartości odżywczych, to jest też argument bardzo często podnoszony, a bo za mało białka. O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Obiady czwartkowe.
1: Ina Rybarczyk jest cały czas razem z nami. Roślinne gotowanie, rozmawiamy o roślinnych przepisach. No i też jeden bardzo częsty zarzut, który się pojawia. Jak jest się na diecie roślinnej, no to organizm jest nieodżywiony. Nie dostarczysz wystarczającej ilości białka. Jak ty się na to zapatrujesz?
2: Tak, ludzie, którzy nie jedzą mięsa na biało, są wychudzeni, wygłodzeni i nie mają siły rano wstać z łóżka. No zapatruję się tak do tego oczywiście. Jeżeli ktoś będzie kopiował moją dietę z lat nastoletnich i pierwsze próby niejedzenia mięsa, no to tak, może mieć niedobory i może nie mieć siły. Ale da się wszystko dobrze zbilansować. Ja mam wrażenie, że my żyjemy teraz w kulcie po prostu protein. Węglowodany to zło, proteiny, po prostu jedźmy je na potęgę. Oczywiście to jest bardzo ważne, jakby budulec naszego ciała, tak zwłaszcza u osób aktywnych. Tak, ale też no, bądźmy świadomi, że wcale białko pochodzące z roślin nie jest jakieś gorsze. Jest równie wartościowe i przecież już są sportowcy, którzy mają rewelacyjne wyniki, a są jeszcze ścisłymi, takimi restrykcyjnymi weganami. Są osoby, które nie tylko maratony, ale po prostu już ultramaratony biegają. Są kulturyści, więc w dobie, gdy widzimy wokół naprawdę, że ludzie potrafią zbudować przepiękną sylwetkę umięśnioną na diecie tylko rośliny, no to myślę, że mówienie, że no, jak nie jesz mięsa, no to nie będziesz mieć siły czy mięśni, no to trochę już powinno przejść do lamusa, tak?
1: Ina, to w takim razie, jakie są twoje ulubione źródła roślinnego białka? Z czego ty najczęściej korzystasz w kuchni?
2: Powiem tak, ja już nawet na to aż tak nie zwracam uwagi, bo na stałe mojej kuchni jest tofu, strączki, komosa ryżowa, która ma dużo białka. W większości też rzeczy, które jemy wokół, jest jakaś już trochę białka, zawsze jest. To nie jest tak tylko, że dana rzecz jest tylko węglem czy cukrem, tak? Ja patrzę, orzechy chociażby, tak? Wszyscy mówimy, że to są tłuszcze, też mają dużo wartościowego białka. Ja też trochę lubię sobie podbijać białko, na przykład nieaktywnymi płatkami drożdżowymi dodań, bo one są przepyszne. To są praktycznie drożdże, tylko zupełnie inaczej przygotowane, które mają 50 gram białka na 100 gramów. Czyli jak sobie dodasz taką łyżkę, dwie, nawet do makaronu już, no to już sobie trochę podbijasz, więc oczywiście patrzę na to wszystko, no ale też bez przesady, tak? No bo jeżeli jem różnorodnie i już w każdym moim posiłku jest coś odnośnie, które, co posiada białko, no to spokojnie, jak liczę, to daje radę. Tak?
1: Ale te płatki drożdżowe, o których wspominasz, one są też bardzo dobre, jeżeli ktoś liczy kalorie, bo wtedy można sobie dosypać to na przykład do makaronu i ma się ten taki serowy posmak, ale nie ma tyle kalorii. No i tam absolutnie one nie smakują tak jak drożdże, tylko tam jest głęboki taki umamiczny.
2: Dokładnie, chociaż one mi przypominają pokarm do rybek, nie ukrywam względu, no troszeczkę tak.
1: Tak, pamiętam. Tylko ten pokarm był zdecydowanie bardziej śmierdzący.
2: Nie próbowałam,
1: ale wąchałem i był rzeczywiście bardzo.
2: Prawda, chociaż już zapaleni miłośnicy płatków nieaktywnych, to jedzą je prosto ze słoika. Jestem, no, tak. Jakby co, ja należę do nich, więc tutaj
1: proszę. Jesz ze słoika.
2: Są przepyszne, ale też posiadają bardzo dużo witamin z grupy B, więc to nie jest takie coś, że to jest jakiś zamiennik roślinny, który po prostu jest czymś przetworzonym. To jest fajna rzecz, którą nawet warto wprowadzić do diety, nawet jeżeli jemy mięso.
1: I na pewno te płatki pasują do dyni. Teraz mamy sezon dyniowy. Na twoim profilu też można znaleźć dyniowe przepisy. Lubisz to warzywo? Ono jest trochę... Ostatnio ma swój czas, ale przez wiele lat było źle chyba traktowane w Polsce.
2: Powiem tak, że ja je było bardzo... bardzo często na moim stole. Ja byłam w ogóle wielką miłośniczką dyni i też próbowałam te różne rodzaje, bo ich jest mnóstwo. Każda ma inny smak, inną teksturę. Ale po stworzeniu e-booka dyniowego, gdzie każda potrawa posiadała dynię, gdzie było ponad chyba 20 czy tam 30 potraw, to miałam taki okres, że

0: już chciałam przejść na dyniową abstynencję, bo wszystko, jakby ja mówię, wszystko co dobre, to fajnie, tylko bez przesady. Ale
1: z umiarem.
0: Tak, tak, z umiarem.
1: Dobrze, dyniowe curry chyba taki przepis numer jeden go-to, prawda? Na dzień dobry.
0: Dyniowe curry, tak. Wszelkie potrawy jednogarnkowe. Dynia uwielbia jednogarnkowe potrawy.
1: No to jak najwięcej smacznej dyni w tym sezonie. Tak. Już jesteś po dyniowym detoksie. Ina Rybarczyk była razem z nami, autorka profilu True Taste Hunters. Wszystkiego dobrego i smacznego.
0: Dziękuję.
1: Wielkie dzięki.
0: Smacznego. We'll be right back.

dopadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 16. Cały czas myślę o tych wszystkich wegańskich daniach. Kuba Jamrozek w studiu czwórki pewnie po
1: obiedzie. Dzień dobry, cześć. No, taką wielką kanapkę zjadłem na obiad, ale dla mnie to nie jest danie obiadowe, więc nie wiem, czy jestem po obiedzie.
0: Słuchaj, powinieneś powiedzieć kanapka to na lunch.
1: Ja kiedyś słyszałem, ale było to pewnie z 15 lat temu, że jak ktoś w Polsce zarabia 3000 zł, to chodzi już na lunch, a jak mniej, to na obiad.
0: Ostatnio miałem taką sytuację, że pytam, o której możemy się spotkać? Jakoś po lunchu. Człowieku, gdzie ty jesteś?
1: A ty już wtedy schabowego z ziemniakami i surówką.
0: Nie, sojowego. Kuba, co u ciebie?
1: Dzisiaj zajrzymy do naszych szaf i zadamy bardzo konkretne pytanie do płci obu. Ile par butów to za dużo?
0: Myślałem, że o wychodzeniu z szafy będzie, ale dobrze. Może innym razem też.
1: Jak ktoś wejdzie znam takich, którzy jak wejdą po te buty do szafy, to faktycznie równie wychodzą po długim czasie.
0: Równie ciekawe. Nie ma chyba czegoś takiego jak zbyt dużo butów.
1: No, biorąc pod uwagę naszego gościa, on mi zdradził Instabucks 600 par. No dużo, dużo.
0: Chyba największą kolekcję w Polsce ma Tedy. Ale mogę się mylić. Wiem, że on ma mnóstwo.
1: A ciekawe jest, czy on kiedyś kupił drugą parę, bo myślał, że tej pierwszej nie ma.
0: Myślę, że na pewno. Natomiast jeśli chodzi o to zagadnienie, moim zdaniem dziwniejsze jest nie i ta kolekcja, która się rozrasta, tylko to, że kupuje się buty, w których się nie chodzi, tylko na nie patrzysz. I to już jest takie trochę...
1: Nigdy tak nie miałem, bo jak sobie coś kupuję, to się od razu tym cieszę.
0: Parę?
1: No, ze 12.
0: 12, okay.
1: 13, no, może 15. A klapki liczyć, czy nie? Bo teraz
0: wszystko.
1: No to pod 20 może być.
0: No, proszę bardzo. Sneakerhead i Jamrozek z wami zostaje, a ja się z wami żegnam. Słyszymy się jutro w Hejterskiej. Do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy.

0: spotykamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: O reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, z tej strony BRK.

0: To Lola Brooke i Pain. O swoim bólu śpiewała ta artystka. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Czy pogoda też będzie bolesna, to się okaże. Silny hal daje się we znaki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki, nawet te główne. Edukator z TPN Tomasz Zając mówi, że warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia jest realne.
2: Wieje silny wiatr halny. Na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na Kasprowy. No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa, także typowa taka wietrzna pogoda. Po południu mają nadejść opady, których kontynuacja będzie w nocy.
0: W Tatrach w ostatnich dniach doszło do serii wypadków. Dwa zakończyły się tragicznie. Po upadku z przełęczy Zawrat zginęli turysta i turystka.
1: Autopromocja.
3: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

To Wet Leg w czwórce, brytyjski zespół, który powstał w 2019 roku, czyli wtedy, kiedy wszyscy przychodziliśmy na świat. A kiedy naszą młodość można uczcić, można ją świętować? No w weekend chociażby, który w czwórce rozpoczyna się w piątek, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Z weekendem startujemy w piątek, więc ogłaszam, że do piątku zostało 7

0: 7 godzin, 50 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: A skoro po robocie nie gadamy o robocie, to spokojnie możemy zajrzeć dzisiaj do naszych szaf. Takie badania sprzed kilku lat mówią, że Polki mają średnio 17 par butów, 2/3 z nich posiada co najmniej 10 par, a co 10 kobieta ma ich ponad 30. Jak to wygląda dzisiaj w praktyce? O tym porozmawiamy, pytając was o to, ile par butów to za dużo. I to pytanie niezależne od płci. Sporo w kwestii szafy do powiedzenia ma mandaryna.
2: Dla mnie jeansy, czarna marynarka i wygodne buty, tenisówki to jest coś, bez czego nigdzie nie wyjeżdżam.
0: Ile par butów to za dużo? Porozmawiamy o tym po godzinie 17. Po 18 zastanowimy się natomiast, skąd wziął się fenomen padla i czy padel jest dla tych, którzy nie potrafią grać w tenisa.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jest w ogóle taki numer, który na pewno przyda wam się szczególnie wtedy, kiedy chcecie zawalczyć o zestaw gadżetów od czwórki, a tak się składa, że za kilka minut sięgniemy do naszych radiowych archiwów w zabawie Co to za dźwięk, bo Polskie Radio ma 100 lat i te archiwa są naprawdę bardzo bogate. W wasze ręce być może taki zestaw gadżetów trafi. 226452100. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do 19:00.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: To jest nowość czwórki.
3: Nowość czwórki.

0: Dwie prawe dłonie, Szwed, SWD i Ero. No to jest nasza nowość na playliście, kawałek, do którego na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać, ale tak naprawdę w naszej zabawie, co to za dźwięk, wystarczy jedna dłoń po to, żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. 226452100. No tak się składa, że rok 2026 to rok Polskiego Radia i właśnie dlatego razem z wami przeczesujemy nasze radiowe archiwa.
1: Co to za dźwięk?
0: Czy będzie łatwo? No to się okaże. Dzisiaj wracamy pamięcią do początków XXI wieku, a więc wcale nie tak daleko. Przenosimy się do czasów, kiedy jeden z najważniejszych ludzi świata komputerów i nowych technologii opowiadał o tym, jak wyobraża sobie przyszłość. Jak jego przewidywania mają się do dzisiejszej rzeczywistości? Posłuchajmy.
2: Wraz z odejściem klawiatury zniknie problem wolnego pisania. Wraz z odejściem myszki bolesne urazy nadgarstka. W zamian za to w ciągu kilku najbliższych lat pojawią się nowe sposoby porozumiewania się z komputerem, czyli interfejsy. Na przykład, żeby napisać e-mail, jego treść trzeba będzie po prostu podyktować, a komputer sam zmieni nasze słowa w wersję graficzną.
0: I tutaj pojawia się pytanie do was. Kto w ten sposób przepowiadał przyszłość? Kto snuł takie wizje rozwoju technologii? Czekam na telefony 226452100.
3: I co ty na to? 226452100.
0: A czy ja wam już dzisiaj mówiłem, że w wasze ręce może trafić zestaw gadżetów od czwórki? Wie o tym nawet Przona, który wcale nie jest taki zły.

0: To Przona i Zły. Uwielbiam ten kawałek, gości na mojej prywatnej playliście, a gdzie pierwszy raz go usłyszałem, no oczywiście w czwórce. Zły, tak nazywa się ten kawałek i mam nadzieję, że nikt z was zły nie będzie, tym bardziej, że jest szansa na to, żebyście stali się właścicielami zestawu gadżetów od czwórki.
1: Co to za dźwięk?
0: Bo sięgamy do naszego radiowego archiwum. Polskie Radio ma 100 lat. Rok 2026 to jest rok Polskiego Radia. My dziś przypominamy, że szukamy nazwiska człowieka, który na początku XXI wieku opowiadał o przyszłości komputerów, ale też o sposobach, w jakie będziemy z nich korzystać. Kto to był? To jest pytanie do was.
2: Wraz z odejściem klawiatury zniknie problem wolnego pisania. Wraz z odejściem myszki bolesne urazy nadgarstka. W zamian za to w ciągu kilku najbliższych lat pojawią się nowe sposoby porozumiewania się z komputerem, czyli interfejsy. Na przykład, żeby napisać e-mail, jego treść trzeba będzie po prostu podyktować, a komputer sam zmieni nasze słowa w wersję graficzną.
0: Halo, halo, cześć Bartku.
3: Witam.
0: Jak się miewasz u progu kolejnego weekendu?
3: Właśnie kończę pracę, jeszcze pół godziny zostało i będę wracał do domu.
0: I będziesz mógł spokojnie trzepnąć wtedy laptopem, wsiąść do samochodu i wrócić. Nareszcie po robocie.
3: No właśnie o to chodzi, że jestem kierowcą, więc ciągle jestem za kierownicą.
0: O nie, teraz próbuję coś wymyślić, żeby cię pocieszyć. Co mogę wymyślić? No na przykład to, że ci oddam w twoje ręce zestaw gadżetów od czwórki. Tylko też nie może być tak łatwo, musisz się wykazać. Usłyszałeś nasze nagranie z radiowego archiwum sprzed 20 lat. Ty wiesz, o jakiego człowieka chodzi?
3: Podejrzewam, że tak, ponieważ ostatnio oglądałem film z jego udziałem i mówił właśnie o wejściu nowej technologii interfejsów. Czy był to założyciel Apple'a Steve Jobs?
0: To nie był Steve Jobs, to jednak nie Steve Jobs, chociaż dobrze kombinowałeś. Wszystkiego dobrego i szerokości, jak już wysiądziesz ze swojego wielkiego samochodu. Mam nadzieję, że wielkiego, ale na pewno szybkiego. Halo, halo, cześć Kubo.
4: Cześć Kubo.
0: Gdzie jesteś?
4: No, w mieście Grodzie Kraka.
0: W Grodzie Kraka, no jednak. I co, na Brackiej pada deszcz, czy dzisiaj nie?
4: No, będzie kropiło.
0: Będzie kropiło, czyli ty masz zdolności profetyczne, raczej przewidujesz to, co będzie się działo, a niekoniecznie to, co jest. I takich ludzi też szanuję. Kubo, opowiadaj, o jakiego człowieka chodzi.
4: No, myślę, że to będzie wielki Bill Gates.
0: To jest oczywiście Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizjonerów świata technologii. Myślałeś trochę, że to będzie trop naszego słuchacza Bartka, czy jednak od początku ten Bill Gates gdzieś w twojej głowie się pojawił?
4: Muszę się przyznać, że wielce kierowałem się właśnie tym samym, co ten kolega wcześniej. I też myślałem, że jest Bill Gates, ale zaryzykowałem, że trafię Billa Gatesa i się cieszę.
0: Ty dziękuj, słuchaj, Bartkowi, że zadzwonił wcześniej, bo dzięki temu byłeś pewny swojej odpowiedzi.
4: Dziękuję mu.
0: Nie wiem, zaraz będzie się upominał, żebyś mu odpalił bandamkę z zestawu gadżetów od czwórki, ale dogadajcie się między sobą, ja w to nie wnikam. A dasz się, Kubo, zaprosić jeszcze w taką archiwalną dźwiękową podróż?
4: No na pewno tak.
0: No to słuchamy.
5: Komputerowa klawiatura i myszka, symbole cyfrowej rewolucji końca XX wieku, mogą niedługo przejść do historii. Takiego zdania jest szef Microsoftu Bill Gates, który bierze udział w otwartych dziś targach sprzętu elektronicznego w Las Vegas.
2: Obecnie do systemów interfejsowych dodajemy rozpoznawanie dotyku czy zdolność widzenia, tak by komputer mógł śledzić nasze czynności. Komputery będą też rozpoznawać nasze pismo odręczne. Te nowe, tak zwane naturalne interfejsy zmienią całkowicie metody kontaktowania się ze światem cyfrowym.
0: Kubo, a tak z ciekawości, tu używasz jeszcze myszki, czy touchpad jest...

0: czymś, co jest ci szczególnie bliskie.
1: No, ja jestem jako mańkut, akurat korzystam z myszki równie dobrze pewnie jak Touchpada, czy była kiedyś taka gumka śmieszna była na klawiaturze.
0: Była. Taka kulka, która lubiła wypadać.
1: No nie, ja myślę o tym, co pomiędzy tam koło S albo T była taka gumka.
0: A, rozumiem, o tej gumce, na klawiaturze.
1: Tak.
0: Było. Ale często się psuło, no ale taki urok nowych technologii, że czasem nie wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli. Wszystkiego dobrego. Zestaw gadżetów wysyłamy. Ja idę zaraz na pocztę i będzie u ciebie.
1: Ściskam. Wszystkiego dobrego. Cieszę się. Dziękuję.
2: Od szefa nie odbieraj. Od nas możesz.
0: 26 minut po godzinie 16.

0: Kendrick Lamar, specjalnie dla was w czwórce, 32 minuty po godzinie 16, człowiek na cztery łapy kuty przyszła i narzeka na buty, czyli Weronika, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chodzisz i narzekasz.
1: Trochę narzekałam, że mnie obtarły.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać po godzinie 17 o tym, ile par butów to za dużo, to ile?
1: Nie mam pojęcia, ale ostatnio widziałam taką rolkę, że w ogóle Polacy mają problem z butami, że albo mamy taki sklep obuwniczy wręcz u nas w domu, ale te buty absolutnie do niczego nam nie pasują, więc i tak chodzimy w jednej parze, albo jest jeszcze druga grupa osób, czyli ci ludzie, którzy mają w ogóle tylko jedną parę butów do wszystkiego.
0: Naprawdę są tacy? Tylko jedna para z jedną parą?
1: Wiesz co, ja obserwuję taką jedną dziewczynę, która robi przeglądy szaf i wrzuciła
0: taką rolkę,
1: że to problem.
0: Nie naprzygląda się w tych szafach, gdzie stoi taka jedna smutna para. Ciekawy jestem, jak to jest w przypadku noblistów, bo oni, zakładam, że butów mogliby sobie za Nagrodę Nobla kupić sporo.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Czekałem na to cały tydzień. Dzisiaj Literacka Nagroda Nobla.
1: Literacka Nagroda Nobla, która chyba jest jedną z najciekawszych, albo też z takich, która wzbudza największe poruszenie,
0: obok
1: najwięcej
0: pokojowej.
1: Osób obok pokojowej. Zawsze też zwracam uwagę na to, jak wiele osób jest nawet podczas tego ogłaszania werdyktu tutaj na Uniwersytecie Warszawskim i rzeczywiście najwięcej osób przychodzi, zarówno kiedy ogłaszani są laureaci tej literackiej nagrody, jak i pokojowej.
0: Ale wiesz, to też jest związane zapewne z tym, że my mamy bardzo długą historię, jeśli chodzi o polskich autorów, którzy Noblem zostali nagrodzeni w dziedzinie literatury, bo to i Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i ostatnio Olga Tokarczuk, więc tych nazwisk jest sporo.
1: Chociaż dzisiaj, kiedy pojawiały się te przypuszczenia, kto może tego Nobla dostać, to żadne polskie nazwisko się niestety nie pojawiło. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy tak ci eksperci sobie rozmawiali o tym, o ich też marzeniach noblowskich, bo czasami też takie pytanie pada, no to pojawiło się to nazwisko, które zostało wyróżnione, czyli Anne Carson, czyli poetka z Kanady. Ona dostała literacką Nagrodę Nobla i ona została wyróżniona za śmiałą i nowatorską twórczość. Niektórzy też przyznawali, że w ogóle typowali ją jeszcze kilka lat temu. To jest poetka, która porusza bardzo odważne tematy, opowiada o trudnej miłości, ale też ożywia taką kulturę starogrecką, bo jest też wykładowczynią i też ten język starogrecki wykłada. No i nic dziwnego, że w jej twórczości właśnie są nawiązania do tej kultury. Właśnie o tym opowiedział mi doktor habilitowany Karol Samsel, profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ona robi z klasyką coś niesamowitego i trochę się nie dziwię tej decyzji noblowskiej. Trudno było to zignorować. To się nie powtórzy. To znaczy bardzo wiele wyborów komisji można różnie oceniać. Kafka, Dante, ale Anne Carson jest jedna. Ona potrafi powrócić do antyku, zdynamizować to antyczne doświadczenie i przepisać je na współczesny kod. Przypomnijmy, Autobiografia Czerwonego, Słodko-gorzki Eros oraz Piękno męża. Te trzy teksty pokazują, że ona jest mistrzynią eseju. Na to bym zwrócił baczną uwagę. To jest wybitna eseistka, mistrzyni eseju poetyckiego. Ona może przywodzić nam na myśl nasze polskie ulubione tradycje pisarskie, Jerzy Stępowski, Jan Parandowski, ale też Herbert, dlatego właśnie została tutaj naszym laurem herbertowskim wyróżniona.

0: Ona jest oczywiście o wiele inaczej przepisuje typowe wzory dla Herberta, typu czułość dla minotaura herbertowska. U niej, u Ann Carson, objawia się jako czułość dla uciśnionego, czułość dla bestii.
1: Jestem zachwycony tą wypowiedzią, dlatego że już wiem, że na pewno po Ann Carson sięgnę, bo jestem fanem Zbigniewa Herberta. Nie tylko przesłania pana Cogito, ale on w ogóle był zafascynowany też całym basenem Morza Śródziemnego i wiem, że miał takie okresy w swoim życiu, że tam jeździł i bardzo dużo szkicował, potem wracał z tymi szkicami do Polski i pisał. A z drugiej strony Jan Parandowski.
2: Zaskoczyłeś mnie.
1: Jan Parandowski, który został wymieniony, on, nie wiem czy wiesz, ale został kiedyś nagrodzony laurem olimpijskim, bo były takie czasy, kiedy przyznawano medale olimpijskie w dziedzinie sztuki.
2: Niesamowite. I Jan Czyli jeszcze można się czegoś dowiedzieć?
1: No czwórka bawi i uczy.
2: Bardzo wiele się można tutaj dowiedzieć, kiedy się przychodzi.
1: Że do mnie, czy...
2: No od ciebie też. Nie dość, że można dostać wiersz, to jeszcze można się czegoś dowiedzieć.
1: Zwykle mam taką szufladkę w głowie otwartą z samymi głupotami, ale czasem ona się zamknie i otworzy się przez przypadek coś zupełnie innego.
2: No to widzisz, każdego dnia losujemy coś innego, inną szufladę. Ja jeszcze dodam, bo wspomniałeś, że w takim razie chętnie byś sięgnął po twórczość tej artystki. No i właśnie, po jakie teksty można sięgnąć?
0: Przede wszystkim autobiografię Czerwonego, tom wierszy, libret, oper, dekreacja oraz Słodko-gorzki Eros. Zacznijmy od Słodko-gorzkiego Erosa, bo to jest debiut. Zadebiutowała to książką Carson w 1984 roku. Także tematy naszej współczesności. Ja tutaj wspominałem o jednej z wokalistek urodzonej w latach 90., której Carson poświęciła erudycyjny esej w ostatnich miesiącach. Ten esej rzeczywiście jest głośno omawiany w świecie zachodnim. O tej wokalistce, samej Carson, która nie potrafi przełamać, zbudować w sobie przestrzeni odbioru dla niej. No i oczywiście próba wpisania w jakiś wyższy rejestr tej wokalistki, sceny pop, muzyki amerykańskiej. Na to zwracam uwagę, bo chciałem pokazać, że łączę antypody z jednej strony zamierzchłej przeszłości i współczesnej teraźniejszości. Carson potrafi te rzeczy łączyć w sposób zaskakujący.
1: Czyli wszystko się zgadza. Słodko-gorzki Eros, Eros jako grecki bóg miłości, czyli dokładnie tak samo jak u Parandowskiego albo Herberta, nawiązanie do takiej tradycji antycznej.
2: Zgadza się, jest. W ogóle jest mnóstwo tych trudnych tematów, takich trochę kontrowersyjnych. Trudna miłość, takie nietypowe relacje, także wydaje mi się, że na pewno warto sięgnąć.
1: Chociaż o miłości to jest 99% wszystkiego, co zostało stworzone przez człowieka, mam wrażenie.
2: No prawda, ale teraz ta trudna miłość, no to rzeczywiście to są takie tematy, które nas ciekawią może od kilku lat. Ale jeszcze będzie trochę dzisiaj o takich kontrowersjach dookoła tej literackiej Nagrody Nobla. No bo znowu ten Nobel nie trafił do nikogo z Azji czy z Afryki, a niektórzy bardzo by chcieli.
1: No, ja też bym chciał, żeby kolejny Polak dostał Nobla, no i co?
2: Ale Polacy już trochę Nobli mają.
1: No mamy kilka Nobli, no ale moglibyśmy mieć kolejny. Jeśli chodzi o Olgę Tokarczuk, to dostała tego Nobla 2018-19.
2: No nie stosunkowo niedawno, ja mam wrażenie, że to było tak niedawno, bo...
1: No u nas to 20 lat mniej więcej, jak się patrzy na te ostatnie Noble, tak to wygląda. Wcześniej Wisława Szymborska chyba w 96, Czesław Miłosz w 80, więc...
2: Ale na przykład Bułgaria w ogóle nie ma noblisty, więc wiesz. Ale zawsze warto się porównywać do tych lepszych, w cudzysłowie.
1: Ale myślę, że możemy poszukać jeszcze. Nie wiem, czy na Mauritiusie mają jakiegoś
2: niespodziewanego
1: przylądka. Mają
2: no nie,
1: Nobla,
2: ale może ta Bułgaria jest taka bardziej, wiesz, że oni rzeczywiście... Bo dzisiaj też podały takie hasła, że oni tam jest kilku kandydatów, którzy mogliby dostać tego Nobla. Tak samo...
1: A co, w San Marino nie ma? Też będą.
2: Przestań już. No.
1: Mam nadzieję, że ty nie przestaniesz opowiadać o Noblach za kilka minut. Weronika nie ucieka jeszcze z naszego studia. Przypominam, trwa tydzień noblowski.
3: I co ty na to? 226452100.
1: 20 minut pozostało do godziny 17. 226452100. Ten numer telefonu przyda wam się na pewno po godzinie 17, bo porozmawiamy o butach, ale też pojawi się nasze muzyczne Guilty Pleasure, a tam również muzyczna zagadka i do zgarnięcia będzie zestaw gadżetów od czwórki.

0: To czwórka i po robocie, Weronika, ty potrzebujesz jakieś chusteczki, bo przyszłaś i rozpaczasz, że...
1: Nie rozpaczam.
0: Rozpaczasz, że Bułgaria nie dostała literackiego
1: Nobla. Po prostu
0: Nobla.
1: Zwracam uwagę. No i oczywiście w ogóle tych kontrowersji jest więcej, bo są takie części świata całe, gdzie tych Nobli jest niewiele.
0: Ale to nie wokół Bułgarii akurat.
1: Akurat nie wokół Bułgarii.
0: No dobrze, to nie tylko o Bułgarii, bo my już poznaliśmy tegoroczną laureatkę literackiego Nobla i szerzej o tym Weronika na pewno opowie.
2: Po robocie.
0: Pani no i... Anna na polski.
1: No chyba tak można przetłumaczyć, N. Carson. Przynajmniej proste nazwisko.
0: Postać, jak kilka minut temu wspomnieliśmy, która może nie tyle nawiązuje swoją twórczością do Jana Parandowskiego czy Zbigniewa Herberta, co być może jej twórczość ma jakieś odzwierciedlenie też w tym, co robili nasi polscy pisarze.
1: Można znaleźć jakieś elementy wspólne. Ja się pytałam dzisiaj ekspertów, czy jest jakiś trend, jeżeli chodzi o literacką nagrodę Nobla. Czy oni zauważają, że ten komitet noblowski docenia jakąś konkretną twórczość, no ale okazuje się, że nie, że właściwie co roku to jest loteria. Co roku te nagrody Nobla dostają ludzie, którzy tworzą zupełnie inną rzecz i też jest tak, że no właściwie chyba nie da się w ogóle takiego trendu stworzyć, dlatego że jest bardzo wielu, bardzo dobrych twórców, którzy jednak piszą coś zupełnie innego. Stąd też my się trochę kłócimy o to, kto miałby takiego Nobla dostać. No i jest to oczywiście trochę krytyki wokół całej nagrody Nobla i Akademii Szwedzkiej. Czego najbardziej dotyczą te wszystkie zarzuty? O tym doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka, profesor uczelni Uniwersytet Warszawski.
3: Takie podstawowe zarzuty, które padały do tej pory, dotyczą eurocentryzmu nagrody. Tego, że jednak te wybory były bardzo silnie zmaskulinizowane i że bardzo często tę nagrodę dostawali mężczyźni. Kolejnym problemem jest dostępność językowa, czyli tutaj dominują języki kongresowe. Tak? I jeżeli nawet twórczość nie powstaje w języku kongresowym, no to musi być na te języki kongresowe tłumaczona. Też w zeszłym roku oglądałam sobie twórczość polskich noblistów pod kątem tłumaczeń na szwedzki na przykład, tak? I się okazało, że właściwie nie ma ani jednego polskiego noblisty, który by wcześniej nie miał tłumaczeń na szwedzki, więc jakby tłumaczenia na angielski to jest oczywiście sprawa bardzo istotna, ale też chyba nie jedyna, też chyba nie jedyny warunek, żeby Komitet Noblowski takiego autora zauważył. To jest trudno przewidywalny proces.
0: Jak ktoś chce mieć Nobla, to powinien mieć swoje tłumaczenie na...
1: No, powinien. Najlepiej na wszystkie języki.
0: Żeby Akademia zrozumiała.
1: Żeby Akademia zrozumiała, no i no tak, żeby później z tą twórczością można było dotrzeć też do innych państw.
0: Ale wiesz, że ja widzę jednak taki trend, który się pojawia, jeśli chodzi o Noble?
1: No,
0: że
1: jaki?
0: Ktoś, kto dostaje Nobla, musi być w wieku emerytalnym.
1: No, coś w tym jest, bo rzeczywiście
0: ja
1: tegoroczna
0: Noblistka... Ja N. Carson wieku nie wypominam, ale 76 lat ma.

0: Coś tak, ale jak pytałam o to ekspertkę, to powiedziała, że no my w tych nagrodach Nobla to trochę inaczej definiujemy młodość. No
1: czyli ale wczoraj. Anne Carson cały czas młoda.
0: Tak, no ale przecież był też laureat w tym tygodniu, który miał 96 lat. To powiedziałam ci, że gdybyś tak codziennie pisał te wiersze, no to może za kilkadziesiąt lat już
1: ja chcę emerytury dożyć, to jest mój cel
0: ciekawego.
1: Na razie.
0: No to za to jeszcze nie ma Nobla.
1: No nie.
0: Ale jeżeli chodzi o te wszystkie zarzuty, jeszcze wrócę tutaj do tej nagrody Nobla i do Akademii Szwedzkiej, no to to też nie jest tak, że Akademia Szwedzka jest na to wszystko głucha, bo na przykład od 1989 roku znacznie zmieniła się statystyka, jeżeli chodzi o kobiety, o laureatki nagrody Nobla. Wtedy było około 7% laureatek, no a dzisiaj już noblistek jest ponad 33%. No a z drugiej strony też taką odpowiedzią na głos krytyki nie może być wybór wskazanej osoby. I jeszcze jedna rzecz, bardzo zawiedzeni dzisiejszym werdyktem byli ci, którzy liczyli na Nobla dla kogoś z Azji, z Afryki albo Ameryki Południowej, bo tam rzeczywiście tych nagród jest bardzo mało, tak jak w tej Bułgarii. W Bułgarii nie ma w ogóle. No to jeszcze gorzej, ale tutaj mówimy o całej części świata, o kontynentach. I o tym to wszystko skomentowała mi dr Weronika Rokicka z Wydziału Kultur Azji i Afryki UW.
2: Nagroda Nobla w tych częściach świata, które są tak rzadko nagradzane, niestety zazwyczaj jest przedstawiana jako bardzo prestiżowa nagroda literacka, która jednakowoż pomija literaturę, czy to pisane w językach azjatyckich, czy to w ogóle pomija właśnie ten świat zachodni. I to jest zazwyczaj komentowane oczywiście negatywnie, jako ponownie takie utwierdzanie nas, Europejczyków, w takim przekonaniu, że no my jesteśmy centrum świata, kulturowym centrum świata i ta najważniejsza wciąż nagroda literacka, no bo tak jest postrzegany literacki Nobel, jest tak naprawdę nagrodą dla pisarzy z Ameryki Północnej, z Europy, a jak sobie spojrzymy na laureatów z Chin, z Indii, z Japonii, ale na przykład też z innych krajów, na przykład Ameryki Łacińskiej, to rzeczywiście oni są w mniejszości.
1: A ta cały czas rozpacza. Naprawdę ta Bułgaria dostanie kiedyś tego literackiego Nobla.
0: No mam nadzieję, trzymam kciuki.
1: Te chusteczki cały czas oferuję, mogę ci przynieść.
0: Masz? Ty pewnie masz taką z materiału chusteczkę.
1: Jak starsi ludzie, tak.
0: Wyglądasz mi na taką osobę, która ma taką chusteczkę, wiesz, złożoną na kilkukrotnie złożoną i trzymasz zawsze w kieszeni.
1: I tak używam do nosa, a potem
0: ale
1: przecieram twarz.
0: Słuchaj, zobaczymy jak będzie jutro. Może będzie Donald Trump płakał, bo może liczy na tę pokojową nagrodę Nobla.
1: Nie wchodźmy
0: Nobla
1: w politykę, chociaż no, ta polityka siłą rzeczy jutro się pojawi. Weronika Puszkar śledzi bardzo uważnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o tydzień noblowski. My spotykamy się jeszcze jutro i w poniedziałek, bo tak, w poniedziałek ostatnia nagroda.
0: Z ekonomii.
1: Z dziedziny ekonomii. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.
3: Koniec pracy.
1: Ogłaszamy koniec pracy. 12 minut pozostało do godziny 17.
4: Yes, sir. We taking it across the pond today. Ha. The Jurassic way.

0: Puchasz czwórki. Autopromocja.
1: Przester to audycja, w której nowe brzmienia spotykają się ze starszymi inspiracjami, a muzyczne zakręty potrafią zaskoczyć nawet mnie. Indie, post-punk, shoegaze, rap, elektronika, eksperyment i wszystko, co nie chce mieścić się w jednej muzycznej szufladce. Na 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata alternatywy każdy czwartek od 21.

0: lepszej zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siemano, tutaj Jarecki.

0: To Lado Negro. W czwórce minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, natomiast nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat możliwe także burze. Uważajmy też na mgły, które będą pojawiać się na drogach, szczególnie o poranku. One będą ograniczać widzialność do 300 metrów. No i jeszcze temperatura. Ta minimalna wyniesie od 6-7 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 12 na południowym wschodzie, a chłodniej będzie w Kotlinach Sudeckich, tam lokalnie 5 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej

0: zdjęcie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
1: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Czy wy to czujecie w powietrzu? To zapach weekendu. U nas weekend rozpoczyna się w piątek, więc mogę z dumą ogłosić, że do piątku zostało 6 godzin, 52 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Co tu dużo mówić? W Po Robocie nie gadamy o robocie, o wszystkim innym jak najbardziej, dlatego też serwuję wam w porze późnoobiadowej nasz numer telefonu 226452100, a dziś rzecz dotyczy butów. Szpilki na specjalne okazje, sneakersy na co dzień, botki na jesień, kozaki na zimę, sandały na lato, do tego też buty do tej jednej sukienki albo do spodni, albo jak schudne, te były przecenione, te nie, bo ważne, ale ładne. No i pojawia się pytanie, co z tym wszystkim robić, ile tych butów mam, czy one mieszczą się w szafie, czy nie. Dzisiaj to zbieramy i pytamy was o to, ile butów, ile par butów to za dużo na jedną osobę. Możecie teraz zerknąć do swojej szafy albo pomyśleć o tej kolekcji, którą ma wasza druga połówka. Jak to wygląda w waszych domach? Ile butów to za dużo? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19.

0: Arctic Monkeys in Dancing Shoes, tańczące buty, bo o buty was dziś pytamy. Ile butów to za dużo? 226452100, czekam na telefony. Swoją drogą niedawno odwiedziła nas w czwórce Mandaryna i razem z nią też zajrzeliśmy do jej szafy.
1: Dla mnie jeansy, czarna marynarka i wygodne buty, tenisówki, to jest coś, bez czego nigdzie nie wyjeżdżam.
0: Jak to wygląda u was? Ile butów to za dużo? 226452100.
2: Po robocie,
0: nie gadamy o robocie, ale zawsze możemy pogadać z Michałem. Halo, cześć Michale.
3: Dzień dobry.
0: Jak tam twój domowy sklep obuwniczy?
3: Można by tak powiedzieć, że jest taki sklep.
0: Ale to za twoją sprawą, czy za sprawą domowników?
3: Za sprawą domowników, szczególnie żony.
0: A, rozumiem, czyli ty dzwonisz do czwórki, żeby trochę poskarżyć się na swoją żonę. Bardzo proszę.
3: A właśnie nie, odwrotnie. Właśnie ja uważam, że tego tematu w ogóle nie powinno być, bo dla żony, dla kobiety nie ma czegoś takiego jak limit butów. Jeżeli żona chce, kobieta, partnerka kupić buty, bardzo proszę. Proszę kupować butów ile się tylko chce. Tutaj nie ma limitu. To jest moje zdanie.
0: Chciałem ci powiedzieć, że nasz telefon zaczął dzwonić i padają w twoją stronę różne oferty matrymonialne po tym, co powiedziałeś przed chwilą.
3: Nie, to powiem z doświadczenia, jak to jest u mnie i z moją żoną. Czasami żona do mnie przychodzi, mówię, takie buty, a może takie. A ja mówię, bardzo proszę kup, ale naprawdę, może ja ich nie potrzebuję wcale. A ja mówię, nie, proszę kupić. No i za tydzień przychodzi do mnie, a nie kupiłam tych butów. Ja mówię, czemu? Trzeba było kupować.
0: No to partner idealny z ciebie. Ale to u was tak wygląda, że żona ma na przykład, nie wiem, 30 par, a ty chodzisz w jednych takich ogólnowojskowych i do pracy, i na ryby.
3: Nie, mam do pracy i mam takie, no poza pracą, nie wiem, może jeszcze jakieś tam w góry jedne. Koniec.
0: 2-3 pary i idzie tym opędzlować całe życie. Codzienność
3: to
0: przynajmniej.
3: Tylko muszą być dobre, jakościowe buty i warto dopłacić do butów, żeby długo w nich chodzić.
0: No dobra, a twoje ulubione buty, gdybyś z tej trójki miał wybrać te jedne, to które to będą? Te w góry, bo góry ci się dobrze kojarzą, czy do pracy, bo do pracy lubisz chodzić?
3: Jak górskie. Jakbym mógł, to bym chodził tylko w górskich przez cały dzień.
0: Podejrzewałem, że taka będzie odpowiedź. Michale, dzięki za ten telefon i pozdrów żonę. Która ma na imię?
3: Agata.
0: Agato, gdzie się szuka takich mężów? Pyta wiele słuchaczek czwórki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. A razem z nami Marianna. Halo, cześć Marianno.
4: Witam cię serdecznie.
0: Ile masz szaf na buty w swoim domu?
4: Raz, dwa, trzy, cztery. Wysokie po sam sufit.
0: Czyli cztery szafy typu komandor. Pewnie w takiej szafie zmieści się z 50 par butów. No to
4: więcej.
0: Więcej?
4: Myślę, że więcej.
0: To ile masz w sumie?
4: Myślę, że 90.
0: 90 par
4: wszystkich
0: butów. Wszystkich.
4: Klapki, szpilki, sportowe, eleganckie, czarne, białe, zielone. I powiem ci, że mój mąż ma to samo.
0: Mąż też ma? Mniej więcej 90 par?
4: Myślę, że tak samych do biegania mam może z 15 par.
0: A, to ładne. Czyli rozumiem, pasja was łączy.
4: Nie ma limitu na kupowanie butów.
0: Pieniądze nie grają roli w tym przypadku.
4: Myślę, że nie. Myślę, że to jest kwestia po prostu planowania, że jak przeplanowania. Jak się widzi buty, to je się dobiera do czegoś i zawsze do czegoś pasują.
0: A czy tobie się kiedyś zdarzyło na przykład pójść do sklepu i kupić jakieś buty, ale potem jak wróciłaś z tymi butami do domu, to się okazało, że ty już takie masz, tylko zapomniałaś?
4: Nie, tak mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się, że kupiłam buty i nie nosiłam.
0: A, czyli są takie w pudełeczku jeszcze idealnie zapakowane. One czekają na swoją okazję, czy ty chcesz, żeby wartość podskoczyła i potem to sprzedasz, wpuścisz w obieg?
4: Nie, bardziej po prostu nietrafiony zakup.
0: No i bywa też
4: chwilowa,
0: tak.
4: Chwilowa po prostu jakby tam spontaniczna decyzja.
0: A mąż ci kupił kiedyś buty?
4: Tak, chociaż mówi się, że butów się nie daje. Tak,
0: ale ty wzięłaś.
4: Na

0: To na, ale zawsze mówię, dobra, masz tą złotówkę, żeby nie było.
1: No to całkiem nieźle, nieźle to przemyślałaś. Marianno, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki,
1: pozdrów męża. Mąż, który ma na imię?
0: Jacek.
1: Jacek i Marianna, posiadacze 180 par butów. Tak to szybko policzyłem.
0: Myślę, że tak będzie.
1: Ciekawy jestem, czy przebije was Marcin.

0: no, wojskową, czy jednak no, ten obuwniczy domowy jest szeroki?
1: Nie, natomiast nie mam jakiejś dużej ilości butów, nie wiem, 8 par. Dwie pary do koszykówki, tam dwie do garnituru i jakieś tam pół buty, także nie, natomiast żona ma dużo, tak?
0: I teraz się pojawia pytanie, czy cię to przeraża, czy nie?
1: Nie, dlatego, że to jest taka fajna prawidłowość, że ja muszę kupić od czasu do czasu buty, ponieważ mi się schodzą. Natomiast moja żona, mając ponad 50 par, nie musi kupować butów, bo jej się nie zużywają te buty.
0: Ona musi kupować buty, dlatego że ci towarzyszy, a jak jest w sklepie, no to tam od razu coś zauważy.
1: Że jej się podobają jakieś, nie? Natomiast ona tych butów nie zużywa, nie?
0: A twoim zdaniem w ogóle istnieje coś takiego jak za duża liczba butów w szafie, czy zupełnie nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Jak ma żona na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszko, to ja cię zachęcam, żebyś dzisiaj wieczorem przyszła do Marcina i powiedziała mu, że właśnie chcesz jego kartę po to, żeby kupić sobie nowe szpilki. On tu przedstawia się jako człowiek bardzo otwarty, który chętnie ci te buty sprezentuje. Jakby tego nie zrobił, to 226452100 to jest nasz numer telefonu. Sprawdzimy gościa.
1: Ale ostatnio była sytuacja, że się pyta żona właśnie, czy te buty są ładne. Ja mówię, pewnie, że kupuj, no pewnie, że tak.
0: Ale kupuj za swoje, czy kupuj za moje?
1: Nie, no za nasze, tutaj nie ma moje, twoje, tak?
0: Kolejny mąż idealny i znów ten matrymonialny telefon do nas dzwoni. Ale numeru nie przekazuje, bo żona słucha. Wszystkiego dobrego, Marcinie, trzymaj się.
1: Pozdrawiam, Kuba.
0: 226452100. Bartku, czy ty jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
0: Opowiadaj o swoich ulubionych butach.
2: O swoich ulubionych butach, no więc ja jestem w tej serii, że mimo tego, że mężczyzna, to po pierwsze butów mam dość sporo, ale jeszcze mieszczą mi się w szafie. A propos za dużo, to myślę, że za dużo butów mogą mieć co najwyżej mężczyźni w swojej szafie. Aczkolwiek u mnie to jest tak, że jak but jest dobry, to kupuję dwie pary i potem tylko wyrzucam zużyte i biorę takie same pasujące nowe.
0: Nareszcie spotkałem człowieka, który robi dokładnie to, co ja. Ja mam jeden taki model butów i mam 5 par z tego modelu.
2: No więc właśnie dramat jest wtedy, jak przestają produkować, a to robią często, niestety później.
0: Akurat ten model, słuchaj, od 40 lat robią i...
2: No to masz szczęście.
0: Mam szczęście.
2: Natomiast co do butów, no to oczywiście w mojej szafie są buty wyjściowe do pracy, zwykłe buty do chodzenia z psem, jak jest mokro, snowboardowe, narciarskie, do pływania, no i tam można cały szereg jeszcze innych. Kilka sztuk jest takich, że mi się podobały, a teraz nie chodzę, bo są białe i się pobrudzą, ale to o tych nie mówimy. Natomiast co do butów kobiecych, no bo to panowie zaczęli, to ja też jestem zwolennikiem tego, że na butach kobieta, w szczególności żony, nie wolno oszczędzać. Mnie się zdarzyło kupić, tylko one są chyba jakieś takie mniej użytkowe, bo żona w nich na dwór nie wychodzi. Ale takie też warto mieć w szafie żony.
0: I rozumiem, że jak dostawała żona te buty, to ci powiedziała, bardzo się starałeś, widzę.
2: No coś w tym stylu. Najpierw było oczywiście, jak ja w tym gdzieś wyjdę, bo takie duże szpilki, no ale to pewnie ja wtedy będę chodził.
0: To jeszcze ci zdradzę jedną rzecz, bo bardzo mi się spodobała, jak opowiadałeś, że masz buty do wychodzenia z psem, buty do wychodzenia z psem, kiedy pada, kiedy jest mokro, i podejrzewam, że tam jeszcze są buty do wychodzenia z psem, kiedy jesteśmy na przykład na piasku, jakiś sandał.
2: No właśnie, ja akurat z sandałami się nie za bardzo lubię. Mam, ale no właśnie, bo to jest kolejna kategoria butów i tu też trzeba sobie na nie pozwolić, czyli buty, które masz, bo kupiła ci żona, ale z założenia nie do końca będziesz w nich chodził.
0: No to jest dokładnie to samo, co z tymi szpilkami. Ty żonie wielkie szpile, a ona tobie sandały.
2: Tak, tylko tamte są jednak mimo wszystko częściej używane.
0: Rozumiem.
2: Nie jest to moje. Ale to też fajnie.
0: Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego i chyba szerokości, bo kierunkowskaz przed chwilą wszedł.
2: Tak, byłem na stacji benzynowej teraz.
0: Jak cena benzyny?
2: Cena benzyny mnie interesuje, bo tankuję gaz.
0: A, rozumiem. No to jak tankujesz gaz, to możesz też zatankować w sklepie obuwniczym i coś żonie dzisiaj
2: przynieść. Oczywiście, no dokładnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.

0: Tego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: 226452100.
2: Teraz to już luz.
0: My w ogóle pytamy was dzisiaj o to, ile butów to za dużo. Czy w ogóle jest taka liczba? Jestem tego bardzo ciekawy. To jeszcze raz. 226452100.

0: Juksek Isaac, Delusion, She's Mine. To tytuł tego kawałka, ale to też słowa, które powiedział przed chwilą o swojej szafie Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Ciekawy jestem, jak twoja szafa z butami wygląda.
1: A moja jest dosyć skromna, bo jestem raczej z tych praktycznych i oszczędnych, więc wolę mieć jedną parę do kilku wersji siebie. No aczkolwiek moja druga połówka, ile by nie było, to i tak jest za mało.
0: A ty w ogóle widzisz taką liczbę butów, które w jednym domu mogą się zmieścić? Ile butów to jest za dużo, twoim zdaniem? Bo o to dzisiaj pytamy.
1: Ile jest za dużo? O Jezu, dobre pytanie. No, nie wiem, 20 to już chyba par trochę za dużo.
0: 20 to za dużo? Myślałem, że powiesz 120, no to już jest lekka przesada, ale 20 to...
1: Ale, pewnie Kuba, dzwonię do ciebie, bo mam do ciebie pytanie.
0: Tak. Bardzo proszę.
1: Wspomniałeś, że masz buty od lat te same, a wiem, że kiedyś na antenie zdradziłeś, że trenowałeś piłkę ręczną, więc chciałem się zapytać, czy to są buty do piłki ręcznej znane marki produkowane od lat.
0: Tak, to są te buty, które mają kauczukową podeszwę, które kiedyś były używane w piłce ręcznej, bo znakomicie się trzymały hali i miały taki raczej, one były dość niskie, to znaczy łatwo było sobie tam skręcić kostkę i wiem, że one
1: Czyli
0: zniknęły.
1: To są specjale.
0: Tak, to są właśnie te buty. I wyobraź sobie, że po latach do nich wróciłem, bo nagle zrobił się wielki boom, tylko zostały potraktowane streetwearowo. I dzisiaj nie widzę piłkarzy ręcznych, którzy używają ich na boisku, ale widzę ludzi, którzy śmigają w nich po mieście.
1: To powiem ci, że ja po latach wróciłem do stabili.
0: A to ja nawet nie wiedziałem, że jeszcze te modele są. Ale pamiętam, miały takie grube paski. Grube
1: tak
0: paski.
1: Tak jest, dokładnie.
0: A ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę ze sportem i rodzice powiedzieli mi, że to nie jest tak, że buty grają,

0: że pierwsze trzeba się wykazać. No to ja się próbowałem wykazać, ale na początku miałem takie buty, gdzie pasków było więcej. Niby podobne, ale jednych tych pasków było tam więcej. Ale widzę, że jesteśmy z jednej rodziny, jeśli chodzi o sport. Faktycznie.
1: Tak jest.
0: Zdążyliśmy się dogadać już kilka tygodni temu, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Tomku, dzięki wielkie za ten telefon.
1: No, nie ma sprawy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Powodzenia w znajdowaniu kolejnego miejsca na nowe buty twoje i twojej żony.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Tu czwórka i po robocie pytanie do was. Ile par butów to za dużo? Czekam na telefony 226452100. Być może to będą doświadczenia związane z waszą szafą albo z szafą waszych bliskich, waszych drugich połówek. To jeszcze raz 226452100. A razem z nami Kamil Bugs, znany na Instagramie, w sieci jako InstaBugs, warszawski sneakerhead, twórca związany ze streetwearem. Halo, halo, cześć Kamilu.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Zacznijmy od najważniejszego. Ile masz par butów?
3: Kurczę, no straciłem rachubę, bo jak jakąś parę tam sprzedam, to od razu dwie, trzy wlecą, także ciężko mi się połapać w tym wszystkim. Ale przy przeprowadzce, jak liczyłem, to było lekko ponad 600.
0: Lekko ponad 600 par.
3: Tak jest. I wszystko w pudełkach.
0: Wszystko w pudełkach, czyli bardzo dobrze wyglądające, ale to się wiąże, słuchaj, z tym, że masz, można powiedzieć, pokaźny majątek w butach, czy ty tak tego w ogóle nie traktujesz?
3: Myślę, że miałem pokaźny majątek w butach, ponieważ trochę teraz ten temat stracił na takiej ekskluzywności. Wszystko można bez problemu kupić. Wcześniej trzeba było stać w kolejkach pod sklepami i tak dalej. Teraz, jeżeli ma się duży zasób w portfelu, to można wszystko sobie zdobyć. No i też przez to to straciło trochę na takiej ekskluzywności. Temat trochę siadł, także te ceny butów też poleciały. Można bez problemu praktycznie wszystko teraz kupić, co się chce. Także jeżeli nawiązując do tego pytania, no to raczej miałem pokaźny majątek, a teraz mam taki dobry majątek.
0: A zdarzyło ci się kiedyś coś kupić, dlatego że zapomniałeś, że masz już w swojej kolekcji taką parę?
3: Nie, ja na przykład do imion, nazw i tak dalej to w ogóle nie mam pamięci, ale mam pamięć obrazkową i dosyć dobrze sobie radzę w wyszukiwaniu tych pudełek, oznaczeń oraz zapamiętuję dobrze buty, które mam w swojej kolekcji.
0: A czy sneakerhead w ogóle może powiedzieć, mam już wystarczającą liczbę butów, czy nie? Czy zawsze będzie mało?
3: Zawsze coś nowego będzie wychodziło, więc zawsze będzie mało, jak mawia nasz wiesz, narodowy bonus RPK, nigdy mało.
0: To prawda, to prawda. Jaka była najdroższa para w twojej kolekcji? Jaka jest najdroższa para w twojej kolekcji? Albo być może nawet, jeśli nie chodzi o pieniądze, to taka, którą darzysz szczególnym sentymentem z jakiegoś powodu.
3: Kurczę, ja zawsze stroniłem od tych takich
0: skrajności,
3: najdroższych, tak, które właśnie każdy kupował tylko dlatego, że są drogie i żeby pokazać swój status. A raczej szukałem takich wydań, które raczej nie zobaczę na ulicach swojego miasta, a w Warszawie jest dużo sneakerheadów, więc sobie tam szukam jakichś wyszukanych par, których na przykład wyszło 200 na cały świat, 100 i tak dalej. No i tam jakieś Adidasy próbowałem ściągać z Japonii przez jakiegoś tam kolesia, który mi pomagał je ogarniać. No i ta cena tak naprawdę przez to, że to było takie zawiłe, no to urosła tam do dużej kwoty. Ale to było 3200, więc jak na takie standardy butów z linii fashion, to nie jest jakaś duża cena, no bo teraz to niektóre buty potrafią kosztować 3, 4, 5 tysięcy z takich tworowych, a bardziej z modowo-fashionowych klimatów.
0: A taki najbardziej absurdalny zakup, taki przy którym po czasie pomyślałeś sobie, po co mi to w ogóle było?
3: Chyba nie było takiego, ale raz, no mam takie guilty pleasure, że jak jestem gdzieś za granicą, teraz już trochę się z tego wyleczyłem, bo też bardziej aktywnie spędzam czas podróżując, ale i kupuję winyle, ale kiedyś po prostu wchodziłem na lokalne giełdy butów i sobie tam szukałem, jakie tam perełki można znaleźć w danym miejscu. No i jak byłem w Bangkoku, to kupiłem buty bardzo drogie, uwierzyłem kolesiowi, wysłałem pieniądze w ciemno. No i wysłał mi je jakimś tam grabem, czyli koleś na skuterku podjechał z taką foliową torbą i sobie kupiłem turbo limitowane buty w ten sposób.
0: To ładne. Kamil Bugs, InstaBugs, warszawski sneakerhead, twórca związany ze streetwearem, jest gościem po robocie w czwórce. My pytamy was dziś o to, ile par butów to za dużo. No i tu nasz numer telefonu 226452100.

0: robocie. Po robocie. Tu czwórka i po robocie razem z nami Kamil Bugs, warszawski sneakerhead, znany w sieci jako Instabugs. Pytamy was o to, ile par butów to za dużo i cały czas czekam na telefony. 226452100. Kamilu, trochę tak jest, że ludzie, którzy zajmują się tym, co ty, zawsze mają w głowie takie buty idealne, których jeszcze nie udało im się zdobyć. To znaczy, to jest takie cały czas gonienie za jakimś króliczkiem?
1: No fajne jest to gonienie króliczka, aczkolwiek ja powiem szczerze, że jestem nasycony, jeżeli chodzi o moją kolekcję. Udało mi się kupić praktycznie wszystko, co chciałem. Teraz to, co mi przepuściłem w dawnych czasach, to już po prostu ta podeszła się nie daje do chodzenia, albo będzie trzeba robić tam przeszczepy, czyli kupić nowe buty, zestawić je z tymi starymi, odkleić od tych nowych butów podeszwę i przekleić je do tych starych, co generuje dodatkowe koszta. No i sobie dałem spokój, teraz raczej się skupiam na nowych wydaniach. Im bardziej zwariowany jest produkt albo inny od wszystkiego, tym chętniej po niego sięgam. Ponieważ mając tak dużą kolekcję, no to też chcę poznawać nowe rzeczy. Też pisząc bloga, chcę po prostu trzymać rękę na pulsie i być na czasie i po prostu tworzyć treści i móc się wypowiedzieć na podstawie tego, że użytkowałem dany model.
0: A co jest dzisiaj największą pokusą? Nowa kolekcja, limitowany drop czy jakaś promocja na buty, których na przykład nie potrzebujesz?
1: Teraz akurat jest bardzo dużo promocji. Dobrze działają też te platformy, gdzie można sprzedawać używane produkty. Można tam kupić naprawdę bardzo tanio solidne buty, więc już nie ma takiego kiedyś rozwarstwienia, że musiałeś mieć dużo kasy, żeby kupić sobie jakieś super skoki, tylko naprawdę niskim kosztem teraz i przede wszystkim poświęcając

0: czas można kupić bardzo fajne buty, więc myślę, że tak.
1: A powiedz, zdarzyło ci się kiedyś na przykład kupić buty i przed kimś bliskim ukrywać, ile one kosztowały, czy to w ogóle nie jest twoja historia?
0: Nie, no jak ja zaczynałem zbierać buty te 18 lat temu, no to ja chowałem do wersalki nowe pudełka butów, które przychodziły ze Stanów. No i tam się nie przyznawałem rodzicom, że znowu jakieś przyszły buty, tylko zawsze mówiłem, to na handel, to na handel.
1: A, czyli takie podejście trochę a la biznesmen, a z drugiej strony ukrywanie, bo jednak się okaże, że za drogie.
0: Też ja powiedzmy, że sobie kombinowałem tak, że kupiłem 3 pary butów, 2 tam sprzedałem ziomeczkom i tą swoją miałem za Feriko. No tak zaczynało się kiedyś zbierać buty, jak się za mało lata nie miało też zbyt dużo pieniędzy, a chciało mi się mieć fajne skoki, więc po prostu poświęcając swój czas, jakieś tam nabyte umiejętności w szukaniu tego, kontakty i tak dalej, to po prostu jakoś tam sobie budowałem tą kolekcję.
1: A powiedz, ty w ogóle kupujesz też czasem takie buty, które są, nie wiem, konieczne do garnituru albo do smokingu, czy to jest w ogóle nie twój styl i nawet jak jest okazja, to nie będziesz w tym chodził?
0: Nie będę w tym chodził, ale kupuję sobie po prostu eleganckie sneakersy. Nie wiem, czy można mówić markami tutaj, ale no na C są taka marka z taką podeszwą, powiedzmy, charakterystyczną, no to właśnie w tych butach sobie chodzę, zestawiam je do garnituru.
1: Może być też bardzo elegancko w sneakersach.
0: Tak, taka jest moda w tych wszystkich sportowych brandach, że oni wypuszczają buty typu mule, typu mokasyny, także też można z znaczkiem sportowym kupić eleganckie buty, więc to już teraz też się trochę zatarło.
1: A gdybyś miał zostać, tak na koniec pytam, z 5 parami butów na całe życie, to co byś wybrał? Podejrzewam, że dla kogoś, kto ma 600 par, to jest wyzwanie.
0: No ciężko by było, kurczę. Ja też, jak ktoś się mnie pyta, jakie jest moje top 10 kolekcji, to ja mówię, że ciężkie to jest pytanie, no bo co rok bym pewnie inaczej odpowiadał, no bo mam zajawkę trochę na inne rzeczy. Też mi się zmienia jakieś tam poglądy albo styl życia, także no też mniej krzykliwe kolory teraz wybieram. Jeżeli chodzi o ciuchy, no to też staram się unikać jakiegoś tam brandingu. Także no też nie jest powiedziane, że kiedyś do tego wrócę, ale no ciężko mi wybrać, ale na pewno bym wybrał buty ze sportową podeszwą, które są wygodne, ponieważ lubię dużo chodzić, dużo podróżuję, także po prostu bardzo lubię buty, które są wyciągnięte z archiwów marki i są osadzone na biegowej podeszwie, dzięki czemu nie mam żadnych problemów pofonując 30-35 km dziennie. No i na pewno bym wziął jakieś trekkingowe, bo też lubię chodzić po górach. Także jakieś tam top 5 bym wybrał, ale bardziej chyba nie szczególne modele, tylko bardziej jakieś tam zakresy użyteczności. O.
1: Kamil, normalnie spotkalibyśmy się w naszym studiu w Warszawie, ale łączymy się zdalnie z jednego prostego powodu. Ty jesteś teraz w Krakowie. Co ty tam robisz?
0: Jestem na festiwalu Unsound i tutaj jest dużo aktywności związanych właśnie z muzyką, jest też trochę modowych rzeczy, no i też chcę sobie pojechać w weekend na Redy, zobaczyć jakie jest przejście owiec, bo to też jest fajne wydarzenie w naszym kraju, które się staje coraz modniejsze z roku na rok.
1: W jakich butach pojedziesz na Redyk?
0: Mam tylko 3 pary ze sobą, jedne mam na siłownię i no mam jedne, ale właśnie mokasynowe, 2 pary mam. Jak ktoś jest ciekawy, jak te buty wyglądają, to pewnie dzisiaj wrzucę jakieś zdjęcia, bo już porobiłem w Krakowie, jak one leżą na nogach, ponieważ właśnie dużo ludzi zawsze się pyta i prosi, żeby pokazać, jak ten bucik leży na nogach, bo zastanawiam się nad zakupem i to im widocznie pomaga w podjęciu decyzji.
1: No to dobrego wyjazdu życzę, dobrego wypadu.
0: Dziękuję bardzo.
1: I wracaj do Warszawy, bo z tym miastem jesteś związany, na co tu dużo mówić. Instabax, Kamil Bax był gościem czwórki, a pytanie na dziś, ile par butów to za dużo? 226452100. Kamil, wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo, miłego dzianka życzę i mam nadzieję, że niedługo będę mógł wpaść do was z swoją kolekcją do studia.
1: Zapraszamy, przyjmiemy całe 600 par, no. Całe 600 par, wszystkie.
0: No tak, z dwa dni zwożenia.
2: A ten tylko o jednym.

0: TLC 17 w czwórce. Ciekawy jestem, czy więcej niż 17 par butów ma w swojej kolekcji Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
1: Cześć, cześć, hej.
0: Jak wygląda twoja szafa?
1: 17? Nie, nie, to zdecydowanie, chyba niestety, ale zdecydowanie mam dużo więcej. Trzycyfrowe.
0: Czyli trzycyfrowe, ponad 100 par
1: butów. Ale z jedynką z przodu.
0: Z jedynką z przodu, to teraz wytłumacz mi, jak to możliwe? Ty jesteś zbieraczem obuwia?
1: Jak do tego doszło?
0: Jak do tego doszło, bo nie wiem.
1: Wiesz co, sam się tak zastanawiam, bo policzyłem to tak przypadkiem, bo jestem w trakcie przeprowadzki jednej, za chwilę niedługo przede mną kolejna, więc musiałem to pozbierać, przeprowadzić. Wyszło mi tam chyba 107. Jak do tego doszło? Nie wiem, lata chyba, no stopa nie rośnie, butów nie niszczę, a kolejne się zaczynają podobać, no i się wybierało. No.
0: Ale to jest tak, że ty nie wyrzucasz butów nawet tych znoszonych z podstawówki i dlatego ta kolekcja jest taka duża, czy to są wszystko, wiesz, zapudełkowane, idealne buty?
1: Nie, może nie tak. No szkoda niestety, że tych powiedzmy z podstawówki, czy tam już z czasów szkoły średniej już nie mam, bo pewnie byłoby teraz czy nostalgiczni, czy w ogóle takie, no a nawet na topie. Ale tamtych nie mam, ale no buty, które mam, nie wiem, tam rok czy 8 lat, nie, specjalnie nie ma wielkiej różnicy w zużyciu, więc pewnie stąd się tak zbiera. No ale mając tyle par butów, to ciężko je zużyć.
0: No powiem ci, że ja się cieszę, że nie mam tych z podstawówki, bo jak wchodziłem wtedy do szatni, to potem ten zapach towarzyszył mi przez cały dzień. No tak było kiedyś.
1: Tak, inna epoka.
0: Inna epoka. Sebastianie, a taki biały kruk, najważniejszy egzemplarz, najważniejsza para butów w twojej kolekcji?
1: To chyba tak właśnie sentymentalnie troszeczkę, bo powiedzmy obuwie, które miałem w tamtych czasach, ale jakaś tam reedycja wyszła. No nie jest to z tamtych czasów, ale jakaś reedycja wyszła, no i zakupiłem, mam, no i mi się po prostu przypominają tamte czasy. Tak, sporadycznie użytkuję je praktycznie w ogóle, ale są i no i jakby powiedzmy, że wtedy się czuję, jakby to był tam...

0: znowu lata 90, o, coś takiego.
1: Czyli sneakerhead Sebastian.
0: No, można tak powiedzieć.
1: Dzięki za ten telefon i życzę w takim razie kolejnej pary. Być może niech ci ktoś sprezentuje na urodziny, na święta, zbliża się Boże Narodzenie już niedługo, paradoksalnie,
0: urodziny
1: więc...
0: Urodziny też się zbliżają.
1: A urodziny też się zbliżają, więc dwie pary mogą być.
0: Tak, tylko że to jest problem taki, że jak nawet nikt mi butów nie da w prezencie, to pewnie sam sobie sprezentuję kolejne.
1: I tak trzeba robić, tak trzeba robić. I za to trzymam kciuki, byleby było miejsce w domu i były szafy, żeby to można było gdzieś włożyć.
0: A to tak.
1: To tego ci życzę. Trzymaj się, Sebastianie.
0: Dzięki, dzięki, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Się,
2: muzyczne guilty pleasure... U nas możesz się przyznać.
1: No właśnie, słuchajcie, dlatego że my lubimy pogrzebać trochę przy naszej playliście i czasem pojawia się tu kawałek, którego być nie powinno. I tak będzie również dziś. Piosenka tego włoskiego zespołu jest śpiewana przez kibiców AC Milan na stadionie San Siro w Mediolanie. Już pewnie niektórzy wiedzą, zespół powstał w 1967 roku w Genui, a ich ostateczną nazwę wymyślił słynny włoski piosenkarz i autor tekstów Franco Califano. Powiedział o nich: jesteście biedni w kieszeni, ale bogaci w talenty i duszę. Stąd też nazwa zespołu po polsku. Bogaci i biedni, a tak naprawdę Ricky e Poveri. Posłuchajcie sami.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, Czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne.

0: Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
6: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórka.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: No jutro będzie całkiem przyjemnie, wprawdzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie małe i spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu w zachodniej i centralnej Polsce, możliwe także burze w części zachodniej Karpat, natomiast ta temperatura będzie przyjemna. Maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 25 na południu, wiatr będzie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
4: Piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów, dużo nowych brzmieni, artystów.

0: artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny. Po reklamie.

0: To Ailee i Takoyaki. No ten sport na pewno nie jest takoyaki albo jako taki. Padel podbija Polskę, ale co właściwie sprawia, że tak łatwo się w niego wciągnąć?
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Kiedyś usłyszałem takie złośliwe zdanie, że jak ktoś nie potrafi grać w tenisa i squasha, to idzie grać w padla, ale uważam, że ono jest przestrzelone, bo padel to jest naprawdę gra, w której trzeba się na korcie wykazać, chociaż ten próg wejścia faktycznie może nie jest najwyższy. Na czym ta gra polega? Jak trzymać rakietę? Jak odbijać piłkę od ścian? I czy początkujący może już podczas pierwszego treningu

0: Red Hot Chili Peppers. Ciekawy jestem, czy panowie z Red Hotów grali kiedykolwiek w Padla. Jeśli nie, to powinni teraz włączyć czwórkę i nas bardzo uważnie posłuchać.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Bo my w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy i dzisiaj tą rzeczą będzie właśnie padel. Przewodnika po tym sporcie mamy znakomitego, bo to Kuba Koczwara, który jest dyrektorem zarządzającym Mana Padel. Dzień dobry, cześć Kubo.
2: Cześć Kubo, dzień dobry.
0: Czy to prawda, że padel jest dla tych, którzy nie potrafią grać w tenisa?
2: Nie. Uważam, że nie.
0: Krótko i konkretnie.
2: Proste.
0: Ale są takie złośliwości, prawda?
2: Są złośliwości, tak. Tak samo jak wśród triathlonistów o bieganiu i tych typu rzeczach. Nie, padel jest dla ludzi, którzy chcą się ruszać i chcą pozytywnie spędzić czas. Więc rekomenduję.
0: I to też jest taki sport, gdzie... ja rzuciłem takie hasło w eter, że to jest sport, który ma raczej niski próg wejścia. Zgodzisz się z tym, czy nie?
2: Ogromny. Ogromnie niski, bo jeżeli my weźmiemy sobie, porównujemy to z czymś, co... jakby pytanie osób, które nie wiedzą, co to jest padel, odpowiedź, my mówimy coś pomiędzy squashem a tenisem. I problem polega na tym, żeby zagrać mecz w squasha czy w tenisa, no to trzeba długo grać. A żeby zagrać mecz w padla, to wystarczy przyjść, poznać zasady, godzina z trenerem, takie wprowadzenie i można sobie odbijać.
0: Tak? Ja jeszcze zawsze mówię, że to jest taki sport dla akwarystów, dlatego że wchodzi się na boisko, które trochę przypomina akwarium.
2: No,
0: czy
2: tak,
0: się nie zgodzisz?
2: Tak. Jest trochę szybek, mamy 18 szyb, 3 na 2 metry, więc jesteśmy w takiej klatce, no ale to nam pomaga, bo co wybicie, no nie musimy ganiać za piłką. Zresztą stąd się wziął padel. Padel wziął się z Meksyku w latach 60. Jeden z Meksykanów chciał wybudować sobie kort, natomiast miał za mało miejsca i miał mur. Od sąsiada go ograniczyły jeszcze drzewa i roślinność, więc wymyślił sobie, że to ogrodzi. No i tak powstał padel.
0: No i zresztą to też wiąże się z tym, że dzisiaj w Europie Hiszpanii to jest chyba potęga, jeśli chodzi o padel.
2: Tak. Tam to jest. W Hiszpanii mamy obecnie około chyba 17 tysięcy kortów. Jest więcej kortów do padla niż do tenisa teraz w Hiszpanii.
0: No ja nawet jak byłem na wakacjach, pierwszy raz kort do padla na żywo widziałem właśnie w Andaluzji, czyli tak mało jednak zwiedzanej przez turystów z Europy części, chociaż do Sewilli lubi się czasem pojechać. Natomiast faktycznie tych kortów było tam mnóstwo i mnóstwo było też ludzi, którzy popołudniami, kiedy być może te temperatury już trochę opadły, przychodzili tam grać rekreacyjnie. Nie zawsze walczyć na śmierć i życie.
2: No tak, no i przede wszystkim Hiszpanom sprzyja pogoda. Więc u nich korty to głównie korty zewnętrzne. W Polsce no, mamy to wyzwanie, że pogoda bywa różna, więc korty zewnętrzne to jest połowa maja do połowy września, a później no, mamy już głównie korty kryte. No i na tym się skupiamy.
0: Wiele jest takich miejsc, gdzie można trenować padla w Polsce?
2: W Polsce obecnie mamy około 500 kortów, natomiast jeszcze 2 lata temu było ich około 150, więc to się mocno rozrasta. Jeżeli weźmiemy ostatnie pół roku, to podejrzewam, że około 15 klubów powstało. Warszawa, no wiadomo, że to jest stolica, gdzie tutaj około 70% obłożenia kortów padlowych to jest Warszawa, tak? To mamy tutaj.
0: Długo musisz tłumaczyć komuś, kto nie miał w ogóle związku z padlem zasady gry, czy nie?
2: Ja myślę, że ktoś, kto jest w stanie połączyć oko, ręka, noga, piłka, to tak... Po 15 minutach może
0: pierwszy mecz.
2: Może nie mecz, ale jakby no poznanie zasad, tak mniej więcej tyle byśmy musieli mu przeznaczyć i pół godziny i możemy sobie odbijać.

0: tak? Powoli.
1: Tak na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o te różnice pomiędzy padlem, tenisem i squashem, no to jest to oczywiście boisko, bo tutaj mamy szyby. To jest jedna podstawowa rzecz, ale nie jest to tak z szybami jak w squashu, bo mamy tę drugą część boiska, czyli nie uderzamy w ścianę, tylko normalnie przez siatkę. Boisko ma konkretne wymiary?
0: 20 na 10 metrów.
1: 20 na 10. Widziałem też takie boiska, gdzie można grać albo 1 na 1, albo 2 na 2.
0: Tak, to są korty singlowe, natomiast te mniejsze korty singlowe to są głównie takie korty rekreacyjne i nie ma oficjalnych zawodów na kortach singlowych. Generalnie padel to sport deblowy. Czyli gramy, wszystkie turnieje są deblowe. Gramy na kortach tych dużych 20 na 10 metrów.
1: Deblowe, mixty też, tak, rozumiem, bo to nie jest tak, że facety grają tylko z facetami, nie, tylko można się tutaj pobawić. I myślisz, że tutaj ta przewaga takiej tężyzny fizycznej schodzi na dalszy plan niż na przykład w tenisie?
0: No, myślę, kobiety, że jeśli mężczyźni? Chodzi oczywiście o widowiskowość, no to zagrania, mocne zagrania męskie, no to mają tą przewagę, natomiast jest wiele pań, które świetnie sobie radzą. Myśmy mieli okazję to w czerwcu obejrzeć u nas w klubie, kiedy odbywały się międzynarodowe zawody FIP Bronze, no, gdzie przyjechało zawodników z 16 krajów. No i tu kobiety naprawdę świetny poziom prezentowały. Można było na to dobrze patrzeć.
1: O padlu na pewno jeszcze porozmawiamy. Pojawi się wątek rakiety. Czym rakieta padlowa różni się od tenisowej i squashowej? O tym za kilka minut. Jakub Koczwara, dyrektor zarządzający Mana Padel.
2: I co ty na to? 226452100.
1: A jak wiedzie ten kawałek od grupy Erasmus, Ti Ricordi di Me, to podejrzewam, że rozgrzewka przed meczem padlowym może być naprawdę bardzo konkretna. 24 minuty po godzinie 18 w czwórce w porobocie rozmawiamy dziś o padlu.

0: Dirty Recording Me i Erasmus w czwórce. Dobry kawałek na rozgrzewkę?
1: Myślę, że całkiem.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Kuby Koczwary, który jest dyrektorem zarządzającym Mana Padel.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Dzisiaj o padlu rozmawiamy, o padlu, który podbił chyba serca Polaków. Czy to trochę przesadzone jednak? W ostatnich latach przynajmniej.
1: Ja myślę, że on podbija. Jeszcze nie podbił, bo widzimy dużą dysproporcję pomiędzy w ogóle świadomością tego sportu. To, co mamy w miastach dużych, a w mniejszych miejscowościach. Więc jakby podbił, to bym jeszcze poczekał, ale podbija i robimy wszystko, żeby jak najszersze grono zainteresować tym sportem.
0: A to nie jest trochę tak, że ludzie, którzy piją sojowe latte, kawę speciality, chodzą też na padla?
1: Trochę tak. Bo nadal jest to nie tani sport, to trzeba przyznać, tak? Jakbyśmy wzięli tą popularyzację w Hiszpanii, gdzie kort wynajmiemy za 20 euro, no to w Polsce musimy na to wydać 150, 180 i 200 zł na godzinę, dla 4 osób.
0: No jeśli chodzi o takie korty tenisowe, to jakkolwiek można to porównać.

0: Znaczy pewnie podobnie, nie?
1: Trochę jednak to korty tenisowe są obecnie tańsze.
0: Tańsze.
1: No tylko, że głównie ta kwota rozbija się na dwie osoby, a tutaj mamy na cztery, więc no to jest plus padla.
0: A jeśli chodzi o rakiety, droższe czy tańsze
1: Ja myślę, że cenowo to może być różne, bo te półki są naprawdę teraz też od kilku lat rynek sprzętowy mocno poszedł do przodu.
0: Ja w ogóle zauważyłem, że jak się pójdzie do większego sklepu sportowego, to oprócz rakiet do squasha i tenisa faktycznie są rakiety do padla.
1: Tak. To taka regularność. To można zauważyć. Tych marek weszło szczególnie na polski rynek teraz no, mnóstwo ich chce wchodzić. No to dobrze, rywalizacja buduje, tak? Więc cieszymy się, że im więcej marek, tym większe zainteresowanie będzie.
0: Gdybym miał porównywać rakietę padlową do czegokolwiek, to pewnie porównałbym ją bardziej niż do tenisowej, raczej do rakiety od tenisa stołowego, tylko ona jest takich gigantycznych rozmiarów i ma dziury w środku. Nie ma naciągu żadnego.
1: Tak, nie ma naciągu, jest to rakieta pełna z dziurami, tak? Głównie te lepsze to są karbony, im lżejsza, tym lepiej. Rakiety do padla mają około 360-350 gram. Są rakiety też juniorskie, są dużo lżejsze dla dzieciaków, bo padel to nie tylko sport dla dorosłych, ale w naszych klubach też grają i dzieci od 5 roku życia. Są rakiety oczywiście też damskie, które muszą ładniej wyglądać. Są dla profesjonalistów bardziej atakujących, są dla defensorów, no i są rakiety podstawowe, więc dla każdego coś się znajdzie.
0: A piłeczka?
1: Piłka jest tak, bardzo przypomina piłkę tenisową, tylko ma mniejsze ciśnienie. Więc nie było tego efektu mocnego latania, tak?
0: Czyli leci wolniej czy szybciej koniec końców?
1: Nie, no wolniej, bo jakby mniejsze ciśnienie jasne, w środku jasne. Ma, nie? Więc no, nie uderzymy ją aż tak.
0: Ale chociaż jest tam mniejsza powierzchnia boiska, więc też jak się przyłoży taką rakietą, no to...
1: Jest, różne są sytuacje, natomiast no, też bierzemy pod uwagę to, że piłki w padlu wylatują poza korty, tak? Czyli to jest też ciekawostka i mocno widowiskowe są mecze, gdzie zawodnicy mają możliwość wybiegania zza kortu i wrzucenia z powrotem piłki na pole przeciwnika.
0: Czyli jak ktoś pamięta ze swoich czasów szkolnych, Seba, idziesz po piłkę, bo wykopałeś, no to padel będzie idealny dla niego.
1: Idealnie, bo nawet nie trzeba mówić, oni sami pobiegną po nią.
0: A co jest najtrudniejszego tak na początek, jak wchodzimy? Bo wspomniałeś o tym, że bardzo szybko po 15 minutach ktoś może zacząć grać, ale tu bardziej chodzi o takie poczucie rakiety, opanowanie tej rakiety, odbicie, poruszanie się po korcie.
1: Ja myślę, że poruszanie się po korcie plus wyczucie odbicia, tak? W którą stronę piłka odbije się po szybie. Bo jeżeli zagramy w szybę, no to wtedy kąty, geometria i kto był dobry z geometrii w szkole, no to sobie radzi. A jak ktoś nie do końca, no to wtedy musi ganiać za piłką, więc no wtedy to jest jedna z trudniejszych rzeczy na początek.
0: To jak to wygląda w praktyce? Serwuje się podobnie jak w tenisie?
1: Nie, serwuje się z dołu po odbiciu, więc jakby serw jest w padlu praktycznie tylko po to, żeby wprowadzić piłkę. Oczywiście, no można zagrać trudniejszy serw, natomiast no głównie gramy po to, żeby jakby wprowadzamy.
0: To już bardziej jak w badmintonie.
1: No tak, a tutaj właśnie jest to z dołu serw po odbiciu od kortu. Serwujemy poniżej biodra, więc po to jakby wprowadzamy piłkę.
0: Serwujemy po przekątnej.
1: Po przekątnej. Tak samo punkty się liczy jak w tenisie, tak? Tutaj to jest tak samo. Mecze też są rozgrywane w tym praktycznie tym samym systemie, więc serw jest tylko po to, żeby rozpocząć grę. I praktycznie to też jest ciekawostka. Prawdziwi padliści mówią, żeby nie kończyć od razu mocnymi uderzeniami, tylko najpierw rozgrywamy loby z uderzenia, później po to dopiero, żeby zakończyć w odpowiednim momencie.
0: Czyli zaczyna się taką zabawą, a potem no, zaczyna się prawdziwa gra.
1: Jeżeli zobaczymy zawodowców, to nie jest zabawa. Tam trzeba się naganiać.
0: Podejrzewam.
1: To jest dość skomplikowane.
0: A słuchaj, ja serwuję po przekątnej do ciebie i ty możesz od razu uderzyć w szybę, która jest za mną, czy
1: nie.
0: Jak to wygląda?
1: Jakby każde uderzenie nasze musi najpierw znaleźć miejsce w korcie. Tak. I później dopiero możemy odbijać od szyby.
0: Milion pytań mam do ciebie, jeśli chodzi o padla, no ale mam nadzieję, że będzie też milion odpowiedzi. Kuba Koczwara, dyrektor zarządzający Mana Padel, gości dzisiaj w Porobocie w czwórce.
2: Teraz to już luz.
0: 31 minut po godzinie 18.
3: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

0: Tak właśnie OSTR opowiadał o robieniu bitów, a o padlu opowiada Jakub Koczwara, dyrektor zarządzający Mana Padel.
1: Po robocie.
0: Sport rakietowy, gdyby ktoś miał wątpliwości, bardzo popularny w Hiszpanii, w Meksyku, w Argentynie, w Niemczech, w Holandii. Jeszcze jakiś kraj dorzucasz?
2: Skandynawia.
0: Skandynawia jest mocna?
2: Tak, Skandynawia.
0: Ja myślałem, że tam tylko, powiedzmy, sporty narciarskie i piłka ręczna.
2: Mocna,
0: ale jednak nie, jednak padel mocny też. Słuchaj, a w Polsce padel ma szansę stać się takim sportem masowym? Trochę jak tenis albo piłka nożna, czy nie?
2: Ja myślę, że jeżeli będziemy w stanie zainteresować takiego przeciętnego człowieka, który chce się poruszać i myśli o rekreacji, nie o wyczynie, to tak. Bo ten sport w naszym kraju nabiera tempa od tak 2 lat, tak? My to zauważamy, że ogromna część osób, która u nas gra, to jeszcze rok i 2 miesiące temu nie wiedzieli, co to jest padel. Więc to są głównie nowe osoby, więc one przybywają, przybywa firm, które grają, przybywa i kobiet, i mężczyzn, a przedział wiekowy, no to...
0: Kuba mi powiedział kiedyś, że organizował sylwestra padlowego nawet.
2: Tak, jest taka koncepcja, również można organizować sylwestra, wtedy mamy pewność, że do godziny tak 2-3 ludzie grają na korcie, a kwestie zabawowe zostawiają obok.
0: Grzeczny sylwester, chociaż bardzo. Sędzia pewnie jakoś się tam zawsze przyda.
2: Co ciekawe, w padlu zawodnicy głównie w zawodach, szczególnie w Polsce, sędziują sobie sami. To jest ciekawostka, tak. Na zawodach oczywiście rangi międzynarodowej, czy tam w mistrzostwach Polski mamy sędziów, natomiast turnieje masowe, większe są sędziowane bezpośrednio przez zawodników.
0: A istnieje coś takiego jak VAR w padlu, czy nie?
2: No VAR nie istnieje, istnieje coś takiego jak sytuacja sporna i głównie sędziowie, którzy nie widzą sytuacji, no, nakazują powtórkę, żeby się zawodnicy, ale oczywiście no, są tacy zakapiory, którzy twierdzą, że jednak punkt był. Ale no, powiem, że w 99% sytuacji spornych decyduje kolejne zagranie.
0: Kuba, ty jesteś bardzo mocno osadzony w padlu, natomiast twoja historia z padlem to też nie jest jakaś bardzo długa historia.
2: Nie.
0: Kiedy pierwszy raz na korcie się pojawiłeś?
2: Ja tu się śmieję, że ja z padlem mam tyle wspólnego jeszcze 3 lata temu, co wiedziałem, że jest coś takiego. Więc ja jestem w tej branży od 3 lat, natomiast gram czynnie regularnie od roku i 2 miesięcy.
0: I co się zmieniło w twoim życiu, odkąd sięgnąłeś po rakietę?
2: Mam jeszcze więcej zajęć, może powiedziałbym.
0: No ale to wiesz, to taki minus. Chociaż nie, no może być
2: nie,
0: jako plus.
2: Nie, nie, znaczy no, trzeba mieć... No, oczywiście, żeby zagrać w padla, trzeba mieć 3 znajomych, tak? Bo to mamy kort deblowy. Oczywiście są turnieje, gdzie przychodzimy też samemu, bądź też w parach.

0: Natomiast
1: czyli jak nie masz przyjaciół, nie przychodź.
0: Nie, no właśnie tam znajdziesz. Na korcie znajdziesz przyjaciół. Oczywiście, że
1: tak. W tę stronę to działa.
0: I też przyjaciółki są. Także zachęcam. Ja.
1: Rozumiem. Walentynki jak najbardziej można.
0: Też są padlowe, też są organizowane. Halloweeny są organizowane. No mnóstwo tego typu. Już nie mówiąc o integracjach firmowych.
1: Wieczór panieński, kawalerski,
0: oczywiście
1: padlowy.
0: Oczywiście robiliśmy. One trochę się różnią tak delikatnie od tych tradycyjnych, bo to jest tak przeważnie jako tak zwany before, ale świetnie się bawią i kawalerowie, i panny podczas tego typu imprez.
1: A istnieje w Polsce Robert Lewandowski polskiego padla, czy nie? Jest taka osoba, która w świecie padlowym jest
0: jedna, jedyna, taka jedyna. No pewnie chłopaki z czołówki by powiedzieli, że to jest bardziej wyrównany poziom pomiędzy 6-8 zawodników w Polsce. Takich najlepszych, którzy rywalizują ze sobą, niż jeden taki top, który się wyróżnia.
1: Ale Polska coś znaczy na tej arenie międzynarodowej? Czy my się uczymy tak trochę?
0: My się uczymy, natomiast na pewno są duże postępy, bo nawet ostatnio kadra nasza brała udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata. No niestety jakby w mężczyźni odpadli w ćwierćfinale, kobiety bodajże w półfinale, bo to było w Hiszpanii. Natomiast coraz więcej z naszych graczy bierze udział w tych międzynarodowych turniejach indywidualnych. Tak? Czyli oni jeżdżą po różnego rodzaju tak zwanych FIP-ach, Federacji Międzynarodowej, turniejach rangi brąz, silver czy gold. No i tam zdobywają punkty indywidualnie już dla siebie.
1: Dziennikarz Tomek Smokowski jest takim ambasadorem padla w Polsce. Człowiek, który w ogóle wyszedł z piłki nożnej i żużla, jeśli chodzi o taką stronę życia komentatorską, a tutaj ten padel.
0: Ja myślę, że Tomek to jest osoba, od której chyba największa społeczność dowiedziała się o padlu w Polsce, bo nikt tego tak nie robi, jak on, tłukąc ten padel, tak? Więc mamy Tomka na co dzień u nas w klubie, więc no jest on ogromnym propagatorem tego sportu w naszym kraju.
1: Masz jakieś padlowe marzenie?
0: No ja z racji tego, że ja jestem totalnym amatorem, a bardziej skupiam się w mojej profesji nad zarządzaniem obiektem, no to myślę, że takim na przyszły rok może, nie wiem czy nam się to uda, ale aplikowaliśmy o organizację turnieju międzynarodowego rangi Gold. Jeżeli to się udałoby zorganizować, no to myślę, że to już by była gruba impreza w naszym kraju.
1: Myślałem, że jeszcze powiesz, żeby padel był na Igrzyskach Olimpijskich, żeby Polak zdobył tam medal.
0: No dobrze, ale może tak krok po kroku. Moje marzenia są tak krok po kroku.
1: Wszystko
0: dobrze?
1: Do zrobienia. Ta. Jakub Koczwara, dyrektor zarządzający Mana Padel, gościł dzisiaj w czwórce. Dzięki wielkie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na kort.
2: Twój sposób na relaks?
1: To być może padel. 20 minut pozostało do godziny 19:00.

0: No dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chcę tylko powiedzieć, że nie samym padlem człowiek żyje. Dziękujemy oczywiście Jamroskowi, że te 3 godziny tutaj siedział i rzeczywiście robił swoją dobrą dziennikarską robotę, tak na, wiecie, na piątkę, tak jak zawsze on to robi, no nie?
2: Bo to Kuba.
1: No to jest, jednak Kuba, uwielbiamy go wszyscy. No i ten padel też, spoko sprawa, no nie? Jakby kto nie lubi być zamknięty w klatce z 2 paletkami albo 4.
0: Czterema raczej. No, chyba, 4, że 2 na 1.
1: Tak akurat trafiło, że ja jestem entuzjastą padla, więc to wiesz.
0: Grałeś kiedyś w padla?
1: Nigdy, ale oglądałem.
2: A to modne w Warszawie ostatnio.
1: Patrzyłem na mojego kolegę, zresztą serdecznie pozdrawiam.
2: Kosma Król, pozdrawiamy.
1: Kuba Smokowski, pozdrawiam. On, patrzyłem kiedyś, jak grał w turnieju i nie stawił się na mecz, który

0: grał przeciwko, miał grać przeciwko Quebo na Fide i Radwańskiej.
1: Wow. A jak gra Quebo?
0: Dobrze.
1: Dobrze gra?
0: Ewidentnie Quebo. Lepiej niż kolega Kuba.
1: No bo się nie stawił. Słuchaj,
2: a może to Quebo był tym kolegą Kubą?
0: Nie, Kuba...
2: Quebo ma na imię Kuba.
0: Tak, wiem, ale Quebo się akurat stawił i był dosyć niepocieszony, że drogi przyjaciel się nie stawił.
1: Agnieszka Radwańska też się chyba nie cieszyła specjalnie.
0: No ogólnie można było to rozwiązać lepiej.
1: Panowie, a powiedz mi, czy w ogóle trochę tak jest, że padliści to są też ludzie, którzy piją kawę speciality...
0: Tak.
1: I chodzą na plac Zbawiciela na spacery?
0: Tak. I nie mogłem przestać się śmiać cały turniej padla.
1: Z tego właśnie powodu?
0: Z tego właśnie powodu, z całego anturażu turnieju, ale było wesoło. No, oni na pewno bawili się dobrze.
2: Delem tam siedział. Dużo wąsacze było?
0: Za dużo.
1: Delem tam siedział i dostał darmową matcha latte, no bo wiadomo, że ją rozdawano. A co u was po godzinie 19?
0: Ty cały czas o to pytasz. I my zawsze mamy jakąś fajną odpowiedź, ale może wymyślimy trochę inną konwencję.
1: Proszę.
0: No oczywiście mogę ci powiedzieć, że miła ATZ nas zagości. Nie zagości do nas Rosalia dzisiaj. No ale możemy na przykład porozmawiać trochę o, nie wiem, co dzisiaj będziesz robił wieczorem?
1: Aha, czego ja nie będę robił wieczorem? Powiem wam, że
0: przed chwilą usłyszałem
1: w słuchawce, biorąc pod uwagę, że nasza rozmowa jest tak ciekawa, kończcie. Więc...
2: Sorry.
0: No dobra.
2: Ja się odezwam dwoma zdaniami.
1: Kończymy. Adam, wszystko dobrze?
2: Tak.
1: To znakomicie. Po godzinie 19 spotkacie chłopaków, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska i Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
3: No coś podobnego.

Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Ske radio. Autopromocja.
1: Przez Ter to audycja, w której nowe brzmienia spotykają się ze starszymi inspiracjami, a muzyczne zakręty potrafią zaskoczyć nawet mnie. Indie, post-punk, shoegaze, rap, elektronika, eksperyment i wszystko, co nie chce mieścić się w jednej muzycznej szufladce. Na 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata alternatywy w każdy czwartek od 21 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny.

0: Pandor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: Godzina 19, a to oznacza nic innego jak tylko naszą ocenę, jak dziś wyglądała pogoda. No, chłopaki z sąsiedztwa.
1: Miałem naprawdę wielkie nadzieje na ten czwartek.
0: Miałem nadzieję,
1: bo patrzyłem na te zakłamane prognozy pogody i one obiecywały mi słońce i nie wiadomo jaką temperaturę, nawet do 23 stopni. I wiecie co? Licho.
0: No, tak to się kończy, gdy wierzysz prognozie pogody.
1: Zmarzłem nawet w pewnym momencie, bo wyszedłem w krótkich spodenkach i nie było słońca.
0: Ale ty zmarzłeś w tym kaftanie, co go masz na sobie?
1: Nie. Ten kaftan ochronił mnie tutaj, ale widzisz, jak widzisz teraz, drodzy słuchacze, pokazuję nogę Adamowi. Mam długie spodnie dzisiaj.
0: Na miły Bóg.
1: No. I ja mnie to dzisiaj tak poirytowało i tak patrzyłem na tą pogodę i patrzyłem, kiedy to słońce wyjdzie, i nie wyszło.
0: No to...
1: I nawet trochę kropiło.
0: Tak, teraz gdy szedłem, to wręcz troszkę nawet padało. Ty już tu byłeś, więc mogłeś tego nie zauważyć.
1: Na drzemce.
0: No na drzemce, tak, no bo warto drzemać, ale no dzisiaj, gdy ja wychodziłem z domu, to tak niestety zaczynało tak lekko kropić. I mówię, nie, no przesada, no tam dajmy spokój, nie? Ale podjechałem autobusem i jak wysiadłem, to się okazało, że wszędzie mokro. I to nie lubię. Złota polska jesień, mój drogi.
1: A ja, mój drogi, jak głupek, przyjechałem tu rowerem z laptopem w worku. No i teraz nie wiem, jak ja wrócę.
0: Znaczy, dobra, zobaczymy, więc, może nie będzie tak źle.
1: To nie jest tak, że dzisiejsza pogoda jest ogólnie zła. Gdybym ja był gotowy mentalnie na tą pogodę, to myślę, że to byłaby naprawdę przyjemna, taka przyjemna tranzycja między słonecznym

0: Wieczną jesienią, którą mieliśmy, a tą jesienią, która się zbliża i tym paskudnym listopadem, to by było takie miłe, taki delikatny deszczyk, ale ja po prostu miałem obiecane coś i tego nie dostałem.
1: No to jaka ocena?
0: No moje rozczarowanie bierze górę i daje maksymalnie 5.
1: 5 to jest zrozumiała ocena moim zdaniem. Ja za dużo czasu na zewnątrz dzisiaj nie spędziłem, ale powiedzmy, że 6 w moim przypadku, bo nie odczułem, żeby było jakoś bardzo źle, ale no było lepiej w ostatnich dniach.
2: Autopromocja.
3: Budzik? Można wyciszyć.
4: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
5: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
3: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
4: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
5: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
3: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
4: Weronika Puszkar,
3: Michał Piwowarek
5: i Piotrek Galus.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Trójka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: The Devil, Fat Dog z albumu Cancel Me, I'm Tired.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Notorycznie nas pytacie, jak to robimy, że cały czas trzymamy poziom. No, otóż już wam mówię, my codziennie w nocy pracujemy nad tym, kształcimy swój warsztat, piszemy scenariusz tej audycji, przygotowujemy się najlepiej jak możemy, żeby dostać czasami od was zapytanie, na przykład: o, fajny ten numer, a mógłbyś jeszcze raz mi przypomnieć, jak się nazywa? Albo: ej, o fajnym artyście mówiliście, dzięki. Albo: o fajnej kawiarni wspomnieliście. My to wszyscy doceniamy. I ja, i mój kolega starszy już, redaktor Smolarek, no my naprawdę się cieszymy za każdym razem, jak dostajemy od was taki feedback. I my prosimy od was tylko jedną rzecz w zamian. Wysyłajcie na maila dyrekcji czwórki informację, że chcecie, żeby ta audycja została niezmienna i nadal wspaniała.
0: Mam nadzieję, że cały czas taka będzie. Mam też nadzieję, że taka jest, chociaż nie mnie to oceniać, ale jeśli chcecie, to czwórkapolskieradio.pl to jest ten adres właśnie. Realizuje nas dzisiaj Kasia Dubrawska, wydaje Michał Piwowarek, a my cały czas w tym samym składzie, Delem i Adam Smolarek. Jest nas tutaj czworo zatem, ale po 20 będzie nas nawet pięcioro, bo wpadnie do nas, wow, nie wiem czy znacie tę ksywę, Miły ATZ.
2: Jeśli słuchacie nas dzisiaj pierwszy raz, to może być to wam obca postać, ale jeśli słuchacie nas co najmniej drugi raz, to już na pewno wiecie, kim Miły ATZ jest. Lubimy go sobie pograć i przygotujemy was. Przygotujemy was do ATZ Soundu. Zabierzemy was najpierw na Wyspy Brytyjskie, skąd po części wywodzi się ATZ Sound, nie tylko z Gniezna, nie tylko z Trójmiasta, ale również i z Londynu. Tak, ATZ bardzo lubił tam od początku swojej kariery zaglądać i dlatego z przyjemnością ogłaszam, że za chwilę na antenie czwórki Polskiego Radia wybrzmi jedna z najciekawszych postaci brytyjskiego rapu i R&B, czyli Wesley Joseph z jego ostatniej płyty Forever and Someday. Kandydat na moją płytę roku, myślę, nawet.
0: Wow.
2: Nawet dzisiaj właśnie słuchałem sobie niektórych płyt, które ukazały się w tym roku. No i rzeczywiście Wesley Joseph zrobił coś niesamowitego. Swój styl rozwinął nieprawdopodobnie ciekawie i tego dowodem jest na przykład utwór White Tea,
0: który w tym momencie przed nami. Chłopaki z sąsiedztwa do 21 razem z wami jak codziennie, chociaż w tym tygodniu po raz ostatni.

0: A celowo zostawiam. Zastanawiałem się, czy to wyciszyć, ale nie. Celowo zostawiłem dźwięk gumowej zabawki tutaj i to tej, powiedzmy, niewinnej. Natomiast to był dziwny projekt trochę, bo to było Syst. Syst to jest świeża sprawa. To jest duet Igo Ghosta oraz Baby, obecnie znane już trochę pod innym pseudonimem, ale w tym
1: dobrze,
0: przypadku
1: że
0: myślę,
1: zmieniłem pseudonim. Tak. Co to jest za pseudonim Baby?
0: Nie, no spoko. Nowy pseudonim Daisy to w ogóle nikt nikt się tak nie nazywał, nigdy. Ale tak czy inaczej, Bristol, Syst i właśnie duet, którym no tak, no ona jest bardziej na wokalu i na produkcji, ale przede wszystkim jednak Igo Ghost tutaj działa. I oni stwierdzili po dobrych paru latach robienia eksperymentalnej elektroniki, że a w sumie może byśmy coś porapowali i byśmy w sumie zajrzeli do tego, co nas jarało, gdy wtedy słuchaliśmy, tak nie wiem, z 10 lat temu różnych kawałków. No i tak oto właśnie tutaj mamy to poklejone w ten sposób. Ja się na rapie nie znam, ty mi powiedz, czy to było spoko.
1: No mi się podobało. Było takie bardzo lowki i przyjemnie płynęły ich wokale, to na pewno.
0: Tak jest. No to cieszę się, że tak. Syst, przypomnijmy, C-Y-S-T, a album jest trochę trudniejszy, ponieważ album nosi tytuł Rabbit. Tak, tylko że to jest zapisane jako dwa takie uszka. To są jakieś znaki specjalne z jakiegoś innego alfabetu, nie powiem jakiego, bo nie wiem, ale...
1: A jak wpiszesz Rabbit, to działa. Syst, to działa
0: tak,
1: platformach streamingowych też.
0: Tak, no, no i ewentualnie można wpisać po prostu Igo Ghosta i to też będzie... Wtedy oni są wszyscy tam przyklejeni do tego.
1: No ale w już ogóle. Się wysprzęgliłeś, że masz pewną anegdotkę o tym gościu.
0: Tak, no bo ja miałem być na jego koncercie, no w festiwalu rok temu i ten koncert się nie odbył. Z przyczyn niezależnych od organizatora, moje ulubione określenie. No dobrze, wiesz co było przyczyną niezależną od organizatora?
1: Co?
0: Bo to było na jego socialach. Został ojcem.
1: To jest dobry powód, żeby nie przyjechać
0: to
1: na...
0: To całkiem dobry powód, żeby nie przyjechać do Katowic.
1: Wyobraź sobie, ile musiałby ryzykować, jadąc jednak, przylatując jednak do Polski. Wiesz, że jakie on miałby piekło, jakby wrócił później z Polski znowu do Wielkiej Brytanii.
0: Znaczy też po prostu chyba byłoby mu żal po prostu.
1: To nie? Na pewno, no bo... ale miałby do końca życia wypominane.
0: No dobra, ale tam już, o Jezu, baba zła, tak? No to nie o to chodzi, tylko no, i wiesz, myślę, że jemu samemu byłoby żal, bo to jest ważny moment w życiu człowieka.
1: Słuchaj, jego syn czy tam córka wypominaliby mu.
0: No to na pewno, są różne rzeczy, które można wypominać w takich sytuacjach.
1: Ja bym wypominał ojcu.
0: Ale, słuchaliśmy muzyki eksperymentalnej, z nią zostaniemy, przypomnijmy, że dzisiaj gramy dla was z Wielkiej Brytanii, no i zmierzamy ku miłemu ATZ. Styl, z tym, że no ATZ, no to jest grime, to jest przeważnie trochę dubstep w sumie.
1: Trochę two-step.
0: Trochę two-step, dobra, okej. Okay. I no tak, no to jest muzyka,
1: przede
0: wszystkim hip-hop, no tak, ale zauważ, że te jego nowe rzeczy to już nie jest ten hip-hop taki jak kiedyś na jakimś czarnym swingu, tylko...
1: Kiedyś to było.
0: Nie no, ale to wiesz, ja nie mam żadnego problemu, dla mnie jest tylko lepiej.
1: Dla mnie również.
0: Dlatego teraz zagramy tuzę muzyki brytyjskiej z niestety już zmarłą Sophie, producentkę, która wpłynęła w bardzo dużym stopniu na PC Music, czyli na AJ Cooka, na Charlie XCX, produkowała dla Madonny, dla Kim Petras, dla Vince'a Staplesa. Wow, no bardzo, bardzo jest to rozbudowana dyskografia i wpływowa, a przed nami kawałek, który będzie zdecydowanie glitchowy i eksperymentalny, dlatego że przed nami...
1: Tu właśnie też warto wspomnieć, że mimo tego, że zbliżamy cały czas do miłego ATZ-a, no to Sophie również swój udział w hip-hopie miała, ponieważ wpłynęła na ukształtowanie brzmienia Big Fish Vince'a Staplesa i to był duży, duży przełom połączenia elektroniki z rapem.
0: No tak jak mówiłem właśnie, dla Vince'a też robiła, ale posłuchajmy jej utworu, bo już koniec gadania, dłużej gadamy niż gra piosenka, Face Shopping. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

0: Konnichiwa, tak się nazywa album, z którego pochodzi to cudo. Skepta oczywiście i jego braciak JME. Czy ty to słyszysz? Czy ty nie grzmisz? Czy ty się nie bujasz? Człeku!
1: Z punktu widzenia rapera.
2: Dziękuję za ten wkład merytoryczny w audycję.
0: A tak poza tym, no to moi drodzy, Skepta i jego brat JME, tak, to był ten duet i utwór That's Not Me. I oczywiście, że wszyscy najbardziej oczywiście znają Skeptę, no
2: to
0: i
2: pewnie.
0: Skepta
2: nawet
0: jest
2: ja uznany,
0: nawet Adam
2: nawet
0: zna Skeptę
2: ja.
0: I Skepta jest uznany za takiego, no cóż, jednego z najwybitniejszych raperów z UK.
2: A zgadzasz się z tym?
0: No na pewno ma skilla i ma nieprawdopodobny flow i świetną kontrolę nad głosem. Bardzo podobały mi się również na przykład te rzeczy, które zrobił z Fredem Again. To są naprawdę super numery. Więc też bym go wysoko umiejscowił na takiej, wiesz, na tej topce z Wielkiej Brytanii.
2: No bo wiesz, to jest gość, co już jest za 2 dekady ponad na scenie?
0: No jest, no i też nie da się ukryć, że album Konnichiwa to był swego rodzaju przełomowy projekt, no i do tej pory słychać jego wpływ. No ale tutaj warto się zatrzymać na Jamie'im, na jego bracie. To jest trochę czasami te nie fair, bo mówi się, że po prostu to jest brat Skepty, ale on sam w sobie też ma niesamowity styl. Jego sposób rapowania jest zupełnie inny niż Skepty. On nigdy nie próbował brzmieć jak swój brat, sięgał po zupełnie inne eksperymenty, a czasami nawet myślę, że był odważniejszy w niektórych eksperymentach. On się pojawił na przykład na płycie Ezry Collective, on już wcześniej trochę kombinował z muzyką klubową, więc jeśli nie znacie Jamie'ego, no to, to naprawdę sprawdźcie jego solowe rzeczy. To się pisze JME. Czyli taki skrót od Jamie. Na pewno go
2: sprytne.
0: Łatwo znajdziecie, tak.
2: Ale ze Skeptą zostajemy.
0: Ze Skeptą zostajemy. I tutaj dlatego, że przypomniał mi się pewien banger z płyty Tyron od Slowthaia. Slowthaia od dawna nie wydaje. Wiesz dlaczego?
2: Chyba wiem, bo była sprawa sądowa.
0: Nie, dlatego, że został ojcem.
2: A,
0: no, jaka raczej sprawa sądowa?
2: No ja myślę, że są 2 powody.
0: No, został ojcem rok temu, w lutym.
2: No, a jeden to, że był, ciągnął się za nim bardzo długi proces z oskarżeniem o gwałt.
0: Ach, no to trzymajmy się może
2: znaczy,
0: tego,
2: zdaje się, że wygrał, ale żeby nie było. Ale było...
0: Ja nie wiem, takich nie spraw się nie wygrywa, no. Będzie się ciągnęło za nim do końca. No, ale ma też dziecko. Córkę. I nie wydaje, odkąd został ojcem. Może jak trochę córka dorośnie, to wtedy wróci do studia. A na razie możemy wrócić do albumu Tyron i do utworu Cancelled. No dobra.
2: No w przypadku Slowthaia
0: niewygodnie się zrobiło.
2: Nieprzypadkowe.
0: Tak, posłuchajmy utworu i nie rozmawiajmy o tym. Now you're dripping blood. Goat gang, now you're dripping blood from the neck.

0: Shy Girl oraz Lucky, nowy kawałek od właśnie tej producentki. Ona, wyobraź sobie, też był taki moment, że miała na OFF-ie wystąpić i nie wystąpiła. Odwołała swój występ jakieś pół godziny przed tym, gdy miał się odbyć. Była na miejscu, dlatego że zwracała uwagę na to, że jak się nazywał? Youssef Dayes i Kamal... Jest Youssef Kamal, taki projekt jazzowy,
1: tak,
0: nie?
1: Kamal Williams.
0: Kamal Williams, że właśnie on zachowywał się nie w porządku bardzo poza na backstage'u i ona zażyczyła sobie, żeby co najmniej go odsunięto, a podobno obsługa festiwalowa z tym za dużo nie zrobiła. To jest jej wersja oczywiście.
2: Czyli pokłóciła się

0: Kamalem.
1: Znaczy, chodziło o, no nieważne, o różne zarzuty takie bardzo seksistowsko, rasistowskie i tak dalej, nie?
2: Okej. Okay.
1: Więc nie wnikajmy w to, bo wygląda na to, że jakby świadectwa są takie, że ona miała rację, ale no smród trochę pozostał, nie? I w przypadku Kamala, no cóż, przykra sprawa oczywiście. Mam nadzieję, że jest lepszym człowiekiem dzisiaj, a jeśli nie jest, no to tym bardziej mi przykro. No nic. Shy Girl natomiast pozostaje aktywną producentką cały czas. Wydaje się, że jest jej więcej niż właśnie Kamala Williamsa i tu mieliśmy nowy numer, który zapowiada jej nowy album, który ukaże się 6 listopada, album Swallow. Stworzony został ten kawałek z Carmackidem i z Caseym manierką Quailim, tak, czyli Caseym MQ, który współpracował, nie wiem, z Okylu i szeregiem innych podobnych środowiskowo producentów. Także
2: no, ale dzisiaj kontrowersyjnie fajne. U nas, co?
1: No, powiem ci tak, świat muzyki, świat artystyczny ma to do siebie, że niestety chyba tego jest sporo, bo nieraz źli ludzie się do niego pchają, nie? No, gdybyśmy najgorzej rozmawiali o biznesie,
2: całe szczęście,
1: o bańce finansowej, to by było chyba jeszcze gorzej nawet.
2: Ale całe
1: nie
2: szczęście
1: gadajmy o Dolinie Krzemowej.
2: O, na pewno, ale całe szczęście, mój drogi, po godzinie 20 przyjdzie do nas ktoś miły.
1: Miły ATZ nawet, tak. On faktycznie jest miły.
2: On faktycznie jest miły.
1: No dobrze, ale wróćmy sobie na scenę brytyjską, dlatego że przed nami kawałek z wytwórni Hyperdub, bardzo istotnej w kontekście, no właśnie tego, co chyba miłemu jest bliskie, czyli two-stepu, grime'u, dubstepu i tym podobnych. Tam wydawali artyści tacy jak DJ Rashad, Flying Lotus, Jesse Lanza, Iconica, Laurel Halo, Dean Blunt, Flowdan, no i oczywiście założyciel, czyli Code 9. Dwa lata temu Code 9 wydał split z Burialem i właśnie tam obaj zaproponowali troszkę coś innego. Burial był dużo bardziej stonowany, a Code 9 i jego Eyes Go Blank, którego teraz posłuchamy, było dużo bardziej intensywne, tak myślę, że można powiedzieć, ale to do Code 9 pasuje. Także posłuchajmy, jak też brzmi Eyes Go Blind, Blank oczywiście w tym przypadku i polecam wam sprawdzenie też drugiej strony tego singla, a do Buriala zaraz sobie przejdziemy.

0: This is a certified czwórka polskie radio classic.
1: No, można tak powiedzieć.
2: Chyba tak, no bo to jednak jest po prostu klasyk tego, co wychodziło na Wyspach Brytyjskich, powiedzmy w pierwszej dekadzie XXI wieku. No, Burial i Archangel.
1: Burial to jest zdecydowanie taka postać, która, można powiedzieć, że jest ojcem naprawdę wielu nurtów muzycznych, które się w tak 2010-2011 później rozwijały.
2: Tak, no znaczy to w ogóle jest dyskusja o producentach brytyjskich, no bo Sophie, o której już wspomnieliśmy, to jest jedno, ale czy to Burial, czy to Fortet, czy to właśnie Code 9, czy to Aphex Twin, nie wiem, no jakby znajdź kogoś, kto jest, no dobra, Aphex Twin pewnie jest najważniejszy z tych wymienionych poza Sophie, ale tak czy inaczej.
1: Dyskusyjne?
2: Nie wiem, no wydaje mi się,
1: może
2: że
1: nie.
2: Tak.
1: Może nie, to tak, to może rzeczywiście, no chociażby taki ogólniejszy wpływ.
2: Tak.
1: No
2: tak,
1: nie,
2: tak,
1: to
2: tak,
1: może,
2: tak.
1: Może to.
2: Znaczy ze względu na różnorodność dyskografii.
1: To
2: też,
1: to na pewno.
2: Ale jest kilka takich absolutnie ikonicznych albumów i Untrue, z którego słuchaliśmy, jest jednym z nich. To jest 2007 rok. Delem wtedy szedł do podstawówki. Ja już byłem rok w podstawówce. No i tak oto nie słuchaliśmy wtedy Beriala, a szkoda.
1: A czego wtedy słuchałeś?
2: Ja wtedy w 2007, czego ja mogłem słuchać?
1: Ja AC/DC.
2: Ja miałem składankę, co mi tata nagrał i tam były różne rzeczy na tej składance.
1: Okej. Okay.
2: No, ale ja wtedy byłem słuchaczem trójka koru tak zwanego, więc tak, to myślę, że to jest najbardziej adekwatna nazwa. No nic.
1: No to lecimy dalej.
2: Także za nami Burial, a przed nami jedyne dzisiaj wyjście poza Wyspy Brytyjskie i nie licząc mojego ATZ-a, chociaż chyba można powiedzieć, że on jakby był z wysp.
1: No, możemy go zapytać, jakie wyspy najbardziej lubi.
2: O, zapytam. To jest pomysł. Dobra. Mercurial World to jest akurat album amerykańskiego duetu Magdalena Bay. On się ukazał dokładnie 5 lat temu i no, Magdalena Bay to jest duet, który porusza się w kategorii takiej, nie wiem, popowej, alt-popowej, synth-popowej i bardzo słodkiej. Mika Tenenbaum akurat ma ten rodzaj wokalu, który może być dla niektórych wręcz przesadnie słodki. Wydaje mi się, że są granice jeszcze. Tu jest jeszcze okej. Okay. To jest to trzymane w ryzach. I prawda jest taka, że Magdalena Bay mają talent do pisania właśnie znowu cukierkowych, ale nie przesadnie słodkich kompozycji. To nie jest hyperpop, to jest cały czas synthpop, także mamy album, którego warto posłuchać po prostu. Może tak. Byłem na openerze na ich koncercie i było super, mimo że był tragicznie zrealizowany. Oni sami zmieniają ciuchy parę razy. Mika Tannenbaum biega z skrzydłami motyla w ogóle. I to bardzo pasuje.
1: I to jest performance.
2: Do tej właśnie muzy. Także o tym, tak brzmi ta muza, a o czym jest? Jest o tym, że technologia i ewolucja mają ze sobą wiele wspólnego. Nic dziwnego przy takiej muzie. Posłuchajmy. Magdalena Bay i Sherry. To jest kawałek, który w tym momencie przed nami na zakończenie pierwszej godziny Chłopaków z Sąsiedztwa. Przypomnijmy, że jesteśmy z wami jak codziennie do godziny 21:00.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: but what's left for me? I tak dobiliśmy do godziny 20.
1: Pogoda.
2: No tak, no godzinę temu rozmawialiśmy o tym, jak czuliśmy się dzisiaj z pogodą. Tak, a teraz czas na nasze afirmacje, co?
0: Słuchajcie, rozmawialiśmy już o tym, jak nam się pogoda podobała. Mieliśmy swoje zastrzeżenia, miała swoje plusy, swoje minusy, ale teraz możemy mówić o tym, czego byśmy pragnęli.
2: A wiecie, co sobie wyafirmowaliśmy? Miłego ATZ, siema.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Dzisiaj jest rozszerzona wersja pogody i miły ATZ powie na początku, czego ty byś sobie życzył od jesiennej pogody?
3: A.k.a. Szklany Pogodyn w ogóle, bo też jest takie alter ego. Czego od jesiennej pogody bym sobie życzył?
0: Na przykład od jutra.
3: Od jutra. Wiesz co, jeżeli będzie tak jak dzisiaj, to będzie spoko.
0: Podobało ci się dzisiaj?
3: Podobało mi się. Było dużo cieplej niż myślałem. Nawet w sumie wyszedłem w ciągu dnia i czułem, że za ciepło się ubrałem w pewnym momencie.
0: To jest miłe uczucie jesienią.
2: To zrobiłeś coś zupełnie odwrotnego niż Marcin.
0: Tak, ja wyszedłem w krótkich spodenkach, bo liczyłem na 23 stopnie.
2: I nie było tak.
0: Nie był to mądry pomysł. A złapał cię deszcz?
3: Jakaś tam mżaweczka, ale taka stwierdziliśmy z kolegą, z którym spacerowałem właśnie tutaj po Ochocie w stronę Tom, po starych rewirach, że romantyczna wręcz była.
2: Okay. Ale coś w tym jest, wiesz, gdy ja tutaj szedłem do radia na 19, no to też miałem takie wrażenie, że to jest ten rodzaj aury, który tak się troszkę literacko kojarzy, trochę z takim spacerem ze słuchawkami właśnie, tak to jest dobra pora spacerowa, no.
0: Nie byłeś jeszcze gotowy pewnie na deszcz, masz nawet czapkę.
3: Czapka była gotowa, ale faktycznie kurtki, którą mam schowaną w bagażu moim na wyjazd, nie wziąłem, więc tak nie do końca.
0: Czekaj, przyszedłeś z Ochoty aż tutaj na Mokotów, pieszo?
3: Nie, po prostu spacerowaliśmy sobie tam z różnych powodów, ale też w pewnym momencie zamówiliśmy po prostu Uberka. No bo jednak to by był co, parę kilometrów z pięć może?
0: Myślę, że nawet więcej. Z Ochoty to mógłby być kawałek.
3: No nie zdążylibyśmy pewnie.
0: No moi drodzy, czyli widzicie, mamy różne gusta co do pogody. Niektórzy ocenili ją dzisiaj gorzej, ale już wiemy, czego byśmy od pogody chcieli.
1: Autopromocja. Przester to audycja, w której nowe brzmienia spotykają się ze starszymi inspiracjami, a muzyczne

0: indie, post-punk, shoegaze, rap, elektronika, eksperyment i wszystko, co nie chce mieścić się w jednej muzycznej szufladce. Na 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata alternatywy każdy czwartek od 21 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Słuchaliśmy Nika, kawałka Fine Arts z tytułowego w sumie z ich debiutanckiego albumu. To już 2 lata od premiery, wow.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Nie jesteśmy tu sami. Nie jesteśmy tu sami.
0: Nie jesteśmy absolutnie. Już audycji, mogliście go usłyszeć.
2: Już mogliście go usłyszeć w audycji Chłopaki z sąsiedztwa, no Ultimate Chłopak z sąsiedztwa, Miły ATZ, siema.
3: Witam serdecznie.
2: Mój drogi, ale zanim przejdziemy do prawdziwego wywiadu, to musimy cię zapytać o parę rzeczy.
3: Dobra. Okay.
2: Dobra. Czy to prawda, że jesteś też w prawdziwym życiu miły?
3: Myślę, że tak. Jest to prawda.
2: Okej. Okay. Jaki był najlepszy fit na ATZ Core? Ale bez słudzenia. Tak wiesz.
3: Wydaje mi się, że Azyl.
2: Okej, okay, dobra, powiemy Dominice. Najlepszy numer na płycie Czarny Swing po latach?
3: Wow, trudne.
2: No, trudno się wylosowało.
3: Poczekaj, nam
2: też nie jest łatwo.
3: Ta playka, ta playeczka, co tam było? Copy-paste.
2: Dobra. Miły ATZ 2026. Album roku czy progres roku?
3: Ani to, ani to.
2: O, to co byś dał?
3: Zamiast mnie?
0: Wow. Może, no, niekoniecznie, ale to jaki
2: byś sobie dał tytuł, no.
3: Aha. Myślałem, że w ramach albumu roku lub

0: lub progresu roku. Wiesz co? Jakie miano bym sobie dał?
1: No.
0: Coś tam roku.
1: No, na przykład. Dawaj miesiąca, może być tygodniu.
0: Słuchaj, myślę, że najlepsza zabawa w życiu.
1: Dobra, najlepsza zabawa roku.
2: I to teraz ostatnie pytanie, które jest kluczowe, czyli miłe. Pochrupiemy?
0: Można i chrupać, i wiesz, i mymlać, nie?
2: O, zdecydowanie, powiem ci tak. Myślę, że czynności tego rodzaju możemy wymienić wiele, ale no, ostatnio mieliśmy okazję cię widzieć w pewnej kampanii, natomiast to jest rzecz, która jest nietypowa.
0: Słuchaj, i co, jak wam się podoba?
2: No, mój drogi, no, ciebie bym schrupał, a czy wafla, to nie wiem, no.
0: Bardzo miło.
1: To jest oficjalne stanowisko, które przygotowaliśmy w tej sprawie. No ale nie mogliśmy dzisiaj nie zapytać trochę o tę kampanię, no bo, no wiesz, ulice pytały, to my przekazujemy. Jak to jest z tymi reklamami w rapie? Czy to jest nadal wiocha, chociaż wszyscy to robią? Czy ty już masz do tego jakiś inny stosunek? Czy też myślisz, że w ogóle nasza branża się trochę zmieniła pod tym kątem?
0: Na pewno środowisko i odbiór fanów się zmienił na to, żeby inaczej. Ludzie już po prostu aż tak źle, mam wrażenie, tego nie odbierają. Z drugiej strony można powiedzieć, że bardzo długo odmawiałem różnych współprac i w końcu przyszła taka, którą byłem zainteresowany, raz, że finansowo, dwa, że pod kątem treści, którą mam stworzyć. Było to też wyzwanie mega, bo realnie wcale nie było to takie proste stworzyć tekst do ujęć, które już tak naprawdę były wymyślone. Generalnie dużo pracy, potraktowałem to jako wyzwanie i uważam, że bez przypału finalnie.
1: A jak się zmieniało to właśnie twoje myślenie na temat w ogóle robienia reklam? I z czego to wynikała zmiana podejścia? Czy to była tylko kwestia wyłącznie treści reklamy?
0: Wiesz co, myślę, że każdy undergroundowy artysta najpierw jest bardzo w opozycji do mainstreamu i wobec ludzi, którzy według niego zarabiają pieniądze ze swojej sztuki, a nie do końca powinni, bo to przecież underground powinien zarabiać, bo nam się należy, a im nie. A sukcesywnie osiągając właśnie jakieś swoje, wiesz, spełniając swoje marzenia, rozwijając się jako artysta, zaczynając zarabiać z muzyki, to też zmienia się to podejście na pewno.
2: Ale przyznam, że liczyliśmy troszkę, że przyniesiesz nam dzisiaj wafla, ale no niestety, no nie można mieć wszystkiego.
0: Objadłem się na planie dość.
1: No, co rozumiemy, zrobić, no, rozumiemy.
2: Nawet byliśmy w podobnej lokalizacji ostatnio. No nieważne. Zostawmy na ten moment reklamy. Myślę, że powinniśmy wrócić jednak do muzy, bo w tym przypadku, w tej rozmowie musimy grać jak najwięcej miłego ATZ-a. Także w tym momencie przed nami faktycznie kawałek z Azel wspomnianą, czyli Offroad.
0: Let's go.

0: 14 minut po 20 z nami w radiowej czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa, cały czas miły ATZ, czyli no, autor poprzedniego utworu, gospodarz w zasadzie, bo Azyl też się oczywiście tutaj pojawiła. Miło, jaki był ten rok dla ciebie?
1: Ten rok?
0: No, poza tym, że właśnie, wiesz, luz, swoboda, impreza.
1: Wiesz co, nie do końca tak było.
0: Nawet nie do końca, okej.
1: Wiesz co, to był trudny rok pod tym kątem, że faktycznie po raz pierwszy, w sumie po raz drugi, ale też trochę się zmieniły realia. Byłem swoim własnym wydawcą przy okazji tego albumu. I też podjąłem decyzję, żeby nie brać zaliczki z wytwórni, więc tak naprawdę sam wydawałem te rzeczy i inwestowałem w swoją sztukę, można powiedzieć. Co było trochę stresogenne. Poza tym, no tak naprawdę rozwój w sferze właśnie bycia osobą posiadającą działalność gospodarczą i tego typu tematy. Zderzenie z rzeczywistością, w końcu dorosłość dopadła. Mam wrażenie, że to jest rok, w którym rzeczy, które gdzieś odstawiłem na drugi plan w roku 2019, podpisując kontrakt z Def Jamem, mogłem się skupić 100% na byciu artystą i na tego typu lifestyle'u, odłożyłem na bok i teraz do mnie to wróciło, ale też wydaje mi się, że w końcu jestem tak naprawdę gotowy na to, żeby pewną odpowiedzialność i pewne ryzyko brać na siebie. Także to jest tego typu rok.
2: No właśnie, bo jak słucha się obydwóch ATZ Gorów, które się na razie ukazały, no to dla mnie to jest ewidentnie dowód, że artystycznie nie zatrzymałeś się w rozwoju ani na sekundę, a co nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że dużo osób o twojej pozycji na scenie już by, myślę, trochę trzymało się jakiegoś jednego stylu, a mam wrażenie, jakby to był trochę twój nowy debiut.
1: Mhm. W sumie ciekawe, bo w 2019 roku też wyszła epka Deadline i płyta Dyktafon na kradzionych bitach z Wiadrowskim i faktycznie proces twórczy i ten rok też był podobny do tego 2019, bo bardzo dużo jeździłem. To nie tak, że siedziałem na miejscu i działałem w studio, tylko podróżowałem po Polsce w zasadzie i z różnymi producentami gdzieś tam w różnych miejscach się przecinałem. Także w podobny sposób też powstały te dwie epki do Dyktafonu czy do Deadline'u. No poza tym cały czas jeżdżę też, ale bardzo mi miło, że tak mówisz, że się nie zatrzymałem. Faktycznie ATZ Core sam w sobie miał taki koncept i ma nadal takiego rozwarstwienia się mojej stylówy na jakieś cztery elementy, czyli pierwszy overdrive, czyli 170 plus 160 plus BPM-ów, rapowanie pod jakieś drum and bassy, czy dżunglowe, breakowe rzeczy i tego typu zajawki. Druga epeczka jest

o pompkach, o rytmie 4x4 w różny sposób zinterpretowanego, o rytmie 4x4 w różny sposób zinterpretowanym. No i następne epki będą o rapie i o grajmie i o dubstepie, także gdzieś ten, na ten ATZ

0: Słyszę mnóstwo rzeczy, których wcześniej nie słyszałem. Nie wiem, jak ty masz, Adam.
1: Ja mam tak, że myślę, że powinniśmy posłuchać kawałka, od którego ten rok pod tym względem się dla nas zaczął, bo bardzo dużo gadaliśmy w styczniu, na początku roku mniej więcej o tym, że co za numer, czy to jest już kawałek roku? No chyba tak. Sorry, miłe, że tak ci słodzimy, ale wow, faktycznie jesteśmy po prostu zajarani mega tym, jak brzmiała jedna nutka.

0: Jedna nutka, miły ATZ w radiowej czwórce razem z nami. No dobrze, no to ja chciałbym cię podpytać w ogóle o podejście tutaj u nas do właśnie takiej muzy, jak ta, której słuchaliśmy. Mianowicie, czy... Bo brzmienia, o których rozmawiamy, są bardzo brytyjskie. O tym sobie dzisiaj gadaliśmy już wcześniej. Mhm. Takie odnosimy wrażenie, przynajmniej wchodząc w te, wiesz, tu stepy, grajmy i tak dalej. Ale, no właśnie, jak to działa u nas w Polsce?
1: Coraz lepiej. Chociaż i tak nadal czuję niedosyt jakiś, dlatego nadal chcę pchać tą muzę. Teraz aktualnie będę się zabierał za trzecią epkę z ATZ Core, która będzie bardziej rapowa, pod kątem bitowym, dużo bardziej gdzieś tam polska scena rapowa może się z tym utożsamić i polski rapowy słuchacz. Ale no finalnie ja już wiem, co ja chcę w życiu robić i trochę mi się finalnie też znudziło rapowanie pod 90 BPM-ów, nawet jak piszę pod 90, to wolę na przykład zarapować to na drum and bassie i chociażby właśnie jedna nutka jest tego przykładem. Ten numer pisałem też na raty, gdzieś no z 2 miesiące sobie wracałem do, w ciągu 2 miesięcy wracałem do tego tekstu i powstawały kolejne etapy tej tak naprawdę historii, bo to jest storytelling o dniu i o nocy, w której poznałem swoją obecną narzeczoną. Tam jest zawarta w ogóle ta historia.

0: ja w tym wszystkim. I co? Pytasz mnie, jak tam z tymi drum and bassami. No słuchaj, scena undergroundowa żyje, ma się nieźle, jest dużo fajnych imprez, my robimy bardzo dużo imprez, teraz jeszcze do końca roku, myślę, że co najmniej 4 ATZ Soundy w różnych miastach, scena sound systemowa też się rozrasta. Wiesz, underground żyje, ma się nieźle po rozpadzie Świętego Bassu. Mam wrażenie, że co tydzień powstają jakieś nowe kolektywy, które grają basową muzę od garaży przez właśnie jungle, drum and bassy. Każdy ma gdzieś swoje pole do popisu. Mnóstwo cykli nowych, wiesz, naprawdę widać, że to się obudziło i tak jak przy kończeniu, zamykaniu Świętego Bassu mówiłem o jakimś rozproszeniu energii z projektu, który miał w zasadzie trochę monopol na tą muzę. Teraz widać, że wiesz, zerodniki poleciały w kosmos i wyrastają teraz nowe kwiatki i pięknie się to obserwuje, nie?
1: Teraz bardzo się zastanawiam, w którą stronę w ogóle pójść z tą rozmową. Czy pytać dalej o imprezy, pytać o kwestie, bo to jest w ogóle ciekawe. Słuchaliśmy mega intensywnego tracka, ty mówisz 90 BPM, nie? No wiemy,
0: razy
1: że to,
0: dwa.
1: No. Właśnie, że to nie zawsze jest takie proste, ale wiesz, zazwyczaj jeśli wytłumaczymy słuchaczowi, że to jest 90 uderzeń na minutę, no to nie jest szybko.
0: 90 to nie jest szybko, ale w momencie, gdy bierzesz 87,5 razy 2, to już masz 175, dobrze mówię?
1: No tak.
0: I w zasadzie no jedno tempo się zawiera w drugim, więc jeżeli piszę podwolne BPM-y typu hip-hopowe, to jest możliwość zarapowania tego na bicie dwa razy szybszym. Wiadomo, że muszę trochę dostreczować sobie flow do danej rytmiki, ale lubię to robić. Nie zawsze się to da zrobić dobrze, ale mam wrażenie, że przez to, że tak dużo napisałem już kawałków i tak dużo słuchałem w życiu tego brytyjskiego flow, to nawet gdy piszę pod 90 BPM-ów, mam gdzieś z tyłu głowy jakieś pewne przesunięcia i konstrukcje, które zabrzmią też na tych drum and bassowych bitach.
1: To posłuchajmy teraz kawałka, którego Delem bardzo sobie życzył wcześniej, dlatego że no ja tu powiedziałem, że jedna nutka, a Delem tak, może bym to podmienił mój ulubiony na Chłopców. No dobrze, no to posłuchajmy.
2: To posłuchajmy Chłopców.
0: Co, no mamy numer Chłopcy z epki 4x4 All Wheel Drive z Dominiką Płonką, Eslipem i Karolem Tchórzem z zespołu Klawo na trąbce.
1: Polecamy serdecznie, wszystkich znamy, wszystkich lubimy. Gramy Chłopcy, Miła ATZ oraz wspomniana szeroka ekipa.
0: Yeah. Was bus. Was bus. House of Boston.

0: chłopcy. Miły ATZ, Dominika Płonka, Asleep oraz Karol Tchórz, wspomniany wcześniej. No dobrze, Miły, znasz takiego gościa jak Misza? Bo całkiem fajne bity robi.
1: Tak, miewamy kontakt, czasami się odpala, czasami przejmuje stery, no.
0: Ale tak w Fight Clubie trochę.
1: Nie oglądałem.
2: Oczywiście, że nie.
0: No dobrze. No czyli zostawmy to skojarzenie. Zatem kim jest Misza w tym zestawieniu?
1: No stary, Misza to jest postać, która gdzieś się we mnie odpala od roku mniej więcej 2012. Nawet w sumie wcześniej, bo można powiedzieć, że zanim napisałem pierwszy rapowy tekst, to zrobiłem najpierw beat wcześniej. Więc w sumie równolegle do mojego pisania i rapowania gdzieś się rozwijam jako producent dużo wolniej, bo robię to dużo rzadziej, chociaż ostatnio mam wrażenie, że wychodzi na równo. No i co? Zacząłem w pewnym momencie robić sobie kawałki na bitach Miszy i uważam, że są coraz lepsze. Jakby cały czas się gdzieś tam wspieram jakimiś producentami zaprzyjaźnionymi w kwestiach koprodukcji, ale akurat ten numer Chłopcy, 100% moja produkcja, też basslinik zagrany tam, wiesz, na klawiaturze od Maca. No, dzieje się. Mam jakieś tam pomysły w głowie, tak jak wam też mówiłem poza anteną, że u mnie to też często jest trochę rzemieślnictwo, jest dużo przypadkowości w tym, ja po prostu płynę w proces jakiś, nie wiem do końca co się wydarzy i nagle mam beat i on mi pasuje do wcześniej napisanego tekstu i powstaje numer. Czasami mam jakieś blokady związane z aranżem i wtedy sobie myślę, że może warto właśnie zaangażować jeszcze kogoś w to, tak jak przy chociażby numerze Salut z epki 4x4 All Wheel Drive, gdzie pomógł mi też Henio z Poznania, mega zdolny małolacik. I co? No powstał w ogóle jakiś baseline'owy zamiatacz, w aranżu się tam mega dużo dzieje. Super się bawiliśmy w ogóle robiąc to, także no, Misza produkuje bity, nie?
2: A powiedz, co ci daje tak naprawdę jako raperowi to, że też produkujesz te numery? Czy masz jakieś takie poczucie, że to coś więcej wnosi?
1: Samodzielność, wiesz, przede wszystkim chociażby nawet produkcja wokali, jakby to jest dla mnie najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim, bo od paru dobrych lat wszystkie wokale, które są na moich płytach, produkuję sobie sam w domu albo w studio i myślę nad konstrukcjami utworów, nawet jeżeli sam nie jestem producentem, to myślę nad aranżacją. A poza tym, wiesz, wszyscy zawsze mówią, że i chyba też się z tym zgadzam, że można dużo bardziej oddać swoją wizję i esencję swojej własnej sztuki, jeżeli dzieło jest 100% twoje od zera. Czy dzięki temu jest lepsze? Nie mi oceniać. Myślę, że bitowo no nie jest to jeszcze etap, z którego jestem zadowolony w 100%. Marzy mi się czasami w ogóle, mam myśli, żeby w ogóle przestać rapować i być tylko producentem i DJ-em i robić karierę gdzieś za granicą, w ogóle wiesz, wysyłać demówki do wytwórni jakichś soundcloudowych, stary, i w ogóle wiesz, pójść w stronę bycia DJ-em, producentem. Ale na razie jeszcze mi przechodzą te myśli, więc jeszcze coś porapuję sobie na bank.
2: No słuchaj, to na razie zostawimy ATZ-a jako producenta, przejdziemy później do ATZ-a jako rapera z powrotem. A na razie, co zaproponujesz?

0: Zaczynam, Adamie.
1: Kombosy.
2: Oh yeah.
3: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
4: Z-Core.

Szukam nowej imprezki, bosowe podziemie, ziomale od deski do deski. Stała zajawa na muzę, to nie side questy. Od losu ciągłe gesty, nowe levele i testy. Deki pull up i sensi, why not I walk it in a build MC. Na miastkę esencji.

0: Mam wrażenie, że my się lekko plączemy w zeznaniach dzisiaj. Najpierw powiedziałem o tej jednej nutce, potem ty powiedziałeś o kawałku Chłopcy. Teraz ja powiem o kawałku, który za nami, czyli Kombosy. No, powiem tak, no, nasze ulubione numery się zmieniają cały czas, ale najważniejsze jest to, że z nami jest ich autor, czyli Miły ATZ.
1: Jest, jest.
2: A jak mają się nam nie zmieniać? Mamy dwa duże projekty. No dobra, duże. No. 7 utworów na jeden. I nie dość, że to są dobre projekty, no to jest jeszcze ich dwa.
0: No i są różnorodne przede
2: wszystkim. No.
0: Zależy od pory dnia chyba, nie?
2: No, zależy od pory dnia. Słuchaj, ja bym chyba nie był sobą, gdybym nie obczaił tematu tekstów. Bo od czarnego swingu do ATZ Core mam jedno wrażenie, które ode mnie nie odchodzi, że coraz bardziej jesteś skupiony na temacie, o którym piszesz. I się zastanawiam, czy to jest jakbyś twój świadoma praca nad warsztatem, czy po prostu samo przyszło, kwestia dojrzałości.
1: No to ja ci zadam pytanie, czy nie masz wrażenia, że ciągle gadam o tym samym, ale w różny sposób.
2: Ale moim zdaniem coraz bardziej do brzegu.
1: Może tak, wiesz. Przy Ace & Moro mam wrażenie, że mocno się skupiłem na tym, żeby te teksty były jak najmniej toksyczne, bo miałem dużo sytuacji w życiu, w których grałem koncert w jakimś miejscu w ciągu dnia, wiesz, i ta moja muza totalnie była nieadekwatna do sytuacji. A przez to, że też jestem DJ-em, to lubię jednak jak ta muzyka jest adekwatna, bo to jest sztuka dobrać set do warunków, chociażby, nie wiem, grasz na plaży, no to nie grasz jakiegoś dark techno, nie? Chyba, że w

0: nocy, wiesz. No, chodzi mi o te warunki zewnętrzne i dostosowywanie się do nich. Zgubiłem chyba wątek.
1: No to wrócimy. To dodam, to jeszcze sprecyzuję. Czy inaczej podchodziłeś do pisania tekstów, na przykład przy Czarnym Swingu, a inaczej do przy ATZ Core?
0: Wiesz co? Chyba nie. Chyba nie. Ten proces cały czas wygląda bardzo podobnie. I często to jest tak, że chodzę z jakąś myślą przez dłuższy czas, notuję w bardzo chaotyczny sposób w notatniku, w telefonie te rzeczy. One potem się okazuje, że się w jakiś sposób łączą często ze sobą. Ale nadal mam tak, że chociażby właśnie numer Smoła napisałem w ten sposób, że dostałem beat i po prostu tak mnie to poniosło, że od ręki napisałem cały tekst. Co się różni? Chociażby pierwszy raz w życiu, konkretnie właśnie w kawałku Smoła, zarapowałem coś, można powiedzieć, na freestylu, także nie pisałem tego, tylko nagrywałem, był wers i szedłem do następnego, nie zapisując tego w ogóle. Także pierwszy raz w ogóle spróbowałem taką metodą robić muzę.
2: Ale to jest w ogóle możliwe, żebyś przez 6 lat nie zmienił specjalnie trybu pracy? Przy tym ile projektów wydałeś, że one są jednak też znowu różnorodne i tak dalej?
0: Ja zmieniam bardziej swój styl życia chyba i dlatego zmieniają się teksty i wydaje mi się, że chociażby zmiana otoczenia, przeprowadzki, zmiana chociażby, wiesz, ludzi, którymi się otaczasz, to wszystko ma wpływ. I tutaj akurat wpływ wioski, na którą się też wyprowadziłem jakiś czas temu, to też był ruch stricte związany z tym, żeby coś zmienić w swojej własnej sztuce.
1: Słuchaj, no to może się jeszcze na wioskę przeniesiemy. Na razie posłuchajmy utworu Muszę Iść. Miły ATZ jest cały czas z nami, pamiętajcie. Let's chłopaki go. Z sąsiedztwa.

0: Muszę iść. No i to trochę to się robi prorocze, nie? Bo zdaje się, że się będziemy żegnać za moment.
1: No jeszcze trochę.
0: No jeszcze troszkę, ale no tak ciut.
1: No muszę powiedzieć wam, że oprócz tego, że Miły ATZ się ewidentnie zna na rapie i jest naszym gościem, to jeszcze jak się okazuje, coś tam może podzielić się jakąś medyczną wiedzą.
2: No tak.
1: Zakraplanie oczu, te sprawy. Słuchaj, na sam koniec mam coś takiego dla ciebie, taką gierkę.
0: Oho. Ja
1: ci podam ksywę albo imię, a ty podasz jedną frazę, która ci się z tym imieniem kojarzy, albo jakąś jedno słowo.
2: Okej. Okay.
1: Jesteś gotowy?
2: Jestem.
1: Marceli Bober.
2: Świat stanął na głowie.
1: Dominika Płonka.
2: H2O.
1: Skepta.
2: That's not me.
1: Kosma Król.
2: Ajajaj.
1: Mirow.
2: Lofi boom bap, lofi hip hop.
1: Wuja HZG.
0: To pasuje, nawet nie musi być słów.
2: Słuchaj, wuja HZG mi się kojarzy z Mogymy.
1: Mogymy.
2: O. Totalnie, to jest piewca slangu Mogymy. Absolutny wirtuoz slangu.
0: Wirtuoz wszelkich wyrażeń.
2: Wszelkiego slangu i gwary poznańskiej też.
1: Słuchaj, kiedy następna część ATZ Core?
2: Chciałbym jeszcze w tym roku, ale jest co robić, nie?
1: Jest co robić, czyli co robić? Bo siedzisz na wiosce
2: co
1: dalej.
2: Robimy teraz 4 imprezki jeszcze do końca roku, może nawet 5 ATZ Soundu z różnymi sound systemami. Otwieramy się też na nowe rzeczy. Te mniej dubowe, także formuła sound systemowa, granie imprez DJ-skich, tak naprawdę kontynuacja świętego bassu, next level. No i co? Piszę sobie coś, wiesz, mam tak naprawdę już jakieś tam konstrukcje tego, jak to będzie wyglądało. Na pewno dużo chętniej teraz bym siadł do tej czwartej dubstepowej, grime'owej części. Też nie ukrywam, że ona taka będzie. Ale dałem sobie taki koncept, więc muszę to dowieść. Finalnie potrzebuję też bitów, wiem, w co chciałbym iść i mam tutaj kilka osób na tapecie, do których chciałbym uderzyć, bo wiesz, rabbis, no finalnie chyba nie chcę robić trapu i nie chcę się w to naginać, nie mam ochoty się naginać w to, żeby gdzieś się dopasować w to, co teraz się młodzieży podoba.
0: Zresztą, no masz swoją niszę, to chyba nie musisz, nie?
2: Nie muszę, ale mógłbym, wiesz, bo też jakby mógłbym zarapować na tych rzeczach. To też wcale nie jest tak, że to bym
1: to nie
2: miałbym z tego radości. Myślę, że to nawet mogłoby nieźle brzmieć, bo chociażby, nie wiem, kiedyś chyba w kampusie miałem taką sytuację, gdzie nawijałem teksty z czarnego swingu pod trapowe bity, jakieś takie mega znane. I wiesz, no mega to siadło, więc to by mogło mieć sens, ale jak już mam okazję zrobić rapową epkę, to nie wiem, czy nie chciałbym pójść bardziej w brzmienie jakichś lat 90. I oddać hołd legendom typu J. Dilla.
0: Okej, no to jest, przepraszam, to jest ciekawe, bo znowu, w latach 90. też możesz pójść w zupełnie różne strony. Mógłbyś
2: to
0: nagrać,
2: też prawda.
0: Wiesz, no, Free Six Mafia mógłbyś nagrać.
2: Myślałem o tym,
0: A propos takich cięższych właśnie brzmień,
2: nie wiem, to jakoś

0: To nie jest jakieś tożsame ze mną chyba. I z tym, kim ja jestem jako osoba.
1: A Dilla dzisiaj?
0: Wiesz, chociażby Illa J. To już nie są lata 90., ale bardziej taka kmina, wiesz, jazzowa, z jakąś nutką psychodelii, duchowości.
2: Chyba jeszcze nowa płyta jego w tym roku wychodzi, nie?
0: Tak, tak. Jakiś chyba single niedawno wleciał. Nie, no ja jestem mega fanem, zwłaszcza tego albumu Yancy Boys. To jest tak. Jakby rzecz, do której wracam regularnie i...
2: Również.
0: Marzy mi się nagrać taki, wiesz, anthem psychodeliczny rap, no... na różne okazje, do ogniska i wiesz, do medytacji i... ale też do mocnej przewózki, wiesz, jakimś kabrioletem po Trójmieście albo coś.
1: A to tego ci życzymy, żebyś powydawał tyle właśnie takich rzeczy. Na ten moment będzie można cię spotkać 17 października i 30 października, tak? Kraków bodajże?
0: 17 października, tak. Kraków, dokładnie. Tak. ATZ Sound w Poczcie Głównej. Co my tutaj jeszcze mamy?
1: No 30 Nie października będę Gdynia.
0: Słucham?
1: 30 października Gdynia.
0: Naprawdę?
1: No, tak było na Instagramie, słuchaj, że no. Zapowiedź, cukierek albo psikus, wiesz.
2: No, my tu jesteśmy, żeby ja tu ci przypomnieć.
0: Z tego całego podniecenia, widzisz, w ogóle zapomniałem, ale no tak, tak, robimy imprezkę cukierek albo psikus w drugim domu. Widzisz, bo to też jest to rozwarstwienie na miłe ATZ, ATZ Sound i Szklany Pogodyn, bo tam akurat się pojawi Szklany Pogodyn jako DJ.
2: Dobrze, że przynajmniej ty to kontrolujesz.
0: Tak, Halloweenowe party, wiesz. No dzieje się. Będzie też Warszawa, bo ludzie bardzo mocno o nią pytają, także do końca roku jeszcze się to wydarzy, mordki.
1: No słuchaj, to liczymy na to, będziemy sprawdzać, będziemy się odzywać.
0: Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że na przestrzeni 2 tygodni będzie do kupienia płyta TZ-Core Chapter 1 na naszym sklepie, który też zakładamy. I to są właśnie te tematy, które gdzieś wiecie, opisuję mówiąc, że jest co robić, no.
1: No widzicie, my tu gadu na tyle różnych tematów, a się okazuje, że...
2: Płyta zaraz wyjdzie.
1: No właśnie, płyta zaraz wyjdzie.
0: No to tak naprawdę, wiesz, te dwie epki są pierwszym chapterem ATZ Core i będzie można je kupić osobno, ale też w takim zbiorczym pudełeczku, przepięknie zaprojektowanym przez Janka Mazura i Karola Guacamola. Także czekajcie, bo warto.
1: Te dzięki wielkie za... miłe ATZ. My wam dziękujemy za słuchanie dzisiaj. Kasia Dubrawska realizowała, Michał Piwowarek wydawał, a my dwaj...
2: No cóż, Adam Smolarek i Del M. To była audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Dzięki wielkie, miłe.
0: Dziękuję również.
2: I dzięki, że słuchaliście.
1: Tak jest. Del M będzie można usłyszeć w sobotę.
2: Będzie można mnie usłyszeć w sobotę. Będę rozmawiał o depresji, samobójstwach i takich tam.
1: Super, stary. Dzięki. Także gdybyście nie mieli pomysłu, co zrobić ze sobą w sobotę, posłuchajcie Del M. Del M wam dużo wyjaśni.
2: Audycja u chłopaków.
1: Tak
2: od 18 do 20.
1: Tak jest. No i teraz przed nami Mandala Splash od Miłego, tylko że w wersji zremiksowanej przez Hollow. Także dzięki raz jeszcze i grajmy.
0: Big ups, Hollow.

bientôt.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, Czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
2: I took the lead, I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a
3: scene. Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła 21. Pogoda. Piątek przyniesie wyraźną zmianę pogody w całym kraju. Po ciepłych i spokojnych dniach nad Polskę wkroczy chłodniejsza masa powietrza, więc termometry pokażą już tylko od 14 do 15 stopni, a na terenach podgórskich temperatura może spaść poniżej 10 stopni. W całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo. Przelotnych opadów możemy spodziewać się zarówno na północy, jak i w centrum czy na południu, ale najwięcej deszczu prognozowane jest na wschodzie kraju. Tam miejscami opady mogą być bardziej intensywne. Do tego zrobi się wyraźnie bardziej wietrznie, wiatr będzie umiarkowany, okresami porwisty, głównie z zachodu. Nad morzem i w górach jego podmuchy mogą być szczególnie odczuwalne. Czyli piątek zdecydowanie nie będzie już przypominał złotej polskiej jesieni. Kurtka, coś przeciwdeszczowego i cieplejsze ubrania będą tego dnia naprawdę dobrym pomysłem.
1: Autopromocja. W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza A1-eczka jest naprawdę tacy.
1: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
3: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
1: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
4: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Szester. Zaprasza ZOO, czyli Zuza Zielińska.
1: Dobry wieczór. Rozpoczynamy Przester w Radiowej Czwórce. Dzisiaj trochę zmienimy układ, bo trwa festiwal Unsound, więc na początek zajrzymy sobie do jego tegorocznego line-upu. Nie będziemy oczywiście robić przeglądu całego programu, bo na to potrzebowaliśmy zdecydowanie więcej niż 2 godzin, zwłaszcza, że w tym roku festiwal trwa dodatkowo w 2 miastach i zaczął się 2 października, a skończy w najbliższą niedzielę. Wybrałam kilka nazw, które szczególnie dobrze pasują do tego, co zwykle gramy tutaj. Otworzyliśmy Janino, londyńskim raperem, który debiutował albumem It's Called Out w 2019 roku. Na jego muzykę mocno wpłynęło samo miasto i jego wielokulturowość, a na mixtape'ie 40 z 2024 roku było tego naprawdę sporo. Był rap, były klubowe produkcje, remiksy między innymi od Buk Buk czy Evil Gianiego. Rok później Janino pojawił się też na albumie Amnezja nowojorskiego kolektywu Surf Gang. A skoro zaczęliśmy od rapu, to przy rapie zostaniemy, tylko tym razem przeniesiemy się z Londynu do Alabamy, bo stamtąd pochodzi jedyny w swoim rodzaju Pink Sifu.

0: Szester. Szester. W czwórce.
1: To były dwa numery Pink Sifu z Black Antique, czyli albumu, na którym naprawdę trudno zdecydować, gdzie kończy się rap, a zaczyna noise, punk, jazz czy industrial. Sifu od lat działa jednocześnie jako raper i producent, między innymi pod pseudonimem Ilie, więc może sobie pozwolić na bardzo swobodne przeskakiwanie między tymi światami. Black Antique z 2025 roku jest chyba najlepszym przykładem tego, jak szeroko potrafi rozciągnąć pojęcie rapowego albumu Sifu. I to też jedna z rzeczy, które właśnie lubię w programie Unsound, bo obok artystów, których można dość łatwo przypisać do konkretnej sceny, pojawiają się osoby, które te granice zwyczajnie ignorują. Pink Sifu jest tutaj bardzo dobrym tego przykładem. Występował w niedzielę w Warszawskich Oczkach i było to nieprawdopodobne przeżycie. A teraz wracamy do zespołów, które zdecydowanie w Przesterze słyszycie najczęściej. I to jest zespół, który z kolei od lat sprawdza, ile można wyciągnąć z jednego instrumentu. Posłuchajmy Liars.

Bez zmian słuchacie Przesteru w radiowej czwórce. Przed chwilą na naszej antenie wybrzmieli Liars i ich dwa numery z Drums Not Death. I właśnie ten album będzie jednym z najważniejszych punktów tegorocznego Unsoundu. Liars wracają do niego dokładnie 20 lat po premierze, ale nie będzie to po prostu odegranie starej płyty od początku do końca. Angus Andrew zaprosił do tego projektu kilku perkusistów, w tym Macia Morettiego i Jacka Prościńskiego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się temu, co właściwie można zrobić z rytmem i perkusją właśnie. Sam Andrew mówił, że kiedy powstawało Drums Not Death, interesowało ich opowiadanie historii za pomocą właśnie rytmu. Perkusja miała nie być tylko tłem dla reszty zespołu, ale samodzielnie budować napięcie, ruch, atmosferę. No i po 20 latach wracają więc do tego samego pomysłu, tylko z większą liczbą perkusistów i zupełnie innym doświadczeniem. Ten koncert odbędzie się jutro w Łaźni Nowej w Krakowie, więc jeżeli jeszcze nie macie planów, to serdecznie polecam. A my zostajemy jeszcze na chwilę przy muzykach, dla których instrument jest właściwie całym językiem. Teraz Bendik Giske na antenie radiowej czwórki.

Z Liars bardzo płynnie przechodzimy do Bendika Giske. U niego punktem wyjścia jest saksofon, ale trudno mówić o nim jak o zwykłym instrumencie. Giske przez 3 albumy rozwijał bardzo własny sposób grania, czerpiąc m.in. z techno, jazzu. Dużo w tym fizyczności, oddechu i pracy z samym ciałem, ale bez grania według oczywistych zasad. Na Unsoundzie Giske zagrał materiał z nadchodzącego albumu, więc no naprawdę była to wyjątkowa sytuacja i też jeśli miałabym to skomentować osobiście, no to no tutaj praca światła i też samego artysty, który po prostu ma jakąś niezwykle intymną relację z tym saksofonem, było doświadczeniem no nietuzinkowym i bardzo, bardzo przyjemnym. I po tych saksofonowych, pięknych wariacjach przejdziemy do rzeczy trochę bardziej połamanych. Za chwilę rezydent Unsoundu, czyli Actress i Klein, która również wystąpiła w Warszawie.

0: Przester. Przester. W czwórce.
1: Przed chwilą dwa bardzo różne sposoby na robienie muzyki, która właśnie wymyka się prostym kategoriom. Najpierw Actress, czyli Darren Cunningham, który od ponad dwóch dekad konsekwentnie przebudowuje własny język muzyki. Tym razem przyjeżdża na OnSound z nowym pokazem audiowizualnym Radical Frame. A obok niego w naszym zestawieniu znalazła się Klein i tutaj właściwie trudno znaleźć drugi tak dobry przykład artystki, która potrafi wrzucić do jednego worka ambientowy rap, noise, music concrete, drone, metal i jeszcze sprawić, że te rzeczy nie brzmią właśnie jak taka przypadkowa lista gatunków nałożona na siebie. Jej muzyka często działa właśnie na zasadzie zderzeń. Coś znajomego pojawia się na chwilę, po czym natychmiast zostaje przestawione w zupełnie inne miejsce. I słyszałam bardzo dobre opinie na temat jej występu w Warszawie na Morning Glory, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ją zobaczyć. Actress i Klein spotykają się w tym samym programie OnSoundu, no ale każdy z nich finalnie wywodzi się z trochę innej tej strony muzyki eksperymentalnej. A teraz przed nami postać, która na festiwal przywozi materiał właściwie przedpremierowy. Był to Blackhane, który właśnie przywiózł do Warszawy swój najnowszy album, który ukaże się już niedługo.
2: Everything burns. I came back to the house at 5 a.m. Led on a driveway, everything burns. But you still pull strings on my heart. Still pull me back from the brink. No remorse.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Trudny tydzień w pracy? Twoje baterie są na wyczerpaniu? Wiem, jak jest. Dlatego w piątki o 18 dbam o odpowiedni poziom waszej energii. Przyglądam się najlepszym elektronicznym premierom, wyciągam z archiwów zapomniane bangery i sprawdzam, co dzieje się właśnie na scenie. Bądźcie gotowi na całe spektrum elektroniki. Od soczystego elektro i indie dance, przez pozytywnie nakręcający house i UK garage, po ekstatyczny trans. Włączcie czwórkę

0: I doładujcie się dobrze na weekend. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
4: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: czwórka. To słychać.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.

0: Minęła 22. Pogoda. Weekend będzie już zdecydowanie jesienny. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w całej Polsce utrzyma się duże zachmurzenie, ale między chmurami pojawiać się mogą też przejaśnienia. Nie oznacza to jednak suchej pogody, bo przelotnego deszczu możemy spodziewać się praktycznie w całym regionie. W sobotę i w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie około 13-15 stopni. Na terenach podgórskich będzie chłodniej, szczególnie rano. Poza tym wiatr będzie umiarkowany i okresami porwisty, głównie z zachodu i południowego zachodu, więc temperatura odczuwalna będzie niższa. Warto też uważać na poranki. Przy większych rozpogodzeniach mogą pojawić się lokalne mgły, a po piątkowym ochłodzeniu początek dnia będzie naprawdę chłodny. Sobota i niedziela nie przyniosą więc powrotu wysokich temperatur. Będzie sporo chmur, przelotnego deszczu, wiatru i temperatury typowej dla połowy października. Jeśli planujecie dłuższy spacer czy wyjazd, zdecydowanie warto sprawdzić prognozę dla konkretnego regionu tuż przed wyjściem.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
3: Piątkowe wieczory zapraszam Was na rozmowy o muzyce, pasjach, sporcie i ludziach, których warto poznać. Oczywiście będą goście, znani, ale też tacy, którzy działają za kulisami. Muzycznie będzie popularnie, ale bez oczywistych wyborów. Dużo nowych brzmień i artystów, którzy nie zawsze trafiają na muzyczne listy przebojów. Na miejski folklor zapraszam w każdy piątek od 20 do 22. Eldo, Leszek Kaźmierczak.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Za nami Milkweed, czyli projekt, który grzebie w brytyjskim i amerykańskim folklorze, ale robi to daleko od tradycyjnych metod. Używają zepsutych magnetofonów, przerabiają instrumenty strunowe, mają niedziałające do końca efekty gitarowe i to naprawdę dodaje tej muzyce wspaniałego klimatu. Z jednej strony jest to próba odnalezienia starych historii i jakichś tam muzycznych tradycji, a z drugiej ciągłe

0: ich rozmontowywanie, psucie. Ich album Remsela bierze zresztą za punkt wyjścia irlandzkie opowieści i mity, więc te dwa numery, które właśnie usłyszeliśmy, są dobrym przykładem tego, jak można potraktować folklor nie jako coś zamkniętego w muzeum, ale właśnie materiał do dalszego przetwarzania. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją dzisiejszą selekcję związaną z festiwalem Unsound. Przechodzimy więc do stałych punktów programu.
1: Dodaj do playlisty.
0: Przyniosłam dla Was dzisiaj PS Gunner, czyli nowy projekt Petera Sagara, którego możecie kojarzyć przede wszystkim jako Home Shake. I chociaż Sagar ma już ze sobą naprawdę sporo muzycznych wcieleń, tutaj postanowił zrobić sobie trochę miejsce na coś zupełnie innego. Debiutancki album There Is An ATM Inside nagrał w całości na kasecie, a sam materiał wyrósł trochę z jego frustracji i twórczego zastoju. Zamiast siedzieć i czekać, aż przejdzie, po prostu zaczął nagrywać nową piosenkę. Z jednej zrobiła się kolejna, potem kolejna i w ten sposób powstała cała płyta. Co ciekawe, ten album opowiada też pewną historię. Sagar stworzył alter ego, które mieszka w lustrze w łazience i zamienia się z nim miejscami, a potem samo nagrywa historię swojego życia. Brzmi to trochę absurdalnie, ale te dwa numery, które właśnie za chwilę usłyszycie, pokazują raczej tę spokojniejszą, melancholijną stronę całej opowieści, więc również polecam Wam sprawdzić cały album. PS Gunner na antenie radiowej czwórki. Wysłuchacie bez zmian przez Teru.

0: Dodaj do playlisty.
1: Przedłużamy sekcję Dodaj do playlisty i tutaj jeszcze chciałabym wam dzisiaj polecić zespół Rumor. To pochodząca właśnie z Berlina ekipa, która gra muzykę z pogranicza Dream Rocka i

Future Gaze'u. Grupa powstała z wieloletnich przyjaźni i współpracy na berlińskiej scenie muzycznej. Muzycy cenią niezależne właśnie podejście do stylu DIY, sami dbają o oprawę wizualną i nagrania. Ich twórczość łączy marzycielskie melodie z gitarowym hałasem. Mają już na koncie epkę wydaną

Za nami Rumor, a przed nami jeszcze jedno małe nawiązanie do festiwalu Unsound i będzie to John Tigast. To brytyjski producent, który od lat działa sobie trochę na obrzeżach sceny. Współpracował m.in. z Deanem Blantem, Mingą Copeland, a swoją muzykę i rzeczy innych artystów wydaje też w własnym labelu Five Gate Temple. Jego brzmienie krąży gdzieś między dubem, basem, techno i mocno pokręconą elektroniką. Bardzo wam polecam jego ostatni album zatytułowany Infant. No, jest to bardzo głębokie doświadczenie muzyczne, bardzo wpadające w mój gust, więc myślę, że wam również mogłoby się spodobać.

Za nami John Tigast, a teraz przeniesiemy się w bardzo melancholijne kręgi muzyki. Na playliście czeka Corbin, którego też możecie kojarzyć pod pseudonimem Spooky Black. Zyskał on popularność w internecie dzięki serii solowych wydawnictw na platformie SoundCloud. Jego pierwsza płyta Forest została wydana pod koniec 2013 roku w formie epki o charakterze hip-hopowym, w przeciwieństwie do właśnie tego, że później twórczość artysty jest już tak bardziej rozpoznawalna w stylistyce R&B. Jak się okazało, to dość zabawne, ja i Corbin przyszliśmy na świat tego samego dnia, więc czuję tutaj ewidentną jakąś taką więź między nami, na pewno więź muzyczną, bo jego muzyka bardzo do mnie trafia. Posłuchajmy jednego z najpiękniejszych utworów jego dyskografii, czyli Without You, a potem Destroy z 2017 roku.

0: na zapętleniu.
1: To były dwa numery Spooky Blacka bądź Korbina. My powoli musimy się już żegnać na koniec, na zapętleniu, czyli momencie, w którym robimy trochę taki vintage kącik muzyczny. Mam dla was dzisiaj Duster i ich numer Operations z Contemporary Movement z 2000 roku. To ich ostatni album z tego pierwszego etapu działalności, zanim zespół na długo zniknął ze sceny. Płyta jest trochę bardziej skupiona na piosenkach niż wcześniejsze Stratosphere, ale nadal ma ten charakterystyczny, zamglony i senny klimat Duster. No i wybrałam właśnie dziś dla was Operations. Dziękuję za dzisiejsze dwie godziny. Byli z wami Michał Piwowarek i Zuza Zielińska, a to był Przester w czwórce. Do usłyszenia w przyszły czwartek. Dobranoc. O, mogę tutaj zaspoilerować, że będę miała gościa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
4: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
4: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
4: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
7: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórka.

0: Woda czasu, by rany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość mocna rani weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Naturalna.

Naiwny wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ wagon.

nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie.

małe. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

czuję i nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie, nie wiem, posprzątam.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto, a cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś od

chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

0: Zajeb.
1: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
0: Czy twój menadżer kogoś od Bawczaka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
3: Chcę mnie uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: Tears down. Czy mógłbyś mi za to?
1: Czy zwolę na dzień kogoś ona czeka?
2: Tu Czwórka, Polskie Radio.
3: Słuchasz Czwórki.
4: Gramy.
5: Gramy.
4: Gramy w Czwórce.

Why I'm alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: Jag, ITE i lato.
1: Czwórka. Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

wszystko. Żadnego talentu, by nie skreślił towar. A ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze. O czym bym rapował?

przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra, gra, gra, gra. Wybacz entuzjazm, pośród swoich gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.

Yeah. Kolejne mychy cisną bolec, całą Polskę przejechałem. Chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale na stałe związany z grą. Duszę i ciało zaniedbałem, rzucić miałem te zwyczaje, nadal piję i jaram jak smok. Wątroba zmęczona chlaniem, browar zaaplikowałem i nagrałem taki song.

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

się kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie

zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie, nie.

Dzieli w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jezy ściągają ze mnie życie jak zwojdone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?